0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry. Mówi pani Literka i mówi do was pani Literka trochę przestraszona, bo wiecie co? Niedaleko zobaczyłam wilka i bardzo, bardzo się przestraszyłam, bo przecież te wilcze oczy, wilcze kły i wilcze pazury to chyba jest coś strasznego. We wszystkich bajkach słyszę o tym, że wilcze pazury, kły i oczy są okropne. No to chyba miałam prawo się przestraszyć.

prawda? A wy też boicie się wilków? Wszyscy się boimy. Tylko pytanie, czy na pewno trzeba się tych wilków bać? Gdybyśmy słuchali tylko tego, co język polski nam podpowiada, oj, to musielibyśmy się bardzo bać wilków. No bo tak, mówimy czasem, że ktoś ma wilczy apetyt, czyli ogromny, ogromny apetyt, tak że mógłby zjeść konia z kopytami, a nawet kilka koni. Mówimy też czasem, że gdzieś panuje wilcze prawo, czyli tak naprawdę nie ma prawa, tak naprawdę nie ma żadnych zasad. Ktoś robi, co tylko chce, nawet krzywdzi innych. I to się nazywa wilcze prawo. Mówimy też czasem, że komuś wilkiem patrzy z oczu, to znaczy ktoś tak groźnie spojrzał, tak jakby wilk. Ten groźny, groźny zwierz się na nas spojrzał. No i od razu takiego spojrzenia możemy się przestraszyć. Ale czy na pewno wilki takie są? Chyba nie. Chyba nie. Bo czasami takie różne opowieści, którymi ktoś nas straszy albo sami siebie nimi straszymy, to są bajki o żelaznym wilku, czyli bajki o jakimś okropnym niebezpieczeństwie, którego tak naprawdę wcale, wcale nie ma. Gdybyśmy porozmawiali z leśniczymi albo naukowcami, którzy badają wilki, to dowiedzielibyśmy się, że to wcale nie są takie okropne, groźne zwierzęta, jak o nich mówi język polski. Choć może lepiej nie wywoływać wilka z lasu, czyli może lepiej nie prowokować losu takim przewidywaniem czegoś, czego nie chcemy. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, w jakich bajkach występują wilki. Może wymyślicie różne scenki do wilków, różne scenki, w których wilki mogłyby wystąpić. I może porozmawiacie o wilkach, używając poznanych dzisiaj powiedzeń. Tylko pamiętajcie, to są jedynie powiedzenia, a nie prawda o tych zwierzętach. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Chcecie się nauczyć pewnej magicznej sztuczki, a przy tym pewnej zasady grzecznościowej? Jeśli tak, to posłuchajcie. Mam dla was dzisiaj kilka pytań i naprawdę bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wasza pani w przedszkolu zrozumie intencję, która mi towarzyszy, czyli zrozumie, dlaczego coś takiego wam proponuję. Najpierw pytanie. Co to jest jedzenie? Słucham odpowiedzi i tak zgłaszacie się z dobrymi odpowiedziami, że jedzenie to jest pokarm, czyli to są rzeczy, które jemy. To prawda, ale przecież słowo jedzenie znaczy też coś innego. Jedzenie to jest czynność, czyli jedzenie to jest to, że jemy. Na przykład jedzenie śniadania może trwać pół godziny, to znaczy, że jemy śniadanie pół godziny. Świetnie. Wiecie, co to znaczy jedzenie. W takim razie drugie pytanie brzmi, czy lubicie jeść? Większość z was lubi, to prawda. A dlaczego lubicie jeść? Dlaczego? Możecie o tym sobie porozmawiać później w gronie, szczegółowo, w gronie przedszkolaków. Mnie się wydaje, że jedzenie jest przyjemne dlatego, że się odczuwa różne smaki, coś się przeżywa podczas jedzenia. Ale ciekawi mnie również i może mi powiecie, w jaki sposób się je, to znaczy na czym to polega, co się wtedy dzieje w buzi. Wyobrażacie to sobie? Jak sobie pomyślimy, co się dzieje w buzi podczas jedzenia, to co widzimy? Taki kęs, czyli taką porcję jedzenia, na przykład bułki albo kotleta, albo ziemniaków, albo jabłka czy pomidora. I widzimy, że pracują zęby, pracuje język, wszystko się obraca, cała buzia się rusza. W buzi dzieje się coś takiego jak w młynie albo jak w betoniarce, czyli naprawdę wre praca. Cała buzia pracuje po to, żeby jedzenie rozdrobnić i po to, żeby można było je później połknąć. No świetnie, jedzenie mamy już omówione. A teraz drugie pytanie, właśnie omówienie. Co to jest mówienie? Jak sądzicie? Tutaj jest już prostsza sprawa, bo mówienie to jest po prostu to, że się mówi. Czyli mówienie to jest wszystko to, co większość ludzi robi codziennie i to bardzo długo. Zwłaszcza dzieci lubią mówić. Lubią, prawda? Lubicie mówić? A w jaki sposób się mówi? Co się wtedy dzieje w buzi? Pomyślmy o tym. Przypomnijcie sobie nasze rozmowy poniedziałkowe, gdy uczymy się oddychać, gdy uczymy się wymawiać różne głoski. Co się dzieje w buzi, żeby można było mówić? Też wykonujemy bardzo dużą pracę. Ruszamy językiem, ruszamy brodą, zęby nam przygryzają, przygniatają różne rzeczy. Buzia również przypomina betoniarkę, tyle że bez towaru, bez zawartości. Podczas jedzenia buzia jest betoniarką z zawartością, czyli coś mamy w środku, a podczas mówienia buzia jest betoniarką bez zawartości. Czyli to są dwie podobne czynności, jedzenie i mówienie. No to teraz mam dla was propozycję, żebyście wykonali eksperyment.

Eksperyment. Prawdziwy eksperyment. Uwaga! Ten eksperyment można wykonać tylko przy stole w jadalni. Nie w bawialni, nie na dywanie, nie w przedpokoju, nie w szatni, tylko przy stole w jadalni. Gdy już siądziecie przy tym stole, pomyślcie o czymś, co chcecie powiedzieć koleżankom i kolegom. To może być jakaś historia, która wam się przydarzyła, możecie opowiedzieć sen, możecie opowiedzieć dowcip, cokolwiek. Teraz naładujcie do buzi jedzenia i powiedzcie to, co chcieliście powiedzieć. Co się dzieje? Eksplozja, pobojowisko, jak na wojnie. Wiedziałam, że tak będzie. Gdy mówicie i macie jednocześnie jedzenie w buzi, to wszystko wam z tej buzi wyskakuje i na stołach w jadalni, bo przecież jesteście w jadalni, jest wszystko, co tylko z buzi wypadło. No i potem trzeba sprzątać. Wiecie już, dlaczego ten eksperyment można robić tylko w jadalni? Wiecie. Teraz mam dla was takie pytanie. Skoro już czegoś doświadczyliście, czyli wzięliście udział w poważnym eksperymencie, możecie odpowiedzieć na pytanie, czy coś takiego, co zrobiliście podczas eksperymentu, czyli mówienie i jedzenie jednocześnie, nadaje się do życia? Czyli czy to się nadaje, żeby tak codziennie robić? No nie, oczywiście, macie rację, to się nie nadaje, tak robić nie należy. A dlaczego? Prosta sprawa. Wiemy, jak wyglądały stoły po tym eksperymencie, prawda? Nie chcemy, żeby przedszkole i żeby dom wyglądał tak samo, prawda? Nie chcemy. Więc to był tylko eksperyment, nie do powtórzenia. A teraz mam takie pytanie do was. Gdybyście byli aktorami i mieli do odegrania na przykład taką scenę podczas kolacji, że rozmawiacie z kimś jedząc, to jak moglibyście to zrobić? Czy aktorzy w teatrze albo w kinie mogliby poeksperymentować tak, jak wy przed chwilą zrobiliście? Czyli czy mogliby naładować sobie jedzenia do buzi i odgrywać rolę swoją? No nie, oczywiście, oczywiście, że nie. Aktorzy mają pewną sztuczkę i ja was tej sztuczki nauczę. Otóż, gdy musimy odegrać scenę rozmawiania i jedzenia jednocześnie, nabieramy do buzi tak maluteńko, maluteńko, odrobinkę, a potem bardzo intensywnie ruszamy buzią, ruszamy brodą, językiem, ruszamy na wszystkie strony i bardzo dużo, tak żeby wyglądało na to, że mamy jedzenie w buzi. A tak naprawdę tego jedzenia prawie nie ma. I to jest sztuczka aktorska. Czy tę sztuczkę można stosować w domu i w przedszkolu? Nie, nie polecam. Wiecie dlaczego? Bo będziecie cały czas głodni. Nawet jeśli nie pobrudzimy, bo nie będzie czym, to będziecie głodni. Więc co robić w domu i w przedszkolu? Prosta sprawa. Wy już wiecie, prawda? Najpierw zjeść, żeby nie być głodnym, a potem mówić bez jedzenia w buzi, żeby nie pobrudzić. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. W dzisiejszym programie słuchacie opowieści o balecie Jezioro Łabędzie, więc w naszej rozmowie czas na słowo. No właśnie, jakie słowo? Skoro rozmawiacie i słuchacie o balecie Jezioro Łabędzie, to jak się nazywa ptak, który występuje w tym balecie? Jak się nazywa, wiecie? Wiecie, to jest łabędź. To, co ważne, żeby zapamiętać, jeśli chodzi o to słowo, to przedostatnia głoska. To jest en, a nie on. Czyli mamy słowo łabędź, a nie łabądź. Nie. Łabędź. Jak najlepiej to słowo zapamiętać? Powtórzyć. 10 razy. Uwaga, powtarzamy razem. Łabędź to był pierwszy raz. Łabędź drugi raz. Łabędź trzeci raz. Łabędź czwarty raz. Łabędź piąty raz. I teraz wy sami 5 razy powtórzcie słowo łabędź. Albo w tej chwili, albo po wysłuchaniu całego odcinka. Oczywiście zawsze są jakieś wyjątki albo niespodzianki w języku. Gdybyśmy pomyśleli o takim małym łabędziu, o dziecku łabędzia, to jak takie dziecko nazwać? Łabądek. I w słowie łabądek już jest inna głoska, czyli łabędź dorosły, łabądek mały, dziecko łabędzia. Jak można jeszcze zapamiętać, że ten duży to jest łabędź? No na przykład można pomyśleć, skojarzyć, pomyśleć o innych słowach zakończonych na -ędź. Ja znam dwa takie słowa. Krawędź, wiecie co to znaczy krawędź. Krawędź to jest brzeg, na przykład, no może sami podacie, co ma krawędź? Podajcie 3 rzeczy, które mają krawędzie. Pierwsza rzecz, stół, dobrze, stół ma krawędź. Druga rzecz, talerz, bardzo dobrze, talerz też ma krawędź. I trzecia rzecz, łóżko, bardzo dobrze, łóżko też ma krawędź. Słowo krawędź kończy się na -ędź, tak jak łabędź. I jeszcze znam jeden wyraz, który się kończy na -ędź i to jest wyraz rzadki. Gdy go się nauczycie, możecie się naprawdę pochwalić. To jest wyraz pięć, pięć. Gdy mówimy szybko, mówimy pięć, tak jak wtedy, gdy liczymy 1, 2, 3, 4, 5. Ale ten wyraz, o którym myślę teraz, trzeba trochę inaczej zapisać. Przez DZ na końcu to

starsze dzieci wiedzą i wasza pani albo wasz pan też mogą wam pomóc i ten wyraz zapisać. Wiecie, co to jest piędź? To jest taki kawałek miary. Na przykład możemy coś mierzyć w centymetrach albo w metrach i kiedyś mierzono coś w piędziach. Ile to jest pięć? Możecie zapytać. Ta pięć, piędzi przez deziet na końcu. Każdy z was ma taką miarę w swojej ręce. Otóż wysuńcie prawą albo lewą, wszystko jedno, dłoń przed siebie. Rozczapieszcie palce, czyli rozłóżcie palce we wszystkie strony, wyciągnijcie we wszystkie strony, jak najdalej. I teraz niech pierwszym brzegiem będzie kciuk, będzie koniec kciuka, czyli tego palca najbardziej odstającego, a drugim brzegiem niech będzie czubek palca środkowego. I ta odległość między czubkiem kciuka a czubkiem palca środkowego to jest właśnie pięć. I można mierzyć coś na piędzie. Jeśli tak na przykład po stole sobie przesuniecie rękę i będziecie naśladowali na przykład kroki kciukiem i środkowym palcem, idziecie jak najdalej, to mierzycie długość na przykład stołu w piędziach. I warto zapamiętać, że pięć kończy się tak jak łabędź na ędź. Ze słowem łabędź oczywiście wiążą się różne powiedzenia. Na przykład można powiedzieć, że ktoś ma łabędzią szyję. Łabędzią szyję, czyli jaką? Długą, smukłą. Taką długą, dłuższą niż zwykle ludzie mają szyję. Taka łabędzia szyja uchodzi za coś bardzo pięknego. Zwłaszcza kobiety, jeśli mają łabędzie szyję, to są uważane za szczególnie piękne. Ale tak naprawdę wszystkie kobiety są piękne. Chociaż też trzeba powiedzieć, że wszystkie kobiety chciałyby mieć łabędzie szyję. Jak można sprawić, że wydłużymy sobie trochę szyję, no bo to jest ładne? Trzeba chodzić z książkami na głowie. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Weźcie jedną, najpierw jedną książkę, a potem jakieś dwie książki. Połóżcie sobie na środku głowy i spróbujcie przejść prosto. Najpierw dwa kroki, potem trzy, potem jeszcze więcej. Chodzi oczywiście o to, żeby książki nie spadły. Na pewno zauważycie, że gdy tak idziecie prosto, to i staracie się, żeby książki nie spadły, to od razu prostujecie plecy i wyciągacie szyję w górę. I bardzo dobrze, i o to właśnie chodzi. Dzięki temu macie łabędzie szyję i ćwiczycie dobrą, poprawną, zdrową postawę. Z łabędziem, na pewno też o tym wiecie, wiąże się jeszcze bajka, pewna bajka, która wydawałoby się, że jest smutna, ale smutna wcale nie jest. To jest bajka o brzydkim kaczątku. Możecie powiedzieć, jak to? Brzydkie kaczątko i bajka o łabędziu? No właśnie, bo łabędź, gdy był mały, czyli gdy był łabądkiem, przypominał trochę kaczki, ale był brzydszy niż małe kaczki. Był tak brzydki, że wszyscy się od niego odsuwali. Ale co się okazało? To wcale nie była kaczka. To był właśnie łabędź. I gdy dorósł, dojrzał, stał się najpiękniejszym ptakiem. Tak pięknym, że wszyscy mu zazdrościli i wszyscy go podziwiali. Więc jeśli czasem czujecie, że jesteście takim brzydkim kaczątkiem, to w ogóle się nie przejmujcie, bo może właśnie jesteście pięknym łabędziem, tylko może jeszcze tego nie widać, ale za chwilę już będzie to widać. Więc drogie łabędzie, drogie piękne łabędzie, głowa do góry, żeby była łabędzia szyja i głowa do góry, nie poddawajcie się kłopotom, nie myślcie o tym, że jest źle. Jest dobrze i będzie dobrze. Możecie narysować jakiegoś łabędzia, możecie odegrać na przykład scenkę z łabędziem. To jest zadanie dla was, po to, żebyście sobie pomyśleli więcej o tym pięknym ptaku. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka. Co spada z nieba? Co może spadać z nieba? Różne rzeczy, balony, powiecie, jeżeli ktoś je przekłuje. Tak, oczywiście, ale to nie jest takie częste. Często spada z nieba, co? Deszcz albo śnieg. Tak, macie rację. Może zatrzymajmy się przy deszczu, bo chcę wam dzisiaj zaproponować pewne słowo, dawne słowo, które się z deszczem naprawdę wiąże, chociaż czasami o tym zapominamy. Pomyślmy. Kiedy nie pada woda z nieba, mówimy, że nie ma deszczu albo nie ma czego? Kto wie? Nie ma dżdżu. Co to takiego ten dżdż? Otóż ten dżdż to właśnie deszcz. Dlaczego tak jest? Chcecie wiedzieć? Spróbuję wam to wytłumaczyć. Otóż kiedyś, to było naprawdę dawno, dawno temu, nasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, prapraprapraprapradziadkowie, nasi przodkowie bardzo dawno temu znali słowo deszcz. Deszcz. Trudno je wymówić, prawda? Ale takie właśnie słowo mieli i tym słowem nazywali tę wodę, która spada z nieba. I kiedy mówili, że nie ma tej wody, że ona nie spada z nieba, to mówili, że nie ma dżdżu. I to nawet jest logiczne. Był deszcz i nie ma dżdżu. Dzisiaj nawet, posłuchajcie, nawet dzisiaj mówimy na przykład tak. Dżdży w tym tygodniu cały czas. Co to znaczy dżdży? To znaczy, że pada deszcz. Czyli w naszym języku, w naszych czasach mamy ślady tego, jak mówili nasi pra-pra-pra-pra-pradziadowie. Albo mówimy też dzisiaj czasem, że jest dżdżysty dzień. Co to znaczy dżdżysty dzień? Deszczowy. W tym wyrazie dżdżysty też słyszymy dawny deszcz. No i pomyślmy teraz o pewnym zwierzątku, które wychodzi z ziemi wtedy, gdy właśnie pada, gdy jest mokro. Jakie to zwierzątko? Nie ma nóg, przypomina kluseczkę, makaron. Co to jest? Dżdżownica. Tak jest, dżdżownica. Czyli w nazwie tego zwierzątka też słychać dawny, dawny wyraz deszcz. A może słyszeliście o takim powiedzeniu? Czasami mówimy, że ktoś łaknie czegoś jak kania dżdżu. Łaknie, czyli bardzo chce, bardzo pragnie. Gdy mówimy, że ktoś łaknie czegoś jak kania dżdżu, to mamy na myśli, że ktoś bardzo na coś czeka. Bardzo, bardzo czegoś chce. A wiecie, skąd się wzięło to powiedzenie? Ano, no do końca nie wiadomo. Są dwie możliwości. Albo taka, że mowa tutaj o kani grzybie. Jest taki grzyb, nazywa się kania. No i ten grzyb rośnie wtedy, gdy naprawdę pada dużo deszczu. Więc kanie, grzyby bardzo czekają na deszcz po to, żeby mogły rozrosnąć się, urosnąć dobrze. Ale też jest drugi pomysł na to, skąd się to powiedzenie wzięło i o jaką kanię chodzi. Mianowicie

Jest taki ptak, nazywa się kania i podobno ptaki, kanie pojawiają się przed deszczem i wydają takie specjalne głosy. Chcą w ten sposób picia, tak jakby domagały się picia. Jeżeli kanie wychodzą i kwilą, tak jakby mówiły: chcemy pić, to jest to zapowiedź tego, że zaraz będzie deszcz. I być może stąd się wzięło to powiedzenie, że ktoś łaknie czegoś jak kania żdżu. Ale dla nas ważne jest to, że w tym powiedzeniu jest forma żdżu, czyli forma dawnego słowa deszcz. No i właśnie wróćmy do tej formy. Skąd się wzięło, może rozwikłamy tę zagadkę, skąd się wzięło dzisiejsze słowo deszcz? To bardzo proste. Gdy powiemy sobie wszyscy, teraz wszyscy, deszcz, to poczujemy, jak trudno jest ten wyraz wymówić. Trudno, prawda? Deszcz. Dlatego, skoro naszym przodkom też było trudno ten wyraz wymawiać, uprościli sobie do tej postaci, którą i my dzisiaj znamy. Deszcz. Po prostu, żeby łatwiej było im mówić, z formy deszcz zrobili formę deszcz. A potem tę nową formę, ten nowy wyraz zaczęli odmieniać. Deszcz, deszczu, deszczem. I tak zostało do dziś. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: A już teraz startuje audycja poranna. Martyna Huderska i Ania Jączyk, witamy.

taką spokojną piosenką z filmu Rodzinka Robinsonów. Cokolwiek się zdarzy, zaczęliśmy nasz wtorkowy poranek już 6 minut po godzinie 7. Czy Państwo się już rozbudzili po wczorajszym dniu? Ależ wczoraj było szaleństwo. No, chyba wszystko nam zaserwowała pogoda. Sprawdzimy za chwilkę, jak to będzie wyglądało dziś, czyli we wtorek, 16 czerwca. Wczoraj piękne święto w kalendarzu, oprócz Dnia Wiatru, które celebrowaliśmy w poranku, to obchodziliśmy też Dzień Dogoterapii. Wiemy dobrze, że kochacie zwierzaki, kochacie psy. I dzisiaj w poranku właśnie nad tym tematem się pochylimy. No, nie tylko o dogoterapii będziemy rozmawiać, ale o różnych psach, które pomagają nam bardzo często ratować ludzkie życie, również w takich ekstremalnych warunkach. No i bez nich myślę, że wiele sytuacji takiego życia codziennego byłoby bardzo, bardzo trudnych. Jakie to są psy i gdzie możemy je odnaleźć, w jakich środowiskach, w jakich sytuacjach nam pomagają. Na ten temat będziemy rozmawiać do godziny 9. O 7.30 oczywiście rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Będę miała też dla Was zaproszenia do teatrów, więc proszę o uważność. A numer telefonu do studia, wiadomo, 22 645 20 55. Adres mailowy, na który można słać wiadomości, dzieci@polskieradio.pl. No i będziemy przypominać o tym, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. No, na pewno warto już planować wakacje, chociażby w Rabce Zdroju czy w Poznaniu, a to jest związane oczywiście z festiwalami, które zbliżają się wielkimi krokami. Co ja mówię, lipiec. Już zapowiedział się festiwal Łączy Nas Bajka w Rzeszowie, który jest organizowany pod koniec sierpnia, a już słychać, że tam tropy nadchodzą też we wrześniu w Olsztynie. Ja wiem, że o wrześniu to my jeszcze nie myślimy, szczególnie jakoś tak w kontekście szkoły, bo zbliża się koniec roku szkolnego.

szkolnego, a wrzesień nam się zawsze kojarzy z początkiem, a tu już odliczamy powoli do wakacji, no ale mimo wszystko takie festiwale jak wspomniane Tropy Olsztyńskie, czy Łączy nas bajka wcześniej w sierpniu, warto na pewno sobie zanotować, no i może gdzieś tam na wakacyjnej trasie uda wam się wskoczyć na jedno, dwa czy trzy wydarzenia, a naprawdę warto. Gdybyście chcieli podzielić się z nami jakimiś wskazówkami dotyczącymi wakacji i ciekawych wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę, no to będzie nam bardzo miło. Chętnie będę takim przekaźnikiem dobrych wiadomości, dokąd warto się wybrać. A ponieważ zbliża się weekend, w którym będziemy witać lato i puszczać wianki, to też chciałabym dzisiaj przypomnieć o takim pięknym wydarzeniu Wianki w Turnickim, bo może ktoś się wybierze, może ktoś z tych okolic też słucha Polskiego Radia Dzieciom. Tam będzie się dużo, dużo pięknego działo. O tym nam opowiadała w jednej z audycji Kultura Nie Śpi też Kasia Jackowska, NMO, która wybiera się w tamte okolice, żeby pośpiewać, potańcować, poopowiadać też przepiękne historie związane z przesileniem i są najdłuższą nocą w roku, taką wyjątkową. No, na pewno będziemy dzisiaj też do tego nawiązywać, a ja zapraszam do współtworzenia audycji. Po krótkiej piosence sprawdzamy pogodę.

sítio ou não é?

0: pogoda.
1: Dziś jeszcze w naszej zapowiedzi pogodowej takie plumkanie, które usłyszeliście w dżinglu, i ono nie jest przypadkowe, bo dziś jeszcze może gdzie niegdzie popadać, ale najbliższe dni przynosić będą nie tylko burze, no ale upał, jak wynika z prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alarmy pierwszego i drugiego stopnia, ha, właśnie, niekoniecznie przed burzami, ale przed upałem właśnie. Dziś jeszcze burze. Ostrzeżenia wydane w województwach podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Zagrzmieć może też jutro. Jutro synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują podobno wydać żółte alarmy przed burzami w południowych z kolei regionach województw małopolskiego i podkarpackiego. A w piątek do Polski mają wrócić upały. Szczególnie gorąco ma być na zachodzie kraju, w województwach opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, w południowej części województwa zachodniopomorskiego. Też mogą być wydane ostrzeżenia drugiego stopnia, nawet przed skwarem. Ale nam się tutaj szykuje zmiana w pogodzie. No upał też nie jest takim zjawiskiem, sytuacją, która by cieszyła. Przyroda pewnie nie będzie zachwycona. No i też wiele osób źle upały znosi. I tak źle, i tak niedobrze. Nie dogodzisz. No najlepiej byłoby znaleźć jakiś złoty środek. Więc cóż, no w ostatnich dniach szukamy parasoli, kalosze. Zimno nawet, gdzieniegdzie. Sytuacje burzowe. A w weekend będziemy szukać parasoli przeciwsłonecznych. Będziemy się chłodzić i zjadać arbuzy i inne pyszności, nawadniać organizm, taka sytuacja. Więc proszę się na takie zmiany również przygotować. Dziś słońce oczywiście już wysoko na niebie. Wstało 13 minut po godzinie 4, a zajdzie minutkę przed 21. Księżyc w Nowiu, a dzień trwał będzie 16 godzin, 45 minut i aż 25 sekund.

0: poda telefon i pilota, czasem wyjmie produkty z lodówki, otworzy drzwi szafki, zdejmie skarpety, przyciągnie wózek, nie narzeka. Przeciwnie, jest szczęśliwy, kiedy może pomóc. Kocha i chce być kochany. Specjalnie szkolony pies, który wyręcza osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi w wielu różnych codziennych czynnościach. Pies asystent. O takim psie już za chwileczkę usłyszycie w opowieści, która skrada serce, a ten piesek, o którym za chwileczkę się dowiecie, kiedyś zajrzał do studia Polskiego Radia Dzieciom, ma na imię Major, jest zakochany w pani, którą się opiekuje. No i rzeczywiście trzeba przyznać, że serce ma na dłoni. Ale czy my możemy do takich psów podchodzić i czy my możemy się z nimi zaprzyjaźniać? No to jest takie pytanie, na które też warto sobie dzisiaj na pewno opowiedzieć. Zapraszam Was do wysłuchania pierwszej psiej opowieści.
1: Dobry piesek.
2: To jest mój pies przewodnik, który ma na imię Major. Reaguje na swoje imię i bardzo mu się to kojarzy z nagródkami. Major! Uwielbia pracować, bardzo, bardzo lubi jeść. No i generalnie za jedzenie może zrobić wszystko. Jolanta Kramarz, prezes Fundacji Wis Major i Fundacji Pies Przewodnik. I szczęśliwa, dumna pani Majora, tak. Jest psem przewodnikiem. Praca psa przewodnika polega na tym, że on prowadzi, wykonuje komendy, czyli mówi mu się tam na prawo, w lewo, ławka, odszukuje różne punkty w przestrzeni, omija po drodze przeszkody, zaznacza nierówności terenu i oczywiście za dobre zachowanie jest przez cały czas nagradzany. Tej całej naszej współpracy cały czas towarzyszy machanie ogonkiem. Majorowi komendy wydaje bardziej tak śpiewnie. On gorzej rozumie słowa, ale śpiew rozumie. Prawo, ławka. Autobus, naprzód, autobus, góra, góra. Osoba niewidoma poznaje psa już dorosłego, który po prostu przychodzi do niej. Staramy się, żeby był dobrze dopasowany. Najbardziej chodzi o to, żeby pies podobnie reagował, żeby miał podobne tempo poruszania się. Oczywiście też przygotowujemy osobę niewidomą do tego, żeby mogła przyjąć psa, żeby była aktywna, żeby się dobrze poruszała. Sprawdzamy, czy już się dobrze porusza, czy jeszcze potrzebuje się czegoś nauczyć. Na przykład, jeżeli chodzi o używanie białej laski, trzeba nauczyć się korzystania z pomocy psa. Ja uczę się mojego psa, on uczy się trochę mnie. To znaczy, po pierwsze, mojego sposobu reagowania, po drugie też mojego nie czy tak, znaczy, żeby wiedział, jakie ja mam zasady i czy to są dalej te same zasady, które miał u trenera. No bo on nie wie, że już zdał egzamin i że jest certyfikowanym, bardzo poważnym psem przewodnikiem. Tak jak często mówię dzieciom, nie przeszkadzamy na przykład rodzicom w

0: prowadzeniu samochodu, nie wsiadamy im na kolana, nie zasłaniamy oczu i tego samego nie robimy z psem przewodnikiem. Pies przewodnik powinien się skupić na swojej pracy i dlatego na szorkach, czyli takiej uprzęży, ma napisane nie głaskać, nie rozpraszać, nie głaskać psa, dlatego że on tak bardzo nie potrzebuje kontaktów z różnymi ludźmi. Najbardziej potrzebuje mieć dobry kontakt z jedną osobą. Będziemy razem przez całe psie życie. Piesek będzie ze mną pracował i no, myślę, że będzie się nam dalej bardzo dobrze współpracowało. No, generalnie po fundacji często chodzimy tak, że on mi po prostu towarzyszy, ale normalnie praca psa przewodnika wygląda w ten sposób, że trzyma się go tutaj za uprząż, to się nazywa szorki i w ten sposób wyczuwam ruchy ciała, bo to działa jak sensor. Prawo, prawo! Naprzód?
1: O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi.

O pan kracym to piosenka, o pan kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa. Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan kracym to piosenka, o pan kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

Dziś w poranku Polskiego Radia Dzieciom o psach, które wykonują różne zadania. Pies przewodnik Major, o którym przed chwileczką słyszeliście, ma wiele takich supermocy. Potrafi bezpiecznie przeprowadzić swoją ludzką przyjaciółkę przez ruchliwą ulicę, potrafi ominąć przeszkodę, na przykład wiszącą gałąź albo znak, potrafi zatrzymać się przed każdym krawężnikiem, jest niezwykle inteligentny, bo umie też wyszukiwać obiekty, takie jak drzwi, jak wolne miejsca siedzące w autobusie, jak schody, a nawet przejście dla pieszych. No i ma świetną pamięć. Doskonale zapamiętuje trasy, którymi często chodzi ze swoją opiekunką. Jakie są zasady, jak my powinniśmy zachowywać się przy takim właśnie psie? No kilka takich zasad przed momentem padło, ale myślę, że warto je powtórzyć. Psa przewodnika nie głaskamy, nie wołamy. Psa takiego łatwo rozpoznać, bo jak słyszeliście, ma specjalne szelki. Jest w pracy, więc skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwu i na pilnowaniu swojego ludzkiego opiekuna. Psa nie częstujemy jedzeniem i nie zaczepiamy też opiekuna. Skupiamy się na rozmowie z właścicielem psa, ale nie próbujemy bawić się z takim zwierzakiem. Warto zapytać, na pewno podejść, jeżeli jesteśmy zainteresowani, ale pieska nie dotykamy i nie zaczepiamy. To dość ważne. Jestem ciekawa, czy kiedykolwiek mieliście taką okazję, żeby porozmawiać o psach do zadań

specjalnych, tak zwanych. Czy takie psy odwiedzają wasze szkoły albo przedszkola? No to jest temat, który fascynuje dzieci. Ja pamiętam takie spotkania podczas festiwalu w Rabce Zdroju. Dzisiaj na ten festiwal też was będę zapraszać. I spotkania z psami, które

No, to zawsze te spotkania robią ogromną furorę. Dzieci są bardzo zainteresowane, ale też uważne. Zadają bardzo ciekawe pytania. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście na takim spotkaniu, ale jeśli nie, to polecam bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj będziemy też szukać w przestrzeni literackiej takich książek, w których można ciekawostki związane z psami ratownikami odnaleźć. Jeżeli wy będziecie mieli takie propozycje, to też zapraszam serdecznie, żeby się nimi dzielić.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Drodzy Państwo, sprawdźmy, czy śpicie i czy macie gotowość, żeby wziąć udział w naszej zabawie, bo już 31,5 minuty po godzinie 7, 22 645 20 55. Dzisiaj będzie psiejsko-czarodziejsko. Proszę się nie martwić, przecież Państwo sobie poradzą. Czeka niespodzianka. Ania, krasnoludki na razie bardzo cichutkie, no chyba takie niespecjalnie rozbudzone. Nie wiem, czy ta aura tak na nie wpływa, no ale mam nadzieję, że po piosence i po rozmowie się ożywią.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Jak dobrze, panie Piotrze, że pan nie śpi. Dzień dobry.
2: Jak dobrze.
3: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie, bardzo się cieszę, że zadzwoniliście z Mają. Cześć, Maju.
2: Dzień dobry. Jeszcze Zuzia tu przy telefonie jest.
1: No to dzień dobry. Dzień dobry, witamy też Zuzię serdecznie. Skąd państwo telefonują?
2: Jesteśmy na razie pod szkołą, ale mamy jeszcze trochę czasu raczej, więc nie spóźnimy się, bo przyjechaliśmy wcześniej.
1: Dobrze, to ja też postaram się nie przedłużać, żebyście się nie denerwowały, dziewczyny, że się przeze mnie spóźnicie. A już takie swobodne lekcje w szkole?
2: Będę miała... Zuzia chodzi jeszcze do przedszkola, za rok pójdzie do pierwszej klasy. Aha.
1: A ty, Maju, w której klasie jesteś?
2: Ja już jestem w drugiej klasie.
1: Aha, rozumiem. Czyli żadnych sprawdzianów, kartkówek, klasówek już raczej nie będzie.
2: Teraz na razie nie mamy, Dopiero chyba w trzeciej klasie się zaczynały.
1: Och, to dobrze, że tak. To wszystko jest zorganizowane. A już czujesz te zbliżające się wakacje?
2: Tak, zbliżają się wakacje.
1: Plany już są?
2: Plany już dawno były, bo już na wakacjach trochę dawno byliśmy.
1: Aha.
2: 27 maja pojechaliśmy.
1: O, to wy wcześniej zaczynacie. I bardzo dobrze. Wspaniale.
2: Byliśmy w Turcji.
1: A w lipcu, w sierpniu też planujecie jakieś wyjazdy?
2: Nie planujemy. Mhm. Może jeszcze nie wiemy. Może najwyżej będziemy tylko u dziadków miesiąc siedzieć.
1: No, u dziadków też może być bardzo, bardzo przyjemnie. Można sobie zorganizować cudnie czas.
2: A jak byliśmy w Turcji, to wtedy...
1: Tak?
2: Wtedy, jak byliśmy w hotelu i jedliśmy, to tam był luksus, bo nie musieliśmy sprzątać po sobie.
1: O, no to są plusy mieszkania w hotelach.
2: No.
1: Naprawdę można wypocząć. Nic nie trzeba. Człowiek idzie sobie na śniadanko, na obiad, na kolację, gotować nie musi. Sprzątać też nie. Same przyjemności, prawda?
2: Tak.
1: No to takich przyjemności też wam życzę w wakacje i dużo odpoczynku. A teraz będziemy przepytywać tatę. Panie Piotrze, czy pan jest gotowy?
3: Tak, gotowy.
1: A czy wy macie jakiegoś czworonoga w domu, jakiegoś psa?
2: Nie, ale nasi dziadkowie mają norkę, to jest gatunek rasy owczarka niemieckiego. Mały owczarek niemiecki, który bardzo lubi się bawić. Lubi skakać i bawić się.
1: No, to wy się trochę na psach znacie.
2: I reaguje na głos.

0: wspaniale. Panie Piotrze, no to mam nadzieję, że pan sobie też poradzi. Słyszę, że Maja tutaj w gotowości, żeby pomagać. Zuzia może też.
1: Tak.
0: Słuchajcie, mamy taką śmieszną dość sytuację dzisiaj, bo odezwie się do was zaraz pies. Krasnoludki na razie uciekły, bo się trochę boją, ale jak pies wyjdzie, to one wrócą. I teraz pies będzie prezentował, że tak powiem, różne nastroje.
1: No.
0: I trzeba będzie rozpoznać, jaki to jest, jaki to może być nastrój, ten psi. Może tu razem uradzimy. Ja też się wsłucham uważnie. O, mamy na przykład piesku, jakbyś mógł teraz coś tutaj powiedzieć do pana Piotra, do Mai, do Zuzi. Poprosimy. Hmm? Jak myślicie? Co to mogło oznaczać takie? Hmm?
1: To jakiś...
2: Ochota na smaczka.
1: Chyba ochota na smaczka.
0: Masz ochotę na smaczka, piesku.
1: Zdziwiony.
0: No pięknie, no mnie się wydaje, że rzeczywiście on jest zdziwiony, ma taką jakąś minę dziwną. I chyba jest zdziwiony, że w ogóle został zaproszony tutaj do konkursu. Hmm. No myślę, że możemy tutaj zaliczyć to psie zdziwienie zdecydowanie. A taki?
1: Hmm? Chyba... Zły raczej, zły.
0: Mówicie, że jest zły.
1: No.
0: On tak kiwa głową. Znaczy, powiem wam tak, no, nie wygląda na jakiegoś takiego złego. Macha ogonkiem i kiwa głową.
1: No to jest zadowolony.
0: Kiwa głową nie na nie, tylko wręcz przeciwnie, że...
1: Zadowolony.
0: Zadowolony, tak. Ja myślę, że jest zadowolony i że potwierdza to, co wy mówicie. Czyli się tutaj chyba zgadza z tym wszystkim. A teraz prosimy o prezentację kolejną.
1: O. Zły raczej.
0: No teraz to się chyba zezłościł. I obawiam się, że jest zły rzeczywiście, że nie dostał jeszcze smaczka. To jakbyś Aniu mogła go przejąć tam do siebie i go jednak nagrodzić jakimś smaczkiem. Bardzo pieskowi dziękujemy. Tak, brawo. A tutaj mamy jeszcze takiego... jegomościa z pewnej bajki i to już będzie wyzwanie dla taty. Panie Piotrze, kto to może być?
1: A możemy
0: być?
1: Pomagać,
0: no, no możecie, pewnie. Jeden z najsłynniejszych psów filmowych.
1: To jeden z najsłynniejszych.
0: Jeszcze się zastanawiacie? Że to Reksio. Zapraszamy tutaj krasnoludki. Krasnoludki się jeszcze boją wejść. Jak ten pies wyjdzie, to krasnoludki wrócą i potwierdzą, czy to o niego chodzi, czy nie. Już wyszedł? Bardzo dobrze. Krasnoludki, zapraszamy. I co wy na to? Co wy na te wszystkie odpowiedzi, które tutaj padły? No brawo. Krasnoludki się trochę zestresowały przez te różne psie odgłosy, ale mamy to. Wysyłamy niespodziankę. Do jakiego miasta, dziewczyny?
1: To jest raczej wieś.
0: A w jakich okolicach? Mieszkacie?
1: W okolicach Krakowa.
0: Och. No to już od razu mogę powiedzieć, że Polskie Radio Dzieciom się wybiera w pierwszy weekend wakacji do Krakowa. To może gdzieś nam się tam uda spotkać. Może nasze ścieżki się przetną na festiwalu Czesława Miłosza. To jeszcze o tym będziemy przypominać. Panie Piotrze, no niewiele pan tutaj miał dzisiaj pola do popisu. Dziewczyny przejęły, Maja, antenę.
2: No, dziewczyny są w szoku, że się dodzwoniły, bo myślały, że to niemożliwe jest.
0: A widzicie, jednak się udało. To ja też się cieszę. To znaczy, że wy się pierwszy raz dodzwoniliście?
1: Tak, pierwszy raz się dodzwoniliście.
0: Coś
1: dopiero.
0: Podobnego.
2: Trzeba było tylko 120 połączeń zrobić.
1: Tak.
0: I mamy to.
2: Tak.
0: Za 121 razem, tak? Czy 120?

0: z tym. No cudnie, to bardzo się cieszę w takim razie. Gratuluję wam, wysyłamy niespodziankę i mam nadzieję do zobaczenia.
1: No.
0: Wakacyjnie. A może chcecie kogoś pozdrowić, jak już się dodzwoniliście za tym 120 razem?
2: Chcemy pozdrowić mamę, tatę, babcię, dziadka, krasnoludki i też panią chcemy pozdrowić.
0: Bardzo dziękuję.
2: Szkołę, całe Polskie Radio dzieciom. Ja chcę pozdrowić moją siostrę. Jeszcze może moje koleżanki mogę pozdrowić i moją koleżankę, która ma urodziny.
0: To życzymy też.
2: Pozdrawiam moją też koleżankę, która miała urodziny. Mojego kotka i pieska.
0: I my pozdrawiamy. I panie Piotrze, pan też oczywiście może kogoś pozdrowić. Bo też pan próbował tu walczyć dzielnie.
3: I całe radio dzieciom dziękujemy, że się dodzwoniliśmy.
0: A to już no wasza zasługa. To już my z tym nie mamy nic wspólnego, to wasza wytrwałość.
3: I oczywiście krasnoludki, które są tu bohaterem programu całego.
0: Pięknie, dziękujemy, krasnoludki zachwycone. Cóż ja mogę powiedzieć? No. Tak, to one muszą zaznaczyć swoją obecność. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że jesteście tacy zdeterminowani, że tyle razy próbowaliście się do nas dodzwonić. I wreszcie się udało. Hurra! Wspaniale.
2: Próbowaliśmy tyle razy, że się udało.
0: Wspaniale. Wszystkiego dobrego dla was i do usłyszenia następnym razem.
2: Do usłyszenia, do widzenia.

To był słynny pan Tralaliński, zaśpiewał zespół Śpiewająca Lokomotywa, a my wracamy do psów. Dzisiaj obiecałam, że będziemy też poszukiwać książek, w których można o wspaniałych psach przeczytać. Jest taka seria, ciekawa jestem, czy się na nią natknęliście, seria Pies na medal o wyjątkowych psach, napisana przez Basię Gawryluk, którą bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. W serii tych książeczek znajdziecie Morusa, Juniora, Czarta i Falko. No, do grona ulubieńców po pewnym czasie dołączyły też kolejne czworonogi, Buster i Rolek. Buster, pies ratowniczy rasy Border Collie, którego poznajemy w książce opowiadającej o grupie harcerzy. Harcerze razem ze swoim opiekunem wybierają się na turbacz. Chłopcy świetnie przygotowani, no, ale wiadomo, że z górami to nie ma żartów. Pogoda się zmienia, jeden z uczestników wyprawy się gubi. No i gdzie w tej książce miejsce na psiego bohatera? I co oznacza skrót GOPR? I jaki jest numer ratunkowy w górach? I kto to jest pozorant? I dlaczego szorki są takie ważne w pracy psa ratownika? Dużo pytań, prawda? A na wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w tej właśnie książce. Buster, pies ratowniczy. Wspaniała historia o tym, jakiej pokory uczą góry, ale też jak wielką rolę odgrywa w nich pies przewodnik. A kim jest Rolek? A z Rolkiem kiedyś mieliśmy okazję się spotkać na takim wydarzeniu dużym, książkowym, organizowanym w Warszawie już kilka lat temu. To jest z kolei pies asystujący, którego bohaterowie muszą odnaleźć się w dość niecodziennym miejscu. Mamy ostatnie dni wakacji, Mateusz, Kamil nudzą się, dodatkowo jest upalnie, no i chłopcy szukają miejsca z klimatyzacją, takiego, w którym można miło spędzić czas. I postanawiają odwiedzić komnatę zmysłów, myśląc, że tam, gdzie ciemno, jest też chłodno. No i właśnie w tym miejscu poznają pana Sebastiana i jego przyjaciela Rolka. A pan Sebastian naprawdę istnieje i Rolek też. Chłopcy są zafascynowani mądrym psem i jego towarzyszem, no i zapraszają zarówno pana Sebastiana, jak i Rolka do szkoły. I to jest kolejna piękna opowieść, przede wszystkim o sile przyjaźni między człowiekiem, zwierzęciem, ale też pokazanie, jak wyjątkowa jest ta relacja, codzienność osoby niewidomej i psa asystenta, do czego służą, jak działają sprzęty, które ułatwiają życie osoby niepełnosprawnej, na przykład taki udźwiękowiony telefon, etykietownik,

detektor kolorów, jest coś takiego. Wspaniała jest, ta seria. Zachęcam, żeby do niej zajrzeć. Basia Gawryluk wszystkie te osoby zna i te pieski też poznała. Bardzo długo przygotowywała się do napisania całej serii, bo oprócz tego, że Barbara Gawryluk znakomicie pisze, jest też świetną tłumaczką literatury szwedzkiej, to być może wiele osób, które kochają książki pisane w języku szwedzkim, tę informację też posiada. To oprócz tego jest też niezwykle wnikliwą dziennikarką. Przez wiele, wiele lat Basia prowadziła taki piękny program w Radiu Kraków, Alfabet, w którym opowiadała o książkach. I dzięki tej swojej wrażliwości, ale też wnikliwości dziennikarskiej potrafi napisać książki, w których znajdziecie wiele takich merytorycznych, przydatnych, bardzo ważnych informacji. No i między innymi taka jest właśnie seria Pies na medal. Gdybyście chcieli podrzucić nam jakieś tytuły psie, literackie, to będę czekała do godziny 9. Ja nie znam wszystkich książek świata, więc bardzo czekam na wasze propozycje, na wasze podpowiedzi. No tym bardziej, że zbliżają się wakacje. No i mamy dużo, dużo czasu, żeby nadrabiać takie zaległości książkowe. No, ja mam ich bardzo, bardzo dużo. Taki wielki stosik rośnie. No, a wśród tych książek między innymi seria O psach na medal.

ręce, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody i

wyprawię głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach

0: Autopromocja.
1: Mic Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
3: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: katar czy coś, ja się znam.
1: To nic takiego.
2: Właściwie od lat dręczy mnie, ale co mi tam?
3: Po nitce do kłębka.

0: wiem, to przez ten chłód. Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
1: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinnaś się położyć.

0: czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
1: Nie.
2: To najlepszy urodzinowy prezent.
0: To znaczy?
2: Że mogę się tobą opiekować.
0: Cicho!
3: Sześć i pół minuty po godzinie 8:00, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj rozmawiamy o psach, które wykonują różne zadania. Przed godziną 8:00 przypomniałam o serii książek Basi Gawryluk Pies na medal. Basia jest uczestniczką wielu wspaniałych festiwali, między innymi Festiwalu Literackiego w Rabce. Ten festiwal odbywa się już od wielu, wielu lat. Czekamy na kolejną edycję. I zanim opowiem wam o tym, co wydarzy się w lipcu i kogo będziemy mogli w Rabce spotkać, to przenieśmy się do tego pięknego miasteczka i cofnijmy się w czasie. Bo była taka edycja, podczas której dzieci spotkały się z Basią i rozmawiały na temat wspominanej już serii, a tę wspaniałą rozmowę, którą usłyszycie już teraz, przeprowadziła Julka. Julko, pozdrawiam cię cieplutko.
4: Rozmawiam z panią Barbarą Gawryluk, czyli autorką książek Pies na medal. Skąd się wziął pomysł na napisanie takiej serii o psach ratujących życie?
5: No właśnie stąd, że takich piesków jest w życiu dosyć dużo i coraz częściej mi się zdarzało spotykać takie prawdziwe, pracujące psy. A prawdę powiedziawszy, to pierwszy pomysł, który przyszedł mi do głowy, był związany z psem, który pracuje na lotnisku. Po prostu zobaczyłam filmik kompletnie zwariowany, z psem, który jedzie jako pasażer w samochodzie, ma na oczach gogle, ma na głowie taki specjalny kask i pędzi na pas startowy po to, żeby wypłoszyć wszystkie ptaki. I to się wszystko działo w Anglii. I zaczęłam się zastanawiać, czy u nas w Polsce takie pieski też na lotniskach są zatrudnione. Zaczęłam szukać takich informacji i bach, trafiłam na pieska Falco, który jest zatrudniony na lotnisku w Łodzi. I to był taki pierwszy pomysł. No i zaczęłam szukać również przykładów innych psów, szukać ich właścicieli, szukać miejsc, w których takie psy są szkolone. Pomysłów mam bardzo dużo. Na razie jest tylko kilka książek, ale w mojej głowie jest o wiele więcej. A na dodatek te pomysły podpowiadają mi dzieci.
4: To ciekawe. A czy pani sama kiedyś miała psa?
5: Zawsze właściwie w moim życiu był pies. Jak byłam dziewczynką, to miałam takiego

0: strasznie zwariowanego foksterierka, który miał na imię Kibic. Był wielkim łobuzem i był okropnie nieposłuszny i na pewno nie mógłby trafić do takiej książki, ponieważ w ogóle się go nie dało wyszkolić i nawet nie bardzo umiał siadać na rozkaz, a już na pewno nie chciał przychodzić do nogi, kiedy się go wołało, tylko ciągle mi uciekał. Potem, kiedy już miałam swoje dzieci i zostałam mamą, to w naszym domu zamieszkał jamnik, który miał na imię Kuba i był największym przyjacielem moich dzieci i no, stanowili taką zgraną trójkę. No jak wiemy, wszyscy pieski żyją krócej niż ludzie, w związku z tym w naszym życiu zwykle jest więcej psów przez całe życie. Teraz najważniejszym członkiem rodziny jest Pynio. To jest taki kundelek czarny, który został wzięty ze schroniska. No i jest bardzo kochany i to jest właśnie taki bardzo mądry pies. Ja myślę, że on to by chyba mógł każdy z tych zawodów wykonywać, które się znajdują w mojej książce.
1: A czy pani ma często takie spotkania właśnie z psami ratowniczymi lub które pomagają różnym na przykład osobom starszym albo właśnie ratują życie?
0: No niestety dosyć rzadko, ale zawsze są to fantastyczne spotkania i już mam takie doświadczenie po kilku takich spotkaniach, że właściwie to na tych spotkaniach mogłoby mnie nie być, bo zawsze najważniejsze są i tak pieski i dzieci się koncentrują na tym, jak się psy zachowują, co potrafią, jakie mają umiejętności. Przewodnicy zawsze o tym opowiadają. Jak pewnie wiesz, jednym z bohaterów tej serii jest taki piesek, który ma na imię Rolek. Jest przewodnikiem pana niewidomego Sebastiana. Pan Sebastian mieszka w Warszawie razem z Rolkiem i udało nam się kilka takich właśnie wspólnych spotkań z dziećmi już odbyć. I właśnie wiem, że pan Sebastian tak fantastycznie opowiada i Rolek tak się fantastycznie zachowuje, że ja jestem tylko tam dodatkiem takim. Sobie stoję z boku i czasem się coś odezwę.
1: A czy pani chciałaby być uratowana przez takiego psa?
0: Jakie pytanie! No, przede wszystkim nie chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji niebezpiecznej, bo tutaj są jednak zwykle niebezpieczne sytuacje, żeby liczyć na czyjąś pomoc. Ale gdyby mi się coś takiego przytrafiło, gdybym na przykład sobie wyobrażam, poszła teraz tutaj w te góry, a że nie mam już takich wielu sił, to mogłoby mi się coś przytrafić. Mogłabym zwichnąć nogę na przykład. To bardzo bym chciała, żeby z tą pierwszą pomocą przybiegł taki piesek, no właśnie taki Buster, jaki na przykład występuje w mojej książce, bo myślę, że taki pies daje bardzo dużo ciepła i kiedy go człowiek zobaczy, a tak gdzieś jest sam, prawda, w lesie, to od razu się czuje raźniej. Ale opowiem ci historię, która mi się ostatnio przytrafiła na krakowskim lotnisku. Wyobraź sobie, że miałam lecieć samolotem niedaleko do Gdyni i przyjechałam na lotnisko razem z moją córką i moją malutką wnuczką, dla której miał to być pierwszy w życiu lot samolotem. A tam przy wejściu do samolotu, czyli w tak zwanym gejcie, biegał sobie bardzo sympatyczny piesek, który miał na imię Zen i został właśnie zatrudniony na lotnisku po to, żeby ludziom umilać czas, żeby się uśmiechali i żeby nie bali się przed tym, jak wsiadają do samolotu, a przede wszystkim był dla dzieci, żeby dzieci się mogły poprzytulać, pobawić, pokarmić go, porzucać piłeczkę. Super! I to jest też pracujący piesek i myślę, że może jedna z książek będzie mu poświęcona.
1: Dziękuję bardzo pani za wywiad i życzę miłego dnia.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo ciekawe pytania.
2: To była Julka, która przeprowadzała wywiad z panią Basią Gawryluk.

Twój przyjaciel, pies i korniki. 16 minut po godzinie 8. Dzisiaj opowiadamy o psach, które są prawdziwymi psiakami, ale wskoczyły do książek również i o psach do zadań specjalnych. No ale gdybyście Wy chcieli opowiedzieć o swoim czworonożnym przyjacielu, to zawsze jest na to przestrzeń w poranku, więc śmiało proszę korzystać z okazji i swoje psy też pozdrawiać. 22 645 2055. No ja wierzę, że każdy pies w pewnym sensie jest takim psem do zadań specjalnych, bo jak wracamy do domu, jesteśmy strudzeni albo smutni, coś nam tam leży na sercu, tak tylko przybiegnie do nas taki przyjaciel i trąci nas swoim mokrym noskiem i spojrzy głęboko w oczy, to od razu człowiekowi robi się jednak lżej na duszy, więc taka misja no jest wtedy wypełniona w 100%. Więc wszystkiego, co najlepsze dla czworonogów na całym świecie. A wracając jeszcze na momencik do Rabki Zdroju, to proszę Państwa, w tym roku czekamy na kolejną, 13. już edycję Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festiwal, który odbędzie się w dniach 15-18 lipca. To już niedługo. Ja wiem, że dopiero mamy 16 dzień czerwca, przepraszam, czyli dopiero za miesiąc festiwal, ale ten festiwal ma to do siebie, że na większość warsztatów trzeba się wcześniej zapisać. Warsztaty już zostały ogłoszone. Jest wspaniała, imponująca lista i program na stronie rabkafestiwal.pl, w mediach społecznościowych festiwalu również. Więc jeżeli planujecie spędzić czas między 15 a 18 lipca w Rabce, no to trzeba się już zastanowić albo najlepiej szybciutko wybrać to, co Was interesuje. A w tym roku festiwal jest realizowany pod hasłem Świat Emocji. Do Rabki przyjadą pisarze, ilustratorzy, tłumacze, ale także animatorzy kultury. Wśród nich Malwina Hajduk, Gosia Herba, Boguś Janiszewski, Irena Małysa, Marcin Minor ze swoimi minorkami przyjedzie, czyli tymi najmniejszymi stworzonkami na świecie. Będzie też Adam Mirek ze swoją najnowszą, fantastyczną książką. Mikołaj Pasiński, Kasia Ryrych, Tomasz Samojlik, Max Skorwider, Marcin Szczegielski, Wit Szostak. Pan Wit Szostak jest laureatem Nagrody Żółtej Ciżemki za Wylinkę. Polecam bardzo gorąco tą książkę. Maciej Szymanowicz to wspaniały ilustrator, nie tylko pięknie rysujący krasnoludki. I Katarzyna Wasilkowska, która zdobyła, podkreślę, Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy, Nagrodę Literacką za książkę Złodziejka. I to jest taka informacja z ostatniej

ostatniej chwili, bo gala odbyła się w ostatnią sobotę. No i jest też taka ważna część festiwalu adresowana do dorosłych, to tutaj puszczam oko do rodziców, ale także do edukatorów, do tych, którzy są zainteresowani literaturą dziecięcą, bo co roku w Teatrze Lale Krapcio odbywa się taka specjalna konferencja związana z tematem głównym festiwalu i na konferencji pojawiają się wspaniali prelegenci ze środowiska naukowego i literackiego. Pani profesor Anna Czabanowska-Wróbel, Tomasz Majkowski, Joanna Piekarska w tym roku przyjedzie, to jest prezeska polskiej sekcji IBB, dr Aleksandra Piotrowska i dr Wanda Matras-Mastalerz. Na scenie wystąpi też Marcin Szczygielski, będzie miał swoje przemówienie. No i poznamy laureata bądź laureatkę prestiżowej nagrody Zwyrtała. To jest taka nagroda, która jest przyznawana osobie, która promuje czytelnictwo w jakiś bardzo ciekawy, oryginalny sposób. Wcześniej trzeba wpaść na zaskakujący pomysł, taki, na który jeszcze nikt nigdy nie wpadł i tego wcześniej nie wymyślił, wprowadzić w życie i rozczytać jakieś środowisko dziecięce albo przedszkolne, a może dorosłe, bo podobno dzieci czytają więcej niż dorośli. No i wtedy można o taką nagrodę zawalczyć. Zapraszamy Was do Rapki, również jako Polskie Radio Dzieciom, patron medialny tego festiwalu. No i mam nadzieję, nie ukrywam, że z Wami w Rapce się spotkam, bo będę miała przyjemność wielu z tych spotkań zaplanowanych w warsztatach i spotkaniach autorskich uczestniczyć, a co więcej, taki wart zauważenia też punkt programu to są na pewno wieczorne czytanki, które odbywają się w amfiteatrze, no i znakomita gra terenowa, która jest organizowana w ostatnim dniu festiwalu. Więc program jest naprawdę wspaniały, bogaty. Zajrzyjcie na stronę internetową ze swoimi rodzicami i wybierzcie to, co dla Was najbardziej interesujące.

24,5 minuty po godzinie 8, a teraz sprawdzamy, czy słucha nas Wrocław. Mamy dla Was podwójne zaproszenie do Wrocławskiego Teatru Lalek na 20 czerwca. Cały czas się zastanawiam, który mamy miesiąc. Co tu się dzieje? Tak przeskakujemy. Maj, czerwiec, lipiec? Nie, proszę Państwa, to w najbliższy weekend. 20 czerwca będzie grany spektakl Dżungla we Wrocławskim Teatrze Lalek. Spektakl, który jest podróżą do świata natury, do dzikich dźwięków, barw i opowieści. Spektakl jest opowiadany bez słów. Dzięki temu możemy doświadczać wszystkimi zmysłami i wejść na czworakach do dżungli. I co wy na to? No, skoro na czworakach, to pewnie domyślacie się, że to jest propozycja dla najnajów. No tak mniej więcej do trzeciego roku życia. Takie młodsze przedszkolaki mogą przybiec, a maluszki przypełznąć. Dżungla to jest drugie po brzuchu przedstawienie zrealizowane we Wrocławskim Teatrze Lalek przez artystyczny duet Alicji Morawskiej-Rubczak i Basi Małeckiej. Te nazwiska się przewijają od czasu do czasu w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom i dużo będziemy na temat tych artystek mówić też w kontekście festiwalu najmłodszych, który zbliża się wielkimi krokami od 1 do 5 lipca w Poznaniu. Festiwal najmłodszych i dwudziestolecie Teatru Najnajowego w Polsce. To też tak a propos spektakli adresowanych i tworzonych z myślą o najmłodszych. No i a propos początku wakacji, może będziecie chcieli też do Poznania się wybrać. A wracając do dżungli, jeżeli macie ochotę spektaklu doświadczyć, to zapraszam do telefonowania pod numer 22 645 20 55. A podwójne zaproszenie oddam w zamian za polecajkę teatralną, książkową albo muzyczną. Może trafiliście ostatnio na jakieś ciekawe wydarzenie albo ciekawe wydawnictwo, o którym chcielibyście opowiedzieć. Zapraszam. 22 645 20 55. Podkreślę raz jeszcze, spektakl Dżungla grany będzie 20 czerwca o godzinie 13, a my mamy dla Was podwójne zaproszenie.

Jeśli macie ochotę pobawić się we wrocławskim Teatrze Lalek podczas spektaklu Dżungla, to szybciutko proszę do nas zadzwonić pod numer 22 645 20 55. A ponieważ jest to spektakl dla troszkę młodszych widzów, to zapraszam też dorosłych do telefonowania. Mogą Państwo o takie zaproszenie powalczyć. Polskie Radio Dzieciom otwiera swoją antenę nie tylko na rozmowy z dziećmi, ale także z dorosłymi. Państwo dobrze o tym wiedzą, więc proszę się nie krępować, bo może pociecha już jest w przedszkolu. To będzie niespodzianka. Czekam na polecajkę książkową, filmową, teatralną, muzyczną do wyboru, a podwójne zaproszenie na spektakl Dżungla jest zaadresowane do osoby, która na to pytanie odpowie. No i można wybrać się do teatru już w najbliższą sobotę o godzinie 13. Wrocławski Teatr Lalek i Polskie Radio Dzieciom zapraszają na Dżunglę.

0: Pani Ania się do nas dodzwoniła, jak się cieszę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Aniu, ma Pani ochotę wybrać się do teatru najbliższy weekend?
1: Tak, z wielką przyjemnością. Nie dość, że jestem z Wrocławia. Synek tu

0: tutaj akurat mieści się w wieku przypisanym przez Teatr Lalek. A co ciekawe, ostatnio wspominał, że chętnie by się w ogóle wybrał do teatru, ponieważ jego tutaj starszy brat miał okazję być w Teatrze Lalek na Karolci. Mhm. Dlatego też ten młodszy tutaj takie ma chęci.
1: No to bardzo się cieszę. To mam nadzieję, że tutaj apetyt zaspokoimy maluszka. A ma pani dla nas może jakąś polecajkę? Taką teatralną albo filmową? Może jakąś książkę ostatnio czytaliście, którą chcielibyście nam polecić?
0: Mamy taką serię Mądra Mysz, którą czytamy z synkiem, tym młodszym, i są to przygody Zuzi. Myślę, że tutaj słuchacze nieraz czytali, ponieważ jest ona obecna i w bibliotekach, i w księgarniach, ale co ciekawe, właśnie jest ona niemieckim tłumaczeniem tej właśnie serii o przygodach Zuzi i opowiada naprawdę o ciekawych rzeczach, więc chętnie tutaj słuchaczom i słuchaczkom polecam właśnie serię Mądra Mysz i przygody Zuzi.
1: Bardzo dziękujemy. Ja słyszałam o tej serii, rzeczywiście to taka adresowana do najmłodszych, prawda?
0: Tak jest.
1: Takie codzienne sytuacje Mądrej Myszki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Polecajkę przekazujemy naszym słuchaczom. Proszę sięgać po piękne książki i zaglądać do teatru, bo naprawdę warto. A wrocławski Teatr Lalek to taka wizytówka tego waszego pięknego miasta. Bo cóż,
0: tak,
1: można powiedzieć więcej. Więc mam nadzieję, że synek będzie zadowolony i że dżungla mu się spodoba. No, te nazwiska Alicji Morawskiej-Rubczak i Basi Małeckiej gwarantują, że to są spektakle zawsze na najwyższym poziomie. Dziewczyny budują teatr dla najnajów od wielu, wielu lat. A jak państwu się spodoba, to kto wie, może pojedziecie do Poznania na festiwal najmłodszych. Od 1 do 5 lipca i to też 20-lecie takiego teatru najnajowego i tam będzie się tyle działo, bo i piękne koncerty, i spotkania, i warsztaty, i taka jest przestrzeń, w której się można tak zrelaksować. Więc polecam też serdecznie taką wycieczkę.
0: Dziękuję serdecznie. Sezon wakacyjny otwarty, więc dlaczego nie?
1: Prawda? Można planować. A teraz mamy tak wspaniale skomunikowaną Polskę, że można i wsiąść do pociągu i do samochodu, jak kto woli. Pani Aniu, wszystkiego dobrego dla pani, dla synków i życzę relaksu. Mam nadzieję, że pani też się zrelaksuje podczas tego spektaklu, że taka będzie pani otulona, wyciszona i zadowolona i odprężona. Tak. A może ma pani ochotę kogoś pozdrowić?
0: Tak, bardzo dziękuję za tę możliwość. Ja bardzo pozdrowić właśnie moich synów, Amadeusza, który niestety akurat leży obecnie chory w łóżku, i tego młodszego Gabrysia, którego już odwiozłam do przedszkola, i mamy taki zwyczaj, że właśnie codziennie rano mamy włączone radio tutaj polskie dzieciom i stąd miałam okazję właśnie się skontaktować z państwem, więc bardzo ich pozdrawiam i cieszę się z tej wygranej.
1: To starszemu synkowi życzymy dużo, dużo zdrowia. Bardzo dziękuję pani za telefon i gratuluję tu pani przede wszystkim odwagi.
0: Dobrze, dziękuję serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

oczu nieproszone lecą prosto w nos. Chcesz się martwić? Nie rób tego!

coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, skoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać

Dzisiaj muzycznie o świecie psim opowiada nam oczywiście pies Pankracy, którego pewnie dobrze pamiętają wasi rodzice, a może dziadkowie. Dzisiaj w świecie literatury szukamy też książek, które przybliżają nam życie psów do zadań specjalnych. Seria Pies na medal Basi Gawryluk, adresowana dla troszkę młodszego czytelnika, ale mamy też piękne książki napisane przez Beatę Sabałę-Zielińską, którą gościliśmy w studiu Polskiego Radia Dzieciom, a w studiu Władysława Szpilmana odbyło się też spotkanie z czytelnikami i rozmawialiśmy o książkach, które na pewno warto przeczytać. Jedna z nich to Topr, o psie, który został ratownikiem. No już z okładki patrzy na nas przyjaźnie, piękny, pewny siebie, młody owczarek w szelkach z napisem Topr. Ten pies to Vero, pies, który został ratownikiem. I ten sam Vero, który w tatrzańskiej przygodzie Zosi i Franka, bo to też taka książka warta polecenia, będąc już emerytowanym psem lawinowym, tęskni za pogotowiem. No i tym razem poznajemy historię młodego Vera od czasu, kiedy jako taka malutka, puszysta kuleczka zostaje wybrany do służby. Już wtedy okazuje się być prawdziwym zuchem, buntuje się, trochę kombinuje, a przede wszystkim staje do różnych zadań, interweniuje. Mimo zgaszonego światła, mimo łomotów do drzwi, bo przyszły pies lawinowy, proszę Państwa, bać się nie może, bo przyjdzie taka sytuacja, w której będzie musiał stanąć oko w oko ze smokiem, tak w cudzysłowie ze smokiem, ale w jakiejś trudnej sytuacji i pokonać wielki strach. No, trzeba będzie, moi drodzy, na przykład wyskoczyć kiedyś z helikoptera i desantować się ze swoim panem, wisząc na linie. I trzeba będzie poszukać człowieka, który został przysypany śniegiem. I trzeba będzie znaleźć go jak najszybciej i jak najszybciej odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Książka, która nie tylko jest taką przygodową opowieścią o Vero,

ale przede wszystkim pokazuje nam, jak trudna jest praca ratowników i jak my, ludzie, możemy też zachowywać się na co dzień, będąc w górach, tak żeby ratownicy tej pracy mieli jak najmniej. Odpowiedzialność, ale też duża pokora w stosunku do przyrody, do natury. Nawet ratownicy, którzy pracują w górach przez wiele, wiele lat, takiej pokory nadal mają bardzo dużo. I bez wątpienia te książki Beaty Sabały-Zielińskiej to podkreślają. Topr, o psie, który został ratownikiem, to jest jeden z tytułów. I Topr, niezwykłe spotkania psa ratownika, to jest ta druga część, która pojawiła się nie tak dawno. I to jest z kolei książka, która zabiera nas do doliny zwanej Pięcioma Stawami. Wspaniała wycieczka, z której dowiadujecie się także o samym miejscu, o górach, o pracy psa przewodnika także. No a to są informacje z pierwszej ręki, bo Beata Sabała-Zielińska jest rodowitą góralką, jest publicystką, jest też dziennikarką radiową, współautorką książek o Zakopanem. Pisze przede wszystkim dla dorosłych, a te książki, jak się okazuje, też skradły serca czytelników, wspomniane czytelników młodszych, te wspomniane przeze mnie tytuły. Więc zerknijcie, szczególnie jeżeli będziecie wybierali się w Tatry, z taką książką pod pachą można ruszyć w góry. No a z takimi informacjami to macie pewność, że będziecie postępować odpowiedzialnie na szlaku.

czasy do zadań specjalnych. Wspominałam wam, że w książce Beaty Sabały-Zielińskiej występuje Vero, który jest owczarkiem niemieckim. No rzeczywiście to jest taka rasa psia, która często aspiruje do tego, żeby zostać

zostać psem ratownikiem. A żeby móc w ogóle psem na przykład lawinowym zostać, to trzeba przejść długi okres szkoleń, które przygotowują do pracy na lawinisku. Oprócz psa, ważną sprawą jest to, by jego pan przewodnik też był wyszkolony oczywiście do takiej pracy. Dlatego w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratowniczym, czyli w TOPRze, przyjęto zasadę, że przewodnikiem psa lawinowego może zostać tylko ratownik TOPR-u, który przeszedł odpowiednie szkolenie lawinowe, brał też udział w autentycznych akcjach lawinowych, no i posiada odpowiednie warunki domowe, żeby móc utrzymywać i szkolić swojego pieska. Taki cykl szkolenia zaczyna się, kiedy pies ma zaledwie kilka miesięcy. I najpierw jest uczony posłuszeństwa, wykonywania odpowiednich komend. A kiedy pies ma około roku, to przechodzi pierwszy cykl szkolenia razem z innymi psami. No i wtedy musi się wykazać posłuszeństwem. Nie może być agresywny w stosunku do ludzi innych psów. No i też zaczyna się go uczyć od poszukiwania swojego pana, który najczęściej chowa się w jakiejś jamie śnieżnej. Te pierwsze kroki psa są obserwowane też przez starszych kolegów, ratowników, przewodników psów lawinowych, którzy oceniają, czy pies będzie się nadawał na psa lawinowego, czy też nie. No, a jak decyzja jest pozytywna, pies zostanie zakwalifikowany do dalszego szkolenia, no to wtedy zaczyna się okres tej intensywnej pracy. Pan codziennie musi z nim ćwiczyć, często zakopując mu w śniegu albo chowając w terenie różne przedmioty. No albo sam pan musi gdzieś się schować w terenie i wtedy pies szuka i szczekaniem daje znać, że znalazł swojego przyjaciela albo schowany wcześniej przedmiot. No oprócz tej codziennej porcji ćwiczeń psy często wyjeżdżają na zorganizowane szkolenia. Tutaj przygotowane są w takich warunkach zbliżonych do naturalnych, do pracy. Są organizowane na przykład specjalne takie stare lawiniska i tutaj jamy śnieżne, w których także zakopywane są różne przedmioty, tak żeby to było jak najbardziej zbliżona do tej naturalnej, ekstremalnej sytuacja, no, w której pies będzie musiał pewnie, kiedy przyjdzie taki moment, podjąć odpowiednie działania. Czyli jak słyszycie, to jest bardzo wymagająca praca, nie jest to zabawa, no ale dzięki temu psy doskonale sobie później w takich sytuacjach radzą, więc no na pewno jest to wielkie wyzwanie, no i takim psom należy się szacunek. Pieski też po pewnym czasie przechodzą na zasłużoną emeryturę. No a psów do zadań specjalnych w różnych sytuacjach i okolicznościach spotkać można wiele, bo pewnie widzieliście nieraz psy pracujące także w wojsku, pracujące w policji, pracujące na lotniskach, psy, które są asystentami, przewodnikami, o nich dzisiaj już wspominaliśmy, i psy także terapeuci, które są specjalnie wyszkolone i to też są najczęściej konkretne rasy, na przykład golden retrievery. Bardzo takie spokojne, niezwykle empatyczne psy. No ja zachęcam do tego, żeby zapraszać osoby zajmujące się takimi psami na spotkania i do szkół, i do przedszkoli, tak żebyśmy mieli wiedzę na temat tych piesków i tego, jak my też powinniśmy się zachować, kiedy mamy do czynienia z takim właśnie czworonożnym stworzonkiem przygotowanym wcześniej do zadań specjalnych. W tej chwili tylko 6 minut zostało do godziny 8. Gdybyście chcieli wypowiedzieć się na ten temat i coś dodać od siebie, to czekam. 22 645 20 55.

0: 3 minuty zostały do godziny 9, a Anastazji udało się do nas dodzwonić. Cześć Anastazjo.
1: Cześć.
0: Masz dla nas jakąś polecajkę książkową o psach?
1: Tak.
0: Co to za tytuł?
1: Vero.
0: O Vero?
1: Tak.
0: Dobrze usłyszałam. Czyli to jest ta książka, o której mówiłam przed chwilką, tak?
1: Tak.
0: Pani
1: Agatka, mam w przedszkolu o Vero.
0: Podobała ci się ta książka?
1: Tak.
0: I czego się dowiedziałaś? Co zapamiętałaś?
1: Że się zaprzyjaźnił z numer 5, a potem z takim i niedźwiedzicą.
0: Mhm.
1: A Szpistak miał na imię Pies, miał na imię Ruda.
0: Mm. To prawda. Jest jeszcze taka tatrzańska przygoda Zosi i Franka, tej samej autorki. A powiedz, Anastazjo, ty lubisz wędrować po górach?
1: Nie, ale czasami wujek mnie uczył na nartach jeździć.
0: O, no to pięknie.
1: Bo on pracuje tam, gdzie się uczy jeździć na nartach.
0: Aha, czyli jest instruktorem, tak? Narciarstwa.
1: Mój wujek jest instruktorem.
0: Mhm, rozumiem. Och,
1: więc
0: to jak...
1: mnie sam uczy.
0: To jak ciebie uczy instruktor narciarstwa, to ty będziesz tak szybko śmigać z górek.
1: A ja bardzo szybko umiem jeździć na rowerze.
0: I na rowerze potrafisz pięknie. Już bez dwóch kółek bocznych?
1: Tak.
0: Tak, czyli tylko na dwóch. No to brawo, pięknie. Anastazjo, a ile ty masz lat?
1: 5
0: lat i już tyle potrafisz. No to ci bardzo gratuluję.
1: Ale jestem na razie w przedszkolu.
0: No, tak myślałam, że 5 lat to jeszcze przedszkole. I teraz jedziesz właśnie do przedszkola?
1: Nie, odprowadzamy mojego do żłobka, a dzisiaj mam występ akrobatyczny na lekcji akrobatyki. Rodzice mogą przyjść.
0: Mhm. No to polecamy, żeby obejrzeć Anastazję na występie akrobatycznym. Anastazjo, moja droga.
1: I ona też będzie na akrobatyce i znowu będzie występ akrobatyczny.

0: To koniecznie do nas jutro zadzwoń i opowiedz, jak było. Zgoda?
1: Tak.
0: Jak się uda dodzwonić. Będziemy tu na ciebie czekać. To my cię pozdrawiamy i trzymamy kciuki za występ akrobatyczny. A chcesz kogoś szybciutko pozdrowić?
1: Mama, tata, ciocia, mój mały brat i starszy brat Julek. Starszy brat to nazywa się Julek, a młodszy Oskar. A mama Ola.
0: Pozdrawiamy całą...
1: Ale naprawdę się nazywa moja mama Aleksandra, tylko powiem na nią Ola.
0: To pozdrawiamy mamę Aleksandrę.
1: A moja babcia nazywa się Ania.
0: I pozdrowienia dla babci. Anastazjo, ściskamy cię cieplutko. Dziękuję za rozmowę. Pa, pa.
1: I wujka.
0: I wujka.
1: I jeszcze jeden wujek Filip, który mnie uczy jeździć na nartach.
0: I wujków, i ciocie, całą rodzinę. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa. A ponieważ minęła już godzina 9, ja dziękuję za poranek. Martyna Huderska, Ania Jączyk. Zapraszamy jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
4: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
5: O, i chyba na nas spojrzał.
4: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
6: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
4: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
3: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: smyczki. Tędy. Słowa.
1: Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją.
0: Tak. Chcesz ją.
1: Trochę czuję

0: Ci się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoń.

purpurowym tulipanie, malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie.

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

Bo słuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię.

0: tańczy, marnie tańczy ten, kto pości.
1: Kto się nie zna, nie chnieje, nie pije.
2: Ciekaw jestem, od czego pan tyje.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Kryjówkę mieli pośród mórz Unii, by Landii wrót.
2: Hej, hej!
3: Hej, hej!
2: Okej!
3: Okej!
1: A Spyszna miał się nieraz już kapitan H.

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Cachuś!
4: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiecie prym.
2: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: A w tym co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar jaskiniowy as.
1: O, riki, tiki, tiki.
0: Tak,
1: każdy chciałby bluza, czy to fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak. Więc wygra, że to wiesz, jak jest w nim radość tkwi.

0: zaczuć to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby bluesa czuć to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby.

0: chciałby bluza czuć. Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
8: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
9: Witajcie, zoodetektywi. Przed nami kolejna dzika tajemnica do odkrycia. Jesteście gotowi, by ją wytropić? Zapraszam na wspólną wyprawę do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Ruszamy! Zastanawialiście się kiedyś nad tym, skąd flamingi mają swój charakterystyczny kolor? Wydaje się przecież on zupełnie naturalny, prawda? Jednak w świecie zwierząt pozory często mylą, a to, co wydaje się oczywiste, może mieć zupełnie zaskakujące źródło. Właśnie dlatego w dzisiejszym podcaście wspólnie sprawdzimy, czy rzeczywiście...
8: Flamingi są różowe od urodzenia.
10: Myślę, że to nieprawda, bo tak jak na przykład dzieci się rodzą bez włosów, to tak samo flamingi nie są od razu różowe.
11: Moim zdaniem nie, dlatego, bo na przykład inne ptaki się też rodzą bez piór, więc flamingi też powinny.
12: Według mnie nie, no bo przecież łabędzie, one się nie rodzą koloru białego, tylko one się rodzą koloru szarego, dopiero w dorosłości wyglądają tak biało.
13: Moim zdaniem nie, zupełnie nie, bo w ogóle ptaki od razu po urodzeniu nie mają piór.
14: Nie może tak być, bo taki mały flaming, który jest różowy, wyglądałby dziwacznie.
15: Widziałem flamingi. I były też małe flamingi, które były białe, miały pióra, to prawda, ale te pióra były takie jednak trochę białe.
9: Ciekawe spostrzeżenia. A co na to ekspert? Posłuchajmy.
16: Flamingi nie są różowe od urodzenia. Michał Jabłoński, Warszawski Ogród Zoologiczny. Flamingi wykluwają się białe i dopiero potem w miarę dorastania, kiedy zaczyna zanikać im puch, upierzenie przybiera barwę różową, co jest spowodowane rodzajem karmy, który pobierają. Bo dorosłe flamingi żywią się okrzemkami, skorupiekami, które mają ten barwnik czerwony, karoten. I to po prostu potem przechodzi na pióra, na rosnące pióra i dlatego pióra takie się stają. Właśnie w tym kolorze różowym. Im więcej tego barwnika, tym flamingi są bardziej różowe. Tak jak u nas w ogrodzie to widać, co prawda u nas karma jest troszkę inna, ale też dzięki temu barwnikowi zachowany jest piękny różowy kolor. U niektórych gatunków pisklęta wykluwają się w kolorach takich, jak mają rodzice, a u niektórych, jak na przykład u flamingów, pisklęta wykluwają się białe i dopiero potem w trakcie wzrostu to upierzenie zmienia kolor, a kiedy już stają się dorosłe, są w typowym różowym kolorze, tak jak rodzice i całe stado dorosłych flamingów. Kolor flamingu zależy od jedzenia, a także zależy od wydzielenia gruczołu kuprowego, ponieważ dorosłe flamingi, mimo że już mają ten kolor, prawda, na skutek spożywania odpowiedniego pokarmu, rozsmarowują z gruczołu kuprowego specjalną wydzielinę, która jakby ten kolor utrwala. Natomiast młode, jak mówiłem, są białe i tego gruczołu jeszcze nie mają czynnego. Tak to mniej więcej wygląda.

0: Flamingi generalnie są dobrymi rodzicami. Starają się jak najlepiej wychować swoje pisklęta, dbają o nie, wysiadują jajo. Jeżeli chodzi o jaja, to na przemian obdwoje rodzice. I tak samo obdwoje rodzice opiekują się młodymi. Dbają też o bezpieczeństwo swoich piskląt, bronią je przed drapieżnikami. No i oczywiście także pilnują, żeby młode były cały czas nakarmione, nie były głodne, co jest bardzo ważne dla odpowiedniego rozwoju i wzrostu takiego młodego ptaka. Są generalnie ptakami osiadłymi, nie uskuteczniają wielkich wędrówek. Żyją w dużych, ogromnych stadach, co jest jednakże ważne. Mimo, jakby się wydawało, ogromnej liczebności flamingów, zaliczane są one do gatunków zagrożonych wyginięciem. I dlatego tutaj dba się o to, żeby w takich placówkach, jak na przykład ogrody zoologiczne, ptaki te się rozmnażały i ewentualnie potem mogły być przekazywane do innych ogrodów zoologicznych. Są bardzo ciekawymi ptakami, występują w Ameryce Południowej. Generalnie zamieszkują płytkie jeziora, takich, których mogą brodzić, także jeziora solankowe. Budują sobie gniazda z gliny, ewentualnie z jakichś takich resztek, które znajdą w wodzie i przeważnie znoszą jedno jajo. Jedno jajo wysiadło obydwoje rodzice na przemian, no i oczywiście wykluwa się jedno piskle, które, co jest ciekawe, jest karmione przez rodziców specjalną wydzieliną z wola, która jest czerwona, więc niektórych może to przerazić, ale jest to specjalna właśnie wydzielina, która zawiera dużo białka, dużo składników odżywczych i takim pokarmem na początku piskle jest karmione. Co jeszcze jest ciekawe, pisklęta po wykluciu i przez dosyć długi okres czasu mają proste dzioby. Zupełnie się różnią od ptaków dorosłych, których dzioby są zakrzywione, służące właśnie do cydzenia, do pobierania pokarmu z dna, żywienia się planktonem, co ułatwia ten zakrzywiony dziób po prostu. Flamingi są generalnie bardzo sobie wierne. Dobierają się w stałe pary, przeważnie na całe życie. W ogóle chciałem tutaj, że są to takie długowieczne. Żyją 40, 50, a nawet więcej lat. Co jest też ciekawe, flamingi bardzo lubią stać w wodzie na jednej nodze. Czym to jest uzasadnione? Po prostu w chłodne dni, dzięki schowaniu jednej nogi, ta noga się grzeje, natomiast druga może się wychłodzić, potem tą nogę wymieniają. Praktycznie są to ptaki bardzo aktywne. Tutaj u nas w ogrodzie można zaobserwować, jak pobierają chętnie pokarm, znaczy żywią się nad granulatem. Przyjacielskie, nie są zwierzętami agresywnymi, może są troszkę płochliwe i powiedzmy reagują z niepokojem na jakieś takie nowe sytuacje czy nowe obiekty na swoim terenie, ale jest to naturalne dla zwierząt dzikich, no bo ponieważ wszelkie zagrożenia jakby są od razu zauważane i stado jest zaalarmowane, prawda, że trzeba albo uciekać, albo może przyjrzyjmy się temu i zostańmy. No. Wybieg dla flamingów powinien oczywiście mieć duży zbiornik wodny, który powinien być na tyle płytki, żeby woda dosięgała najwyżej do brzucha, prawda, żeby ptaki mogły brodzić, ponieważ flamingi nie pływają. Znaczy, ponieważ mają płetwy, mogłyby przepłynąć, ale generalnie wolą wędrować po wodzie i cedzić pokarm, zbierać tam plankton, tak jak mówiłem, więc zbiornik powinien być duży i płytki. No i oprócz tego duży wybieg trawiasty, na którym mogą się wysuszyć, bo bardzo lubią też przebywać na lądzie. Niektóre ogrody też stosują taki trik, że umieszczają na wybiegach lustra. Te lustra jakby flamingo sprawiają pewną przyjemność, ponieważ patrząc w lustra wydaje mi się, że jest ich więcej. A ponieważ one lubią ogromne stada, więc jakby tutaj czują się bezpiecznie, że mam lustro, jest na tyle i zapewnia to im właśnie poczucie takiego wielkiego stada.
1: Miejski Ogród Zoologiczny imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie to miejsce pełne niespodzianek. Już niebawem wyruszymy tropem kolejnej zagadki. Bądźcie zatem gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji.

0: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
1: Bardzo dużo śpiewają. Myślę, że nie każdy kanarek tak często śpiewa jak właśnie Czyżeno. Obowiązek jest, ale za to jest frajda no niesamowita. No. Trzeba przede wszystkim pół godziny wcześniej wstać.
2: Witam serdecznie, tu podcast i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki. Przed mikrofonem Marta Kawalec, a dzisiaj mamy wyjątkowo rozśpiewany, kolorowy i upierzony temat, bo porozmawiamy dzisiaj o niezwykłych ptakach, które nazywają się czyżyki, czyże czerwone. A opowie nam o nich ich hodowca, pan Janusz Zgudka. Witam serdecznie.
1: Witam. Przepiękne ptaki, przepiękne barwy mają...
2: No właśnie, to zacznijmy może od tych barw. Jak wygląda czyżyk? Tak, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, bo może nie wszyscy mają taką okazję, żeby
1: taka wersja, zobaczyć. Taka wersja podstawowa, taka prawda, która żyje na wolności, nie? No jest w dużej mierze czerwony, mocno czerwoną barwę ma, z czarną głową, czarne końcówki skrzydeł i czarny ogonek. No, tak jak jest ptak w takiej dobrej kondycji, wypierzony jest przepiękny. Po prostu to tylko z tym, że jest to ptak pod ochroną i u nas wymaga właśnie rejestracji. No powiem tak, jeśli ktoś by chciał nabyć takiego ptaka, to tylko od hodowcy, bo właśnie hodowca wystawi dokument, na podstawie którego trzeba ptaka zarejestrować.
2: No nie. Właśnie, bo to są ptaki, które są pod ochroną, a gdzie żyją w takim
1: Wenezuela, razie? Głównie Wenezuela, tamte rejony. No i właśnie tam jakoś tak chodziły słuchy, że Indianie łapali je dla piórek, właśnie tam sobie robili pióropusze, no bo sam jest tak jaskrawo czerwony ten ptak po prostu, że to nie da się przejść obojętnie koło tego ptaka. No to jeśli ktoś w miarę lubi ptaki, no to po prostu to zakocha się w tym ptaku. No, tak.
2: On taki ognisto-czerwony
1: jest. Tak. Jak jest dobrze ptak w dobrych warunkach utrzymany, to jest barwy ma przecudne, po prostu przecudne.
2: A co sprawia, że on ma taki czerwony kolor? Czy to jest...
1: No, karmienie.
2: No właśnie.
1: Odpowiednia dieta na
2: jak
1: pewno.
2: Jak flamingi.
1: Tak. To jego można w ogóle dobarwiać. Hodowcy, którzy wystawiają na wystawy, dają, to są środki takie chemiczne. No ja akurat tego nie używam, bo czyży nie wystawiam. Nie daję na wystawę. A dwa, że... No jak to chemia, prawda? No zawsze to ma jakiś skutek uboczny. Staram się kiełkami... Zieleniną są różnego rodzaju zioła, między innymi gwiazdnica, która potęguje bardzo ten kolor czerwony i czarny. No,
2: to myślałam, że może właśnie one jedzą jakąś paprykę albo truskawki i robią się takie czerwone. To nie, to nie tak działa.
1: Nigdy nie próbowałem, to nie wiem, ale ogólnie burak jest też, tylko że nie wszystkie ptaki chcą go jeść. Ale
2: to są takie naturalne ptaszki, takie tak, bez tak. dodatków, barwników.
1: Być może moje akurat są odrobinę jaśniejsze niż tak, jak się widzi na wystawach. No. Będzie w listopadzie, tu będą Mistrzostwa Warszawy, także zapraszam wszystkich, żeby...
2: A w czym

0: będą te mistrzostwa.
1: No
0: to...
1: właśnie, ornitologiczne mistrzostwa Warszawy.
0: Ale
1: tak.
0: Te ptaszki będą się ze sobą ścigać? Czy to będzie pokaz mody?
1: O, tak bym to nazwał. Będzie sędzia, który będzie oceniał właśnie jakość piór, postawę, no oczywiście, bo musi odpowiednią figurę mieć i tak dalej. No.
0: A to ciekawe, taka mis piękności wśród ptaków. Tak. To znaczy, ale one są oceniane, rozumiem, w swoim gatunku.
1: Tak, każdy ptak. No bo...
0: Nie porównujemy papugi do kanarka.
1: Nie. Jest kilka rodzajów, kilkanaście rodzajów kanarków. Czyżyki, mamadyny właśnie. No co kto hoduje, no to stara się przywozić i właśnie no przyjemność jak zdobędzie jakiś puchar, no bo no jest to zawsze jakaś tam frajda, prawda, jak coś się hoduje i ktoś to doceni. No.
0: No a wróćmy do pana w takim razie, bo pan ma czyżyki u siebie w domu, ile ich jest?
1: To znaczy ja w tej chwili mam 3 pary, lubię, bo po prostu nie mogę się z nimi rozstać, no i dlatego mam ja i żona akurat, no w życiu by mi nie pozwoliła, żebym się pozbył.
0: O, to jest taka wspólna wspólne
1: to znaczy to głównie ja, ale żona też jakby to pochłonęła.
0: No tak, bo to jednak pewnie trochę
1: wymaga,
0: jest
1: tak.
0: obowiązku.
1: Tak, jak każde zwierzę, nie, w ogóle, no, jak wszystko, no, wymaga pracy, wymaga sprzątania, wymaga, no, czasu trzeba poświęcić, bo ptak zaniedbany będzie ptakiem brzydkim, no wiadomo, tam, no i będzie i chorował i tak dalej. Także jeśli ktoś chce się decydować na to, no to musi wziąć pod uwagę, że no, obowiązek jest, ale za to jest frajda, no niesamowita, no.
0: No właśnie, a co sprawia, że państwo tak bardzo lubią swoje czyże?
1: Tata mój, dziadek mój kiedyś gołębie hodowali. Ja tak całe życie się wychowywałem przy ptakach.
0: No do gołębi to trzeba byłoby mieć duże przestrzenie, bo one potrzebują tego gołębnika,
1: zdecydowanie tak. No i dostałem mamadyny kiedyś na 40 urodziny od dzieci. I tak się zaczęło. No potem przyszły czyże właśnie. To już około 20 lat to hoduje.
0: No a jak wygląda właśnie taka opieka nad czyżami? Co trzeba robić w ciągu dnia, żeby one były zadbane?
1: Jak się ma hodowlę już taką trochę większą, nie tak jak moja, trzeba przede wszystkim pół godziny wcześniej wstać.
0: Każdego dnia
1: Każdego dnia, tak. Jak się idzie do pracy, to trzeba pół godziny, no bo zmieniam wodę rano ptakom, no z tego względu, żeby ona nie stała całą noc, prawda, no bo to tam różne rzeczy się dzieją, zwłaszcza jak upalne lata są, no to i no i po powrocie drugi raz zmieniam. No trzeba sprzątać ptakowi, no trzeba wysypywać, jedni tam wysypują piaskiem, ja takie zrębki bukowe stosuję. Tak,
0: takie trociny?
1: Zrębki.
0: A, to jest jeszcze coś innego.
1: Jeszcze coś innego, tak. Jest to, no uważam, że dłużej mi to zachowuje, tam w klatce jest ta czystość, no i no, uważam, że są lepsze, aczkolwiek piasek też jest potrzebny, bo lubią ptaki dziobać sobie piasek, lubią się takie kąpiele robią sobie w piasku, także też gdzieś tam w dużej wolierze, jak ktoś ma, no to też dobrze jest też, żeby był także i piasek. No.
0: Czyli do tego potrzebna jest woliera, tak jak pan powiedział?
1: Mam oprócz klatek takich, w których trzymam pary lęgowe, jak gdyby, to po okresie lęgowym puszczam do woliery i one sobie tam wszystkie fruwają. No.
0: A woliera różni się od klatki tym, że jest większa?
1: Większa, tak, tak. To jest taka lotka, mówią na to. No, no ja mam taką wolierę, no tam to jest, ma 2 metry szeroka, jest 2,40 wysoka i tam metr głęboka, coś takiego. No i one sobie tam...
0: Czyli tam normalnie dorosły człowiek może wejść do
1: spokojnie.
0: Takiej woliery.
1: Spokojnie. No ja tam wchodzę, jak sprzątam tam, to właśnie tam wchodzę, także... I ptak jest... No w wyśmienitej kondycji jest. Im większa jest klatka czy woliera, tym jest dla ptaka, zwłaszcza dla czyżyka, bo to jest niesamowicie ruchliwy ptak. Inne ptaki są może takie, no bardziej bym powiedział, spokojniejsze. A do tego jest ptakiem bardzo takim ciekawskim. Jak przychodzę, tak, to wskakuje po prostu na front klatki i przygląda się, kiedy ja mu tam dam jeść, kiedy... No są przesympatyczne po prostu, no.
0: Ale to można powiedzieć też, że są zżyte z panem?
1: Tak. Są zżyte, są takie na przykład oprócz tej pasji jeszcze wędkuję. Było tak kiedyś, że były młode i pojechałem na ryby po prostu na 2 dni i wyrzuciły młode. Jeszcze żony tak nie znały i żona tam przy nich chodziła po prostu i inna ręka, obca ręka i wyrzuciły młode. No takie są...
0: Takie czuły się porzucone?
1: Chyba tak. No, chyba tak. Także no w tej chwili już akceptują żonę tak równie dobrze jak i mnie, nie? Także nie ma z tym problemu, ale są takie, no bo tak inne ptaki może nie tak, ale czyże są takie, bym powiedział, wrażliwe, no.
0: I zazdrosne trochę.
1: No, po części pewnie tak, no. Inna ręka ich po prostu karmi i no. Także mówię, jak przychodzę z pracy, wchodzę do ptaszarni, bo to tak to nazywam, taki pokój mam, nie? To właśnie czyże tak potrafią na front klatki wskoczyć i czekają, kiedy ja im tam czy coś zielonego im tam przyniosłem, czy coś, no. No po prostu przesympatyczne ptaki są. No.
0: A one są normalnie w środku, w domu u pana mieszkają, tak, nie na zewnątrz?
1: Nie, to są ptaki takie typowo do domu, bo to są

0: No mówię, Wenezuela to są
1: ciepłe
0: kraje, tak. Latem, tak. Ja jeszcze nie mam woliery takiej zewnętrznej, ale no nie ukrywam, że planuję zrobić. I tak na parę miesięcy właśnie tych letnich, żeby je wypuszczać na dwór. Wtedy, no dobrze, jak one na tym słońcu jednak poprzebywają, no to właśnie i jakość piór, no bo to wiadomo, słońce, witamina i tak dalej, no to zdecydowanie to wpływa na plus na każdego ptaka, także to.
1: A kiedy pan przychodzi do nich, do klatki, do tej woliery, to one jakoś witają się z panem?
0: Śpiewają. Ja nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, od czego to zależy, ale no bo nie ukrywam, że dużo jest ziarna porozsypywanego, nie? Biorę odkurzacz. Jak usłyszę odkurzacz, to właśnie czyże, to tak się śpiewają niesamowicie. Nie wiem, o co chodzi. Czy chcą go przekrzyczeć po prostu, czy jak, no. Ale one w ogóle dużo śpiewają, a jak usłyszą odkurzacz, no to ich buza jakoś tak jeszcze bardziej, no. A jeszcze mam jednego kanarka, który im się przedrzeźnia i też właśnie jeden przez drugiego. Tak,
1: to no, cały koncert.
0: Koncertują strasznie, no strasznie. No jak miałem chyba 8 samców, no to dopiero było. To dopiero się, no tak, ale w tej chwili już mam trzy pary tylko mam akurat.
1: A ten śpiew jest tak na zawołanie, na odkurzacz, czy one tak śpiewają też w ciągu dnia, czy w nocy?
0: Nie, samce są raczej wesołymi takimi ptakami, takie zwłaszcza takie młodsze samce, tam roczne, dwu, trzyletnie, nie, to bardzo dużo śpiewają. Myślę, że nie każdy kanarek tak często śpiewa, jak właśnie czyże, no. Z tym, że kanarek może dla niektórych piękniej śpiewa niż, no ale to kwestia też gustu. Niektórzy tam w dzikich ptakach gustują, nie? Niektórzy w kanarkach, no to kwestia, co się komu tam bardziej podoba.
1: No, a powiedzieliśmy trochę o tych czerwonych piórach, że trzeba wspomagać ten kolor odpowiednim jedzeniem. To co jedzą czyże?
0: Jeśli chodzi o karmę tą podstawową, prawda, no to są takie mieszanki, nasiona traw różnego rodzaju, no. Trudno to wszystko jest wyliczać, no, że dla tych piór jeszcze właśnie, no to ja daje cykorię, daje broku, bardzo dobrze jedzą broku. Co tam jeszcze z zielonych? No jakiś tam mniszek lekarski, jakieś pokrzywy takie, no w tej chwili jest akurat fajnie,
1: wyszukane.
0: Bo wszystko jest w tej chwili, prawda? Mm-hmm. Ale zimą no to kupuję suszone jakieś tam zioła takie.
1: Ale wyszukane mają te potrzeby.
0: Bardzo, czyże akurat to bardzo mają wyszukane, no i tam co im nie smakuje, to wyrzucą, tak, one takie wybredne są dosyć. No i świeża woda, podstawa, no. To jest, no jakieś tam witaminy do wody też się daje tam raz na jakiś czas, żeby też nie przesadzić z tym wszystkim, no bo co za dużo, to niezdrowo. I głównie no higiena, przede wszystkim musi być higiena, no i oczywiście karma musi być non-stop, nie ma tak, że to tam dzisiaj dam, jutro nie dam, w żadnym wypadku, to podstawa jest, musi być. I wtedy jak tak będzie najedzony, będzie szczęśliwy, będzie śpiewał i będzie sprawiał radość.
1: Powiedział pan, że ma pan trzy pary, tak, czyli sześć, tak, sztuk. Trzeba wysnuć taki wniosek, że to są ptaki, które lubią towarzystwo, dlatego pan ma ich
0: to
1: kilka?
0: To znaczy tak, jeśli w wolierze latają, to wszystkie sześć latają, ale z chwilą, gdy zbliża się okres lęgowy i wkładam je do mniejszych klatek, do lęgówek, no wtedy dobrze jest samce rozdzielać, bo robią się agresywne wtedy w czasie okresu lęgowego, tak. No, czyli one i w wolierze nieraz potrafi tam jeden drugiego jakoś tam pogonić, ale zazwyczaj to się kończy tylko tam na jakichś tam utarczkach takich drobnych.
1: Czyli poza sezonem lęgowym nie tłuką się za bardzo, są grzeczne i dogadują się.
0: Dogadują się, śmiało się dogadują, no. Może jakby do tych, które już mam długi czas, może jakby się jakiegoś nowego dopuściło, to być może by go tam trochę atakowały. Ale nie, tak ogólnie to nie ma z nimi tam jakichś tam takich specjalnych kłopotów.
1: No. A kiedy zbliża się sezon lęgowy, to rozdziela pan każdą z par i wkłada do oddzielnej klatki.
0: Tak. No i wtedy to, no to już tak, każdy hodowca już tam ma swoje takie, no trzeba je przygotować, trzeba dać witaminy jakieś takie, żeby samica miała po prostu wapna dużo, żeby musi budować skorupę, prawda, na jajko.
1: A one dobierają się w pary na stałe?
0: Nie są aż tak wierne, nie.
1: A sezon lęgowy jest raz w roku?
0: Zaczyna tak jak sezon grzewczy.
1: Czyli na zimę?
0: Tak, głównie zimą, tak od listopada do lutego, tak.
1: 3-4 młode zazwyczaj, tak?
0: Więcej nie miałem nigdy niż 4. Nie, tam niektórzy twierdzą, że mieli więcej. Ja 4 to już było tak, a ogólnie to średnio to 3 młode, tak, w jednym takim lęgu jest.
1: A opiekują się razem dziećmi?
0: Jeśli samiec jest taki dobrze wychowany, to wygląda to przepięknie, bo samica siedzi na gnieździe, a samiec ją karmi. Nawet jak jeszcze są jajka, prawda, no to nieraz ona tam schodzi oczywiście tam do jedzenia i napić się, ale ogólnie to samiec ją najada się, leci do gniazda i ją karmi. No wygląda to przecudnie po prostu.
1: Tak się opiekuje.
0: Tak.
1: Tylko po to, żeby jajka też nie stygły, tak, i żeby ona

0: cały czas się nimi opiekowała.
1: Tak, i później młode, tylko mówię, nie każdy samiec to potrafi, ale dużo samców tak robi, że i młode też wspólnie później karmią. No.
0: A razem? I taka cała rodzinka jest.
1: Tak, nie tak jak u lwów, nie, czy coś, nie, nie.
0: A jak w takim razie odróżnić samca od samicy? Czy w tych gatunkach
1: to
0: jest...
1: tutaj w tym gatunku to jest prosto, to każdy odróżni. Samica jest bardzo już szara taka, w ogóle w ogóle nie przypomina samca, w ogóle to
0: natura poskąpiła jej tego koloru.
1: Zdecydowanie tak. No, tutaj tam ma jakieś tam takie przebłyski tam tego czerwienia, ale to w ogóle to jest tak, jakby były zupełnie dwa inne gatunki. Bardziej wróbla przypomina, tylko że jest malutka. Mm-hmm. Po prostu czyżyki są dużo, dużo mniejsze od wróbla na przykład.
0: Takie bardziej smukłe też.
1: Bardziej
0: szczupłe.
1: Smukłe, no, tak, wróbel jest tęgi, no i dużo większy, no te czyżyki są bardzo malutkie ptaki. Z tych takich tutaj, które u nas się hoduje, no to może tam kubaniki są mniejsze, ale ogólnie to są bardzo malutkie ptaszki.
0: A jakie mają zwyczaje czyżyki? Czy tak w ciągu dnia to mają jakieś swoje stałe rytuały?
1: Trzeba by trochę może kamerkę zamontować, żeby obserwować, jak mienie ma, prawda? No bo to jednak inaczej się zachowują, jak są same, a inaczej jak ten, jak już ja przychodzę, ale ogólnie to nie, no. Dużo kąpieli. Uwielbiają się kąpać. Stosuję właśnie też, żeby była jakość piór taka pożądana już. No, ptak, moim zdaniem ptak zdrowy musi błyszczeć. To wtedy są jakieś tam sole takie do kąpieli. No tak jak dla ludzi są kosmetyki różnego rodzaju.
0: Czyli zazwyczaj w ciągu dnia bawią się, ganiają ze sobą, kąpią, jedzą?
1: No śpiewają. W nocy śpią. No jak tylko sterowniki wygaszają światło, nie, to jak tylko się zaczyna, bo tak stopniowo, to od razu się tam przytulają i śpią tam bez do rana, to, dopóki się nie rozwidni. No i pierwsze czyżyki właśnie pierwsze oznajmiają, jak gdyby, że już świt się robi, pierwsze śpiewają.
0: No to jak teraz słońce wstaje wcześniej, to co, o 4 rano też pobudka?
1: A to znaczy, ja nie słyszę tego, bo w innym pokoju są, ale tak. Ale no ogólnie ptaki, jak większość przynajmniej ptaków, które jak tylko się robi świt, no to śpiewają. No jak ktoś ma w pokoju, w którym śpi ptaki, no to ma tą przyjemność.
0: A co one śpiewają? Mają jakieś swoje melodie?
1: A właśnie czyżyk ma o tyle, że one w sumie to jedną śpiewają, jedną taką melodię, bo tak jak kanarek ma tam kilkanaście ma, nie? Tam tych swoich, tych oktaw takich różnych, a czyżyk nie, ale no mnie się podoba akurat to, no. Ten ich śpiew. Może komuś się wydać, że taki będzie nudne, no bo cały czas to samo i większość samców podobnie śpiewa. Ale no ja akurat je lubię. Nawet jakby nie śpiewały, to i tak je lubię, bo dla samego wyglądu po prostu uwielbiam te ptaki. No,
0: no te ptaki dzikie, które obserwujemy gdzieś tam na drzewach, to one tak śpiewają powiedzmy od marca do czerwca. No, a czyżyki śpiewają cały rok?
1: Cały rok, no to tu jest co innego, bo najbardziej śpiewają jak się właśnie w okresie lęgowym puści je do klatki lęgowej z samicą, to wtedy to ładnie skrzydła opuszcza, no przepięknie wtedy. No stopa, sztupie nogami, no po prostu. A te ptaki, no tam wiadomo, no na dworzu jest to, są pory roku i przychodzi tam jesień czy zima, to on się tylko martwi, żeby coś zjeść, a nie żeby tam jeszcze śpiewać.
0: Powiedział pan, że czyżyki pochodzą właśnie z tej Wenezueli, czyli z Ameryki Południowej. Tak. Wie pan coś na temat ich takiego naturalnego trybu życia?
1: Wiem, że tam właśnie bardzo ta populacja bardzo spadła, że dlatego on taki jest objęty ochroną taką ściślejszą już.
0: No a te gniazda w naturze, budują je samodzielnie, u pana są stworzone
1: to
0: w taki
1: znaczy,
0: sposób?
1: To znaczy takie koszyczki wieszam, ale wrzuca się albo włókno kokosowe, albo taki sizal się wrzuca i one przepiękne gniazda sobie właśnie.
0: A, czyli pan im tam dorzuca różne jakieś elementy i one sobie już
1: one
0: tworzą
1: już same. Tak, samica zwłaszcza. Tylko takie ma, zrobi jedno, rozwali, drugie tam coś jej nie pasuje, ale ogólnie samica, tak. Samiec tam nieraz jej troszkę pomaga, ale ogólnie samica nosi wszystko i najbardziej pracowite są samice, no.
0: Mm-hmm. No ale panowie, skoro tutaj pomagają w okresie lęgowym, no to też się chyba starają.
1: Nie, no karmi, tak, oczywiście, wszystko jak tego, ale gniazdo robi zazwyczaj samica. No samiec tam niewiele ma, no bo ona przy tym siedzi, no jej musi być wygodnie, nie samcowi.
0: Co jeszcze warto wiedzieć na temat czyży?
1: No jak ktoś by chciał się zdecydował na to, że musi sobie popatrzeć. No, przede wszystkim, tak jak amadyny powinniśmy kupować od hodowców, tak czy że musimy kupować od hodowców. To już nie ma to, bo podlega rejestracji. Hodowca musi wystawić zaświadczenie odpowiednie i na podstawie tego rejestrujemy w starostwie, w ochronie środowiska właśnie tam. No inaczej się nie da. I z chwilą, gdy się pozbywamy ptaka, trzeba wyrejestrować.

0: Już tutaj to już w ogóle tak.
1: No a jeżeli kupimy takiego czyża, to jak powinniśmy przygotować nasze mieszkanie do takiego nowego lokatora?
0: No przede wszystkim jakieś koty, no żeby ten ptak, bo to dla niego w ogóle stresem jest wielkim zmiana otoczenia, prawda? Zwłaszcza jak u danego hodowcy on się wychował, on nie zna innego pomieszczenia, innych ludzi. Im większa klatka, tym lepsza. Dla czyży akurat dobrze jest jakieś sztuczne rośliny, jakieś liście, jakieś tam lubią w takich właśnie przebywać. Gałązki, te
1: żeby żertki, się schować.
0: Tak, żertki, jakieś, najlepsza jest jakaś wierzba, brzoza, tego typu. Broni tam, żeby jakieś plastikowe, w ogóle nie używam takich rzeczy. No. Niektórzy tam twierdzą, że tam odparzają nogi, ale na pewno wybierają siedzieć na naturalnych gałązkach właśnie. Jakieś witki cienkie, one uwielbiają się bujać tam na tym. To skubią sobie to. No. Im więcej takich rzeczy, no ale do tego potrzebna duża klatka, no, żeby była. No. Także klatka im większa, tym lepsza. No.
1: I do tego co? Poidełka jakieś?
0: Poidełka, kąpielówki, karmiki. Jakiś tam pojemniczek ja stawiam na podłodze. Gryt, taki żwirek taki do dziobania, no bo muszą to ten. No i to trochę jakieś tam wapno właśnie też trzeba powiesić do wody. Tam od czasu do czasu trzeba dać wapno. No i zielone właśnie, zielone. Teraz mówię, to o tej porze roku nie ma problemu, bo wszędzie tego pełno. Zbieramy, dajemy i się cieszymy. No.
1: No właśnie, a czy oprócz tego, no właśnie tak jak pan powiedział, te witaminy, te podłoże takie, żeby było też dla nich takie przyjemne.
0: Zrębki, tak. Zrębki do, albo na części, można też i piaskiem, no tylko że piasek trzeba jak gdyby częściej sprzątać. Może one nawet i by wolały piasek, bo to jednak takie bardziej naturalne jest, nie? Dla ptaka. No ja mówię o zrębkach dla hodowcy, bo dużo dłużej mi to wytrzymuje bez sprzątania. Także to trochę może z mojego lenistwa.
1: No właśnie, a jak często trzeba sprzątać?
0: Ja sprzątam raz w tygodniu, tak
1: dokładnie. Porządnie.
0: Tak, tak. Ale jak widzę, że nieraz jest, bo po jakimś tam pokarmach jakichś takich właśnie, a jeszcze jajko też daje. Tylko, że ja kupuję już takie gotowe jajko dla ptaków, a niektórzy zwykłe gotowane dają. No, ale to już trzeba uważać, bo jak za długo jajko leży, też się psuje. Ptak tam weźmie tam z jednego jajka, pójdzie do poidełka, się napije, tam zawsze z tego dzioba mu coś, i w tej wodzie zaraz to fermentuje, to mówię, to z tym trzeba uważać. Także ja wolę suche, takie bezpieczniejsze jest.
1: Powiedział pan, że trzeba wstać pół godziny wcześniej codziennie. To no, co przez te pół godziny trzeba robić?
0: No właśnie, przede wszystkim kontrol. Kontrol przede wszystkim trzeba patrzeć, czy wszystkie, no ja mówię pół godziny, bo u mnie, no bo ja mam tego sporo. Zanim je wszystkie poprzyglądam, czy któryś tam nie przychorował, no.
1: Puszy, trzeba się zaraz, mu przyjrzeć po prostu.
0: Tak, tak. Nie tyle w Polsce, ile w Warszawie jest bardzo kiepski dostęp do weterynarzy od ptaków.
1: Takich specjalistów od takich konkretnych.
0: Nie jest też się i ciężko dostać, to raz, a dwa, że no nie zawsze jest ten czas, żeby z tym ptakiem lecieć. No trzeba samemu się tam na zasadzie do doświadczenia. No już tyle lat przy tym chodzę, to jak gdyby mniej więcej wiem, co mogę podać. Też to takie są nieszkodliwe za bardzo, no bo tam się w jakieś antybiotyki nie będę wdawał, bo nie mam takiej wiedzy po prostu, żeby ten, ale żeby tam pomóc w miarę, jakoś pomóc ptaka, czy jakieś elektrolity, czy coś, to kupuję to w sklepach.
1: Czyli po prostu trzeba też trochę się znać, żeby w razie czego mówię, samemu coś pomóc.
0: Przy samym zakupie jakiegokolwiek ptaka, nie kupujmy nigdy ptaków na bazarach, na jakichś giełdach, na takich rzeczy, tylko i wyłącznie od hodowcy. I utrzymujmy z nich kontakt. Już nie ma czegoś takiego, że nas oszuka czy coś. Każdemu hodowcy zależy na dobrej opinii i tak dalej. I on podpowie, co ptak dostawał, co dawać. No. Na takiej zasadzie. No. Kiedyś, jak ja zaczynałem, nie było internetu, bardzo ciężko było się cokolwiek dowiedzieć. No, najlepiej to, jak ci padł, tak, to przyjdziesz, szedłeś, drugiego kupiłeś. Na takiej to było w zasadzie. Dzisiaj się dużo zmieniło po prostu. Nie wiem, ludzie jakoś może dorośli po prostu do tego. Jeden drugiemu pomaga i tak samo nowym hodowcom, no takim bardzo początkującym. W zeszłym roku chyba przyjechał, matka przywiozła syna takiego, no ja wiem, no może miał 12 lat, może ten chłopak, to pierwsze jego ptaki, no. No i do tej pory nie raz tam jeszcze zadzwoni.
1: Ale z pytaniem, czy też po prostu podzielić się swoimi
0: doświadczeniami? Z pytaniem, bo to było tak, no, że wziął najpierw sobie 3 samce, bo ja mu tak doradziłem, nie, bo z samicami jest kłopot. Przy jajkach tam chorują i tak dalej, nie, no jest, trzeba umieć przygotować, a z samcem nie ma problemu, ale z chwilą jakąś tam potrzymał sobie, pohodował sobie te trzy samce, no i stwierdził, że już czas, no i dokupił. Przyjechał, wziął jeszcze sobie samiczki, no i sobie...

0: Jak na razie, no wszystko tam się układa.
1: To chyba też takie miłe, jeżeli
0: bardzo,
1: ktoś zadzwoni i powie...
0: Bardzo to, a jeszcze na tych grupach o ptakach, jak ktoś jeszcze coś napisze fajnego, no nie ukrywam, że no tyle lat przy tym chodzę, ale no miło. Jest po prostu miło usłyszeć dobre słowo. No.
1: No a przy okazji dowiedzieć się, jak ten ptak, który u pana się wychował, radzi sobie teraz w nowym domu.
0: Fajnie jest właśnie, jak ptak idzie w jakieś takie dobre ręce. Mam ptaki już takie wyselekcjonowane, jak gdyby nie, bo tam wiadomo, że każdy sobie zostawia najładniejsze ptaki, jeśli chodzi o sylwetkę, o kolory i tak dalej. I to z roku na rok te ptaki sobie robią się piękniejsze, nie? I dać komuś, żeby to zmarnował, no to przykro jest po prostu.
1: No. No właśnie, ale dzieci chyba też coraz częściej chcą hodować.
0: Dużo podczas pandemii, bardzo dużo. Taki się zrobił ruch, w ogóle miłośnicy akwarystyki też mówią to samo. Ludzie siedzieli w domach po prostu i zapragnęli coś mieć.
1: No tak jak słyszeliśmy, czyże są piękne, pięknie śpiewają, ale też są wymagające. Także
0: wymagające są.
1: Zanim
0: no i trochę jeszcze bym dołożył tutaj, to na ich może nie korzyść, że są takie trochę brudasy. Rozwalają dużo tego jedzenia. Grzebią w nim bez przerwy, bo tam wybierają sobie to, co lepsze, to resztę tam rozwalają. Także tutaj to trzeba wziąć pod uwagę, że no albo klatka musi być w takim miejscu, że no żeby nie przeszkadzało, bo gdzieś tam będzie w pokoju, prawda, czy w salonie, czy, bo też dużo ludzi tak robi, że ma kupą przepiękną klatkę. Puszczą ptaki, no ale za dwa dni już polata z odkurzaczem trochę i już się odechciewa ptaków, nie? No czyże są takie, to chyba bym powiedział brudasy.
1: No. No warto wiedzieć, zanim się zakupi właśnie takiego ptaka, żeby przygotować siebie i dom.
0: Mówię, dzisiaj łatwiej, bo jest internet, można poczytać, jak nie, to właśnie trzeba w okolicy jakiegoś hodowcę znaleźć, bo tam wszędzie się znajdzie, prawda, jakiegoś hodowcę. I popytać, porozmawiać, no.
1: Pan Janusz Zgudka, hodowca i miłośnik czyży czerwonych, był dzisiaj z nami w podcaście i audycji Dzieciaki Kochają Zwierzaki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A ja również dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za uwagę i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Dzieciaki Kochają Zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

jabłko i truskawka, banan, śliwka, pomarańcza, manda, rynek, cały kosz, jagód, malin, wielki stos. Jak to wszystko połączymy, w

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Cześć dzieciaki! Hallo Kinder! Gotowe na język niemiecki? Na dan! Los geht's! Dzisiaj chciałbym was zabrać w świat wynalazków. Niewiele osób o tym wie, że Niemcy wymyślili wiele praktycznych przedmiotów. Kilka z nich przyniosłem dzisiaj do studia. Beginnen möchte ich mit einem Musikinstrument. Das Musikinstrument to oczywiście instrument muzyczny. Hört ganz genau zu. Posłuchajcie. Kennt ihr dieses Musikinstrument? Czy znacie ten instrument muzyczny? Nie jest on wprawdzie tak popularny jak gitara albo pianino, ale ma jedną wielką, a może malutką zaletę. Es ist ganz klein. Jest malutki. Klein to mały. Groß, to duży. Dieses Instrument passt in meine Hosentasche. Die Hosentasche to kieszeń w spodniach, do której z łatwością zmieszczę ów instrument. Auf Deutsch heißt es die Mundharmonika. Harmonika ustna. Der Mund to usta. Die Mundharmonika. Wymyślona została 200 lat temu przez Christiana Buschmana. Miał wtedy zaledwie 16 lat. Sie ist klein, aber

0: No dobra, to czas na kolejny niemiecki wynalazek. Hört genau zu. Was ist das? Poczekajcie, mam dla was jeszcze jedną wskazówkę. Halo, tak słucham?
1: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
0: Koń nie wcina mizerii? Słucham?
1: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
0: Koń nie wcina mizerii. Dziwne zdanie. Ale tak brzmiało pierwsze zdanie, które zostało powiedziane przez telefon. Dokonał tego Philipp Reis w 1859 roku. To on wymyślił telefon. Auch das Telefon ist eine deutsche Erfindung. Die Erfindung to wynalazek, a das Telefon to telefon. Proste. Mam dla was jeszcze jedną zagadkę. Auch diese Erfindung, ähnlich wie das Telefon, benutzt man täglich und zwar mindestens zweimal am Tag. Z tego wynalazku dzisiaj już na pewno skorzystaliście.

Nie chodzi mi o szczoteczkę do zębów. Es ist die Zahnpasta. Pasta do zębów. Po niemiecku Zahnpasta. Brzmi bardzo podobnie jak po polsku. Zahnpasta, pasta do zębów. Wymyślona została w 1907 roku przez Ottomara Heinziusa. Pamiętajcie o tym, kiedy dzisiaj wieczorem będziecie szczotkować zęby. Das waren drei praktische deutsche Erfindungen. Die Mundharmonika, das Telefon und die Zahnpasta. Do niemieckich wynalazków jeszcze wrócimy, a wy tymczasem powtórzcie kilka nowych słówek. Die Erfindung. Wynalazek. Der Mund. Usta. Die Mundharmonika. Harmonika ustna. Das Telefon. Telefon. Die Zahnpasta. Pasta do zębów. Das Pferd. Koń. Gurkensalat. Miseria. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.

0: Cześć dzieciaki!
1: Halo Kinder! Schön, dass ihr dabei seid. To co? Lecimy z niemieckim? Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o waszych ulubionych książkach. Książka to po niemiecku das Buch. Jestem przekonany, że każdy z was ma swoją ulubioną książkę. Zaprosiłem do studia 11-letnią Hanię. Ania jest prawdziwym molem książkowym. A wiecie, jak jest mól książkowy po niemiecku?

0: polsku. Leseratte. Szczur książkowy. Wychodzi na to, że w Polsce to mole czytają książki, a w Niemczech są to szczury. Zwał jak zwał, Hania uwielbia czytać. Przyniosłaś twoją ulubioną książkę do studia. Tupper Twins. Co to jest za książka?
1: Ta książka jest pisana przez jedną z bliźniąt i ona pisze o tym, jak się kłóci z bratem i to jest taki śmieszny sposób napisane i są takie różne dialogi, zdjęcia.
0: Ale wyjątkowość tej książki polega na tym, że jest po niemiecku.
1: Tak. In dem Buch geht's darum, dass eine der Zwillinge, Leni, sich mit dem Bruder, also mit ihrem Zwillingsbruder streitet und darüber schreibt sie halt in dem Buch und da sind viele lustige Dialoge und Bilder und auch SMS-Chats sozusagen.
0: Leni, nasz główny bohater, kłóci się ze swoim bratem bliźniakiem i te kłótnie zapisują w tej książce.
1: Tak.
0: O co się kłócą?
1: Angefangen hat's mit einem Brot. Ja, da sagt Ben, also der Zwilling von Leni, dass sie das Brot gegessen hat, aber Leni meint nein und daraus bildet sich ein großer Streit.
0: Brot to jest kanapka.
1: Ja.
0: Jedna z kłótni bliźniaków jest o kanapkę, bo Leni podejrzewa swojego brata Bena, że ten zjadł jej kanapkę.
1: Andersrum.
0: Aha, na odwrót.
1: Ja, da gibt's halt die Freunde von Ben und die Freunde von Leni. Die Freunde von Leni sind natürlich so auf Lenis Seite und die Freunde von Ben auf Bens Seite.
0: Leni i Ben kłócą się, Leni ma swoich przyjaciół, swoje przyjaciółki, Ben ma swoich kumpli. No i oczywiście kumple Bena stoją po jego stronie, a przyjaciółki Leni stoją po jej stronie. Książka ma bardzo ładną okładkę, a autorem jest Geoff Rodkey. Hania, ale z tego co ja wiem, to ty uwielbiasz książki. Czytasz tylko po niemiecku, czy też czytasz po polsku książki?
1: Ja czytam książki i po niemiecku, i po polsku. To zależy właściwie od tego, na co mam akurat ochotę. I po niemiecku czytam takie książki jak ta i też inne, no najróżniejsze właściwie.
0: A po polsku co przeczytałaś ostatnio?
1: Ostatnio czytam, oprócz lektury szkolnej, czytałam Cudownego chłopaka.
0: O czym to jest książka?
1: To jest o tym książka o takim chłopcu, który ma troszkę zdeformowaną twarz i on wcześniej nie chodził nigdy do szkoły. I książka opowiada o tym, jak pierwszy raz poszedł do szkoły, to była wtedy piąta klasa, i jak to przeżywał, jak ludzie się do niego zwracali.
0: Ciekawa historia, a najbardziej fascynujące i wspaniałe jest to, że Hania potrafi czytać w dwóch językach. Więc dzięki temu ma bardzo duży i szeroki wybór książek, bo może czytać po niemiecku i po polsku. Gratuluję, Haniu, że potrafisz w dwóch językach czytać. I mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy.
1: Auf Wiedersehen, bis zum irgendwelchen Mal.
0: Genau, also bis zum nächsten Mal.
1: Yeah.
0: Auf Wiederhören. A jaka jest wasza ulubiona książka? Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Do usłyszenia.

0: Cześć dzieciaki! Hallo Kinder! Gotowe na język niemiecki? Na ran, los geht's! Chyba nikt nie lubi tego dźwięku, ale większość go potrzebuje, aby rano wygramolić się z łóżka. Bez budzika zapewne wiele osób spóźniłoby się do szkoły, do pracy lub na samolot. Viele brauchen den Wecker, um aufzustehen. Der Wecker to jest budzik. Aber es geht auch anders. Auf dem Land braucht man keinen Wecker. Der Hahn macht das schon. Der Hahn to kogut. On już wie, jak postawić śpiochów na równe nogi. Śpioch po niemiecku brzmi bardzo zabawnie. To die Schlafmütze. W dosłownym tłumaczeniu czapka do spania. Der Schlaf to sen, a die Mütze to czapka. Skąd ta nazwa? Bardzo dawno temu, kiedy w mieszkaniach było chłodno, spano w specjalnych czapkach, tak zwanych Schlafmützach, czyli czapkach do spania. Słowo Schlafmütze wzięło się z niemieckiego. Die Schlafmütze. Podobnie jak słowo Schlafrock. Bo jak słyszycie, również tu pojawia się słowo Schlaf, czyli sen. A rock nie pochodzi od rock'n'rolla, tylko od sukienki. Der Rock to sukienka. Schlafmützy nie mam, budzika i koguta też nie. Moje pobudki brzmią tak.
1: Koda stała babutka.
0: Guten Morgen, Theo. Na? Gut geschlafen? To, jak wam dzień się potoczy, zależy od wielu czynników. Ale niektórzy wierzą, że jeśli wstaniemy lewą nogą, czyli kiedy lewa noga jako pierwsza dotknie podłogi, to będziemy mieli dzień do kitu. Jest też takie powiedzenie. Ich bin mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Wstałem lewą nogą. Albo jak jesteśmy w złym humorze, to ktoś może nas się spytać: Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden? Co? Wstałeś lewą nogą? Razem z budzikiem czy pianiem koguta wstaje słońce. A nasz świat tak funkcjonuje, że kiedy coś wschodzi, to prędzej czy później zachodzi. I kiedy słońce chowa się za horyzontem, można

znowu pójść spać. Gute Nacht. Na dobranoc powtórzcie jeszcze kilka nowych słówek. Aufstehen. Wstawać. Der Wecker. Budzik. Der Hahn. Kogut. Schlafen. Spać. Guten Morgen. Dzień dobry. Gute Nacht. Dobranoc. I do usłyszenia.

0: Królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
4: Oni to mieli akcje,
5: intrygi, bitwy, tajemnice.
6: I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
7: Autopromocja.
8: Radio Dzieciom.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstydliwy pan Maślak i porawka, co robi? Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb, ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

Jej!

0: Wniosek?
1: Wniosek?
0: Wniosek! Cóż, przyjaciele, karmcie swoje fotele w piątki, świątki, niedzielę. By podstawą ich diety już nie były skarpety, tylko coś innego.
1: Innego?
0: Mniej potrzebnego. Na przykład skasowane bilety.
1: Bilety?
0: Bilety. Czasem i pończochy,
2: ale tylko te w grochy.
1: Jak to w grochy?
2: No, te brzydkie w grochy.
1: No ale ja nie mam w grochy, mam tylko w paski.
0: Marcin, daj swoje.
3: Nie, no co ty, mało mam i się niedzielę, daj spokój.

w gąszu. Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A co za to pan dostaje? Też by

0: się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
1: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
0: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
1: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
0: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
1: Właśnie.
0: Miś Michaś
1: i Smogadaś
0: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
1: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
0: i odrobiną magii.

Czerwony kapturek, miła dziewczynka, dla kacpra, Dorotki, pani Ani synka. Pomoże, zaśpiewa, uśmiechnie się szczerze, kiedy zapytasz,

0: 2 to przecież 5, a nawet 6, gdy mam taką chęć.
1: Bo tyci jest słoń, ogromna zaś pchła. Z żurawia jest żur, a z mleka mgła.

sól, a gorzki pieprz. Rzeka dla świń to kręty wieprz, bo czarny jest śnieg, a suchy deszcz. Błękitne źdźbło traw, czerwony zaś mlecz.

Zapamiętaj aż po grób, z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tym statku to jest rufa. W górze

to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle

0: ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górze.

0: reszta prosta jest jak drut.
1: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Opsle, dopsle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
1: No ma.
0: W górze.

0: dobrze w swoich wadach.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

0: stop.
1: Żółte światło.
0: Uważaj.
1: Zielone światło.
0: Możesz iść, lecz ostrożnie kroki stawiaj.

Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć,

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Jak będę duży,
4: jak będę duża.
5: Dzisiaj znajdujemy się w bardzo pięknym miejscu. W miejscu, gdzie jest bardzo dużo metali szlachetnych i kamieni szlachetnych. To miejsce zwane sklepem jubilerskim. I dzisiaj o zawodzie jubilera porozmawiamy z panią, która bardzo dużo wie na ten temat.
6: Monika Gromadzka.
5: Co znajduje się w pani sklepie? Jakie rodzaje biżuterii?
6: Tak naprawdę mamy biżuterię dla każdego. Mamy brylanty, tak?

0: który brylanty, no każdy lubi, tak pięknie się świecą. Mamy też różne kolorowe kamienie, dla moich elegantek też, w każdym kolorze. Kolczyki, naszyjniki, bransoletki, większe, mniejsze, do każdego.
1: Skąd bierze się taka miłość ludzi do rzeczy pięknych, do złota, do brylantów, do takich kamieni szlachetnych?
0: Wszyscy lubimy ładne rzeczy i ładnymi rzeczami się otaczać, więc myślę, że to o to chodzi.
1: A im piękniejszy, im droższy kamień, czujemy się bardziej wartościowi?
0: Niektórzy tak, ale myślę, że to ma wyglądać, a nie kosztować.
1: Czyli można znaleźć biżuterię elegancką w niekoniecznie bardzo wysokich cenach, żeby móc się dobrze czuć w niej.
0: Dokładnie tak.
1: Czy można pani doradzić, po czym poznać dobrą, szlachetną biżuterię?
0: Na pewno bardzo ładnie się świeci. No i przy złocie ma bardzo taki żółty odcień. Jeżeli chodzi o kamienie, no to też się ładnie błyszczą, widać ładny, żywy kolor. To jest takie, myślę, że najważniejsze.
1: No ale też kamienie i złoto mają swoje numery, cyferki, odczynniki.
0: Więc tak, metale szlachetne mają swoje próby. No im wyższa próba, no tym jest to lepsza jakość, po prostu.
1: Jak wygląda taki właśnie proces sprzedaży?
0: Więc tak, może tak od początku, no klient przychodzi, trzeba się ładnie przywitać, wiadomo, jak ktoś przychodzi. No i potem się pytam, jakiej biżuterii poszukuję. Czy to jest prezent dla siebie, tak? Taki krótki wywiad, czy kolczyki, czy bransoletka. No i potem pokazuje kilka propozycji, też opowiadam na przykład, jak komuś się spodoba na przykład jakiś kamień, no to opowiadam, że to jest na przykład kamień no, rzadszy albo no, jakaś historia w tym jest. Oczywiście proponuję, żeby klient przymierzył, nawet jak to jest na prezent, to wiadomo, jak się przymierzy, widać jak to będzie no, prezentować się. Potem jak już klient się zdecyduje, no to sprzedaje, ładnie pakuje, bo wiadomo, opakowanie też jest bardzo ważne, bo to jest taki pierwszy efekt, no i już.
1: A czy można pani opowiedzieć o jakimś takim swoim ulubionym produkcie lub takim najbardziej wyjątkowym, który znajduje się w sklepie, który pani najbardziej lubi?
0: To myślę, że to są zielone agaty, bardzo ładny kamień, bardzo żywy. Sama go też często proponujemy, uważam, że to jest ładne, po prostu. Ładne.
1: No i taki agat to jest bardzo niecodzienny kamień.
0: Tak, myślę, że tak. Jest niedoceniany, a szkoda.
1: A czy na przykład klienci też przychodzą pytać się o jakieś szafiry, diamenty, o takie bardzo popularne i bardzo drogie kamienie?
0: Tak, bardzo często. Najczęściej pierścionki zaręczynowe, no to są szafiry, brylanty, rubiny też czasami, jako taki większy prezent.
1: A z czego wynika, że one są takie drogie, tak mało popularne i tak bardzo chciane przez klientów?
0: Ponieważ są rzadkie, po prostu.
1: Skąd biorą się takie kamienie? No bo takie kamienie nie rosną na drzewach, nie wydobywa się ich gdzieś przypadkowo, tylko one są w specjalnych miejscach ukryte.
0: Tak, no niestety są bardzo ukryte w różnych kopalniach, w wielu zakątkach na świecie. Tak naprawdę nie mogę powiedzieć o jednym miejscu, jest ich no bardzo dużo. Każdy kamień ma też no swój taki dom, tak? Swoją kopalnię.
1: I trzeba go odkryć.
0: Tak, tak. To też jest bardzo ciężka praca. No ale potem myślę, że warto, no bo piękne rzeczy są znajdywane.
1: A co z takim kamieniem po odkryciu w kopalni się dzieje, że on później tak pięknie wygląda, oprawiony w złoto, w srebro czy inne metale szlachetne?
0: Kamień trzeba no, zobaczyć, czy ma jakieś skazy, czy nie jest jakiś pęknięty, czy nie ma jakichś takich zanieczyszczeń. Egzemplarze, które są najbardziej takie czyste, wtedy je się w taki specjalny sposób poleruje się, nabiera kształt. No są różne kształty, żeby finalnie właśnie tak pięknie się prezentował w wyrobie.
1: A klienci cieszą się jego wyglądem.
0: Dokładnie, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze w tym wszystkim, aby się z tego cieszyć.
1: Państwa firma ma bardzo długie tradycje i tak naprawdę te tradycje są związane też z naszym takim upodobaniem, bo ludziom od zawsze podobały się drogocenne kamienie, drogocenne metale, prawda?
0: Tak, dokładnie. No, setek lat. My chyba mamy to po prostu we krwi, a kobiety szczególnie tak, jesteśmy srokami, lubi jak się trochę świeci. Więc to jest takie naturalne, tak? Miłość do tego.
1: I od najmłodszych lat już takie małe elegantki też przychodzą wystroić się u Państwa?
0: Oczywiście, tak. Najczęściej po kolczyki przychodzą, wybierają. Już jak mogą mówić, to już jest moment, że już kupują.
1: A czy kiedy przychodzą do Państwa takie młode klientki, to jest trudne zadanie, żeby dopasować się do ich wymagań?
0: No jak to kobieta kapryśna, oczywiście, tak.
1: Na czym polega najtrudniejsza rzecz w pani pracy?
0: W sumie lubię z ludźmi rozmawiać, więc to nie jest to wszystko dla mnie aż tak bardzo trudne. Także myślę, że jak człowiek lubi rozmawiać z ludźmi, no to nie jest uciążliwa praca, nawet może być przyjemna.
1: Czyli osoby, które właśnie lubią kontakt z ludźmi, zapraszamy do wyboru takiego zawodu.
0: Tak, no i oczywiście błyskotki też, także myślę, że to jest najważniejsze.
1: No właśnie, bo piękne miejsce też przyciąga.
0: Dokładnie tak.
1: Dziękuję za rozmowę, a Was zapraszam na następny odcinek Jak będę duży, jak będę duża. Do usłyszenia. Marta Kawalec.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
1: Dzień dobry. Tu Patryk Bartoszewski. Razem ze mną w studiu wirtualnym, wręcz internetowym jest Max. Cześć, Maxie.
2: Witam.
1: Witamy wszystkich słuchaczy nie po raz pierwszy w podcaście Zgrajmy się. Dziś porozmawiamy o nie tyle grze, nie tyle zabawce, co o łamigłówce. Znasz jakieś łamigłówki, Maksie?
2: Tak, znam.
1: Co może być łamigłówką? Jakie rzeczy możemy określić w ten sposób?
2: Można jakieś rzeczy, na których trzeba się skupić, żeby zrobić.
1: Czyli to są jakieś zagadki, które wymagają zastanowienia do rozwiązania, tak?
2: Coś takiego.
1: No a czasami nawet wymagają sprawności fizycznej albo sprawnych rąk. Dziś porozmawiamy o czymś, co chyba to wszystko łączy. Porozmawiamy o kostce Rubika. Słyszałeś o tej zabawce?
2: No tak, słyszałem dużo.
1: Spróbujesz ją opisać? Jak byś opisał kostkę Rubika takim ludziom, którzy nigdy jej nie widzieli?
2: Taka, kostka, jak kostka, tylko że ma takie pola, one są wypełnione kolorami, ale każde z tych pól jest podzielone na części.

0: A tych części jest 9.
1: Aha, czyli każda ściana kostki, przypomnijmy, kostka ile ma ścian? 6. Dokładnie 6. Musi mieć 6 ścian, ta kostka Rubika, i każda ściana jest podzielona jeszcze na 9 kwadracików. Jak moglibyśmy to wszystko połączyć? Jak myślisz, co jest w środku takiej kostki Rubika? Co trzyma wszystkie 26 sześcianów w jednym miejscu?
0: Taki szkielecik, co trzyma te wszystkie, bo ja raz widziałem, jak wygląda, bo rozwalałem, a nie układałem.
1: A dlaczego rozwalałeś kostkę Rubika?
0: Bo nie umiałem jej ułożyć.
1: No tak, czasami, kiedy nie możemy sobie wymyślić sposobu na złożenie kostki według zasad, no to wtedy możemy po prostu troszkę nagiąć te zasady i otworzyć jej wnętrze. Jak otwiera się kostkę Rubika, tak żeby jej nie uszkodzić?
0: Ja zawsze zaczynałem od takiego górnego, prawego boku. I próbowałem tak wyciągać, tak lekko. No i jak się wyciągnie jedną, to już się wszystkie rozwalają.
1: No właśnie. A rozwalają się dlatego, że ten krzyżak w środku to przegub. Coś, co pozwala obracać różnymi elementami kostki. Czyli mamy kostkę, która składa się z 26 sześcianów, ma 6 ścian, każda ściana podzielona jest na 9 pól i każda ściana ma przypisany do siebie kolor. I czy rzeczywiście kostka Rubika zawsze wygląda w ten sposób, że każda ściana ma swój kolor jeden?
0: Nie.
1: No a jak to? Przecież kiedy patrzymy na kostkę Rubika w sklepie, to zawsze tak jest.
0: To... Ale można ją rozłożyć i wtedy już nie będzie tak, będzie pomieszane będą kolory.
1: Można je pomieszać. To po co je mieszać, skoro celem jest zobaczenie kostki takiej jak w sklepie? Po co ludzie to robią?
0: Po to, żeby ją potem złożyć na nowo.
1: Żeby stworzyć sobie pewne wyzwanie, żeby po prostu się trochę pobawić. A czy zdarzyło ci się kiedyś rozwiązać kostkę Rubika chociaż raz?
0: Rozwalając mi się udało, ale mogę powiedzieć taką historię.
1: Słucham.
0: Krótką, że mój kolega po prostu już od samego początku, jak zaczęliśmy szkołę, to zawsze do szkoły przynosił kostkę Rubika, a teraz to już ją potrafił 12 sekund ułożyć.
1: 12 sekund to bardzo dobry wynik. A jak myślisz, jak to się dzieje, że to układanie kostki idzie mu coraz szybciej? No bo zacznijmy od tego. Jeśli biegamy każdego dnia, to biegamy coraz lepiej, zgoda?
0: No tak.
1: A dlaczego tak się dzieje? Co sprawia w naszym organizmie, że biegamy coraz lepiej, jeśli ćwiczymy regularnie?
0: Bo właśnie ćwiczymy, powtarzamy to sobie wszystko, uczymy się czegoś nowego.
1: Aha, nasze mięśnie się rozwijają, rośniemy. A z kostką Rubika, czy to układanie kostki idzie coraz szybciej, coraz sprawniej, dlatego że nasze ręce działają coraz lepiej, czy jest może jakiś inny powód?
0: No pewnie jest jakiś... Znaczy, to właśnie przydaje się i dobrze tak jakby myśleć, być skupionym i też mieć takie dobre ruchy palców.
1: A tak, oczywiście ruchy palców są bardzo ważne, ale najważniejsza chyba jest głowa. Czy słyszałeś kiedyś o algorytmie?
0: Nie.
1: Algorytm to jest takie jakby zadanie, że mamy do rozwiązania, powiedzmy, kostkę Rubika. A algorytm to przepis na to, jak rozwiązać kostkę Rubika. Takie czynności, które musimy wykonać w jakiejś kolejności, żeby osiągnąć swój cel. Spróbujemy stworzyć taki algorytm?
0: Możemy.
1: No to stwórzmy algorytm... O, parzenia herbaty. Co trzeba zrobić, żeby zaparzyć herbatę krok po kroku?
0: Najpierw trzeba wlać wodę do czajnika.
1: Bardzo dobrze.
0: Potem trzeba nastawić czajnik.
1: Tak.
0: Trzeba czekać, aż się woda zagotuje. Jak będzie gotowa, to trzeba wlać ją do kubka.
1: Tak.
0: Potem trzeba wyciągnąć herbatę i włożyć tę herbatę do kubka.
1: Tak, wyciągamy herbatę z pudełka, wkładamy do kubka. I co, to już wszystko? Mamy herbatę gotową?
0: Nie, trzeba jeszcze trochę poczekać, aż się zaparzy i można albo wyjąć fusy, albo wyciągnąć tego woreczka.
1: Tak, ten woreczek możemy wyciągnąć. I zobacz, i to już jest algorytm. Czy podobnie moglibyśmy potraktować składanie albo rozkładanie kostek?

0: kostki Rubika?
1: Chyba tak.
0: No pewnie, że tak. Istnieją pewne zasady, algorytmy, którymi można się posługiwać. Istnieje ich bardzo dużo. Taki chyba najbardziej znany to layer by layer, czyli warstwa po warstwie. Układamy najpierw krzyż, później staramy się ułożyć całą ścianę i kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną. Ale najciekawsze jest poszukiwanie tego rozwiązania, tego swojego algorytmu. To sporo już wiemy o kostkach, a czy ty masz jakąś w domu?
1: Mam w domu.
0: A mógłbyś ją przynieść, czy masz ją pod ręką?
1: Czy ona jest gdzieś w pudełku.
0: A, gdzieś ukryta. Rozumiem. No dobrze. A jak to się stało, że kostki są w każdym domu? Czy to jest zabawka, która towarzyszy nam ludziom od tysięcy lat? Czy ludzie już w jaskiniach bawili się kostkami Rubika, czy nie? Jak myślisz?
1: Nie wiem, ja myślę, że po prostu rodzice chcą, żeby dzieci się uczyły czegoś nowego.
0: Czegoś pożytecznego, tak? I to dlatego kostki są w każdym prawie domu na świecie. Myślę, że tutaj też dużą rolę gra to, że kostka jest tania. Można taką, no, może nie najlepszą wersję dostać już nawet za złotówkę albo za 2 złote. To nie jest aż tak duże jak za zabawkę. Ale profesjonalne kostki potrafią kosztować nawet setki złotych. A pytałem o to, jak stary jest to wynalazek. Jak myślisz, jak stary jest ten wynalazek?
1: No, gdzieś na 50 lat.
0: Bardzo dobrze, rewelacja. To mniej więcej 50 lat, bo w 1974 roku powstał ten pomysł w głowie Węgra. Pana, jak myślisz, jak miał na nazwisko?
1: Nie wiem.
0: Rubik. I stąd się wzięła nazwa tej zabawki, chociaż tak naprawdę została opatentowana, czyli zgłoszona do urzędów w Japonii w 1976 roku. I tutaj też ciekawostka, ty opowiedziałeś swoją ciekawostkę, to ja też, jeśli się zgodzisz, opowiem krótką historyjkę. Mogę?
1: Zgadzam, okej.
0: Okej, to myślę, że bardzo ciekawe jest to, że pan Rubik w momencie, w którym zrobił tę kostkę, układał ją, uwaga, przez miesiąc. Tak długo mu to zajęło i zachwycał się tym bardzo i dopiero po wielu miesiącach i po wielu ułożonych kostkach zdobył tę sprawność. Nabył takiej sprawności, która pozwoliła, no rzeczywiście poniżej minuty, układać kostkę. No dobrze, dobrze. Czy można by stworzyć jakąś bardziej skomplikowaną wersję kostki Rubika? Czy to już wersja 3x3 jest maksymalna?
1: Można zrobić wiele trudniejsze kostki. Na przykład ja mam w domu taką 16x16, coś takiego.
0: A, czyli to już bardzo dużo małych elementów. A mniejsza kostka, czy stanowiłaby jakiekolwiek wyzwanie, czy byłaby zbyt prosta?
1: Nie, też trzeba układać.
0: Aha, tu można powiedzieć o efekcie skali. Słyszałeś kiedyś o skalach, że coś jest w jakiejś skali?
1: Tak, słyszałem.
0: Co to znaczy, że coś jest w jakiejś skali?
1: Że jest ma jakąś wielkość.
0: Aha, czyli jeśli mówimy, że samolot, a w zasadzie jego model jest w skali, to mamy na myśli co właściwie?
1: No, że jest jakoś wyskalowany tak na... Że jest taki jakby jak oryginał, ale jest trochę mniejszy.
0: Aha, czyli ma taki sam stosunek dzioba do na przykład kół, że skrzydła wyglądają proporcjonalnie do reszty samolotu, tylko że całość jest o tyle samo mniejsza. Zgadza się?
1: Tak.
0: No tak właśnie wygląda skalowanie. I jeśli dodamy więcej pól na którejś ściance kostki, to wtedy skalujemy to wyzwanie. Ono się robi znacznie większe lub mniejsze, jeśli zmniejszymy liczbę oczek czy ścian. A gdybyśmy mieli stworzyć kostkę jakąś taką przedziwną, jakąś taką niezwykłą, masz pomysł, z czego mogłaby się składać, jak mogłaby wyglądać?
1: Tak.
0: Jak?
1: Ja bym zrobił taką krzywą kostkę, że ona jest taka... Nie, wszystkie bloczki nie są równe.
0: Aha, czyli...
1: Mają różną wielkość, długość.
0: Świetny pomysł, czyli oprócz kolorów musielibyśmy też pilnować jakiegoś niezwykłego kształtu. O to chodzi?
1: Tak.
0: A gdybyśmy zrobili błyszczącą kostkę, czy...

0: błyszczących ściankach kryje się jakieś wyzwanie? Zastanówmy się przez chwilę.
1: Jak ta kostka miałaby być na przykład cała taka ze złota, powiedzmy, to nie, bo to nie ma sensu jej układanie.
0: Mhm. Ale gdyby błyszczała, miała dziwny kształt i w ściankach odbijałyby się inne ścianki, to mogłoby być wyzwanie, bo nasze oko byłoby oszukane. To by była iluzja. A jeszcze chciałem spytać cię o być może jakąś zupełnie niemożliwą kostkę. Jak myślisz, jaka kostka w Rubika po prostu by się nie sprawdziła? Jakich lepiej unikać?
1: Taka kostka, której się na przykład nie dałoby zrobić, tylko którą trzeba unikać, to jest na przykład... No, jaką by to dać? Nie... Na przykład kostka w kształcie kaczki.
0: Kostka w kształcie kaczki? No tak, rzeczywiście, to by było kompletnie bez sensu. A na przykład taka kostka, którą ktoś rozłożył zbyt wiele razy, czy ona traci swoje właściwości, czy jest dobrą zabawką?
1: Czy no pewnie się tam łamią, te wszystkie elementy psują.
0: No i przy okazji luzują. Co to znaczy, że coś się luzuje?
1: Że jest takie... Łatwe na przykład do zniszczenia, do wyciągnięcia.
0: Mm-hmm. I może się przy okazji rozpaść w rękach. Jeśli kostka jest zbyt luźna, jeśli ten mechanizm, który trzyma wszystko w jednym miejscu, ten przegub na środku, staje się zbyt luźny, to klocki się rozpadają. I myślę, że właśnie dlatego lepiej używać algorytmów niż siły do składania kostki Rubika. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, Maksie, i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się usłyszymy tutaj w Polskim Radiu Dzieciom. Chcesz może kogoś pozdrowić z okazji bycia w podcaście?
1: Pozdrawiam wszystkich oczywiście słuchaczy i moich kolegów, jak to słuchają.
0: Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia, Maksie. Pa, pa.
1: Pa, pa.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

kotka mi po prostu miadzia.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Adasiu, wszystko gotowe?
4: Mamy na łączach słuchaczy?
3: Światełko błysnęło czerwone.
4: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
3: Ależ Adasiu, spokojnie.
4: Naprawdę o to nam chodzi?
3: Żeby już zacząć łagodnie.
4: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
3: Jacuś i Ewa z Kanady.
4: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
3: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
4: Myślisz, że Basia gotowa?
3: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
4: Na koniu też słuchać da się?
3: Słuchali nas nawet przy lunchu.
4: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
3: Kacperek mieszka w Legnicy.
4: W Hajnówce słucha nas Hania.
3: Bartuś na Woli, w stolicy.
4: Skoro się wszyscy zebrali...
3: I jeszcze przekąski, napoje.
4: Czy moglibyśmy pójść dalej?
3: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.

0: się doczekać nie może.
1: Żeby nas znowu usłyszeć?
2: Niech tylko album otworzy.
1: Ten od sławnego Bociana?
2: Mhm. Palec na karcie położę.
1: Cudny ten prezent Floriana.
2: Czy chcesz się w dalekie z nami?
1: Właściwie to bardzo dawne.
2: By się stać podróżnikami.
1: I odwiedzić miejsca sławne.
2: Wyobraźnię pobudzimy.
1: Chcielibyście ruszyć z nami?
2: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
1: Wraz z naszymi słuchaczami.
2: Piramidy, wikingowie.
1: Dinozaury i rycerze.
2: Każde z was się zaraz dowie.
1: Jak usłyszę, to uwierzę.
2: Rozkręcamy znów magiczny.
1: Już nie mogę się doczekać.
2: Nasz wehikuł historyczny.
1: Suchy piasek, mokra rzeka.
2: Otwórz album i ruszamy.
1: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
2: My się dobrze na tym znamy.
1: Zaczynamy, drogie dzieci.
2: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
1: Ja? A o czym niby zapomniałem?
2: Powinieneś jeszcze zakręcić.
1: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
2: Bez tego nie zacznie się podcast.
1: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
2: Tak, to sprawa bardzo poważna.
1: Trzymajcie się, kręć!

0: Cześć, już jestem.
1: Jak szybko. Aha, chciałbym cię prosić o to, o co Wojtek zawsze nas prosi.
0: Słucham? A o co Wojtek zawsze nas prosi?
1: Co, zapomniałeś?
0: Chyba nie wiem, o czym mówisz.
1: Prosi nas o to, żeby pukać, jak chce się wejść do czyjegoś pokoju.
0: Czyli co, mam teraz wyjść i zapukać?
1: Ależ nie, no. Znaczy teraz już nie. Ale na przyszłość, Michasiu, pamiętaj.
0: A w co ty się bawisz, Adasiu?
1: Akurat teraz bawię się w zoo.
2: Założyłem własne zoo.
0: Niemożliwe.
2: Przypomniałem sobie o mojej kolekcji plastikowych figurek zwierzęcych.
0: Ach, te zwierzątka. To ja pamiętam i co?
1: I wymyśliłem właśnie taką zabawę w zoo.
0: Ja też mam trochę takich plastikowych figurek. Jeśli chcesz, to mogę je przynieść i dołączyć do twojego zoo.
1: A wiesz? To niezła myśl. Ale najpierw powiedz, dlaczego tak szybko wróciłeś?
0: A, bo mnie Leszek jakoś wcześniej z przedszkola odebrał.
1: Proszę, proszę, naprawdę, a dlaczego?
0: No tak, odebrał mnie Leszek wcześniej, bo później by nie mógłby.
1: Nie mógł później, a co takiego się stało?
0: No bo chyba tam wybrali się z Wojtkiem obejrzeć gniazdo bociana Floriana czy coś.
1: No ale przecież Florian już dawno odleciał do letniej rezydencji nad Nilem w Egipcie.
0: No tak, ale ponoć prosił Wojtka, żeby Wojtek przed zimą sprawdził jego gniazdo tutaj w Polsce.
1: Aha, rozumiem. To teraz pobiegnij po te swoje zwierzątka i dzięki nim powiększymy moje zoo.
0: Halo, Adasiu?
1: Co się stało?
0: Od teraz, jak już przyniosę, to chyba będzie nasze zoo, co?
1: Ojej, niech ci będzie. Tylko wracaj szybko, bo moje zwierzątka nie mogą się doczekać, kiedy poznają twoje zwierzątka.
0: Dobra.

0: Już jestem!
1: I pokaż, co tam masz?
0: A, to wszystkie, jakie znalazłem.
1: Co? I to mają być zwierzątka? No, przecież to same dinozaury.
0: Ho, zgadza się. Dinozaury to też zwierzęta, co nie?
1: Tak, tak. To znajdź mi jakiegoś, który jeszcze żyje. Znaczy, ich już nie ma. A jak nie ma, to nie mogą zamieszkać w moim zoo.
0: Ale gdyby nie wyginęły, to mogłyby zamieszkać?
1: Oj, no nie wiem.
0: A niby czego nie wiesz?
1: No sam nie wiem, czy one by się dogadały z normalnymi zwierzętami.
0: A jakie są według ciebie normalne zwierzęta?
1: Jakie są? To są te, które, znaczy, ojej, jest ich pełno.
0: No dobrze, to wymień mi chociaż trzy z nich, trzy.
1: Bardzo proszę, lwy, słonie. O, zobacz, jakiego mam fajnego słonia.
0: Dobra, lwy i słoniec. Coś jeszcze?
1: Tak, mogą... A, zebry, małpy, strusie też są. Michasiu, jest ich bardzo...

0: bardzo dużo. No sam zobacz.
1: Właśnie patrzę.
0: Tak, wystarczy spojrzeć na moje zoily.
1: I na moje dinozaury też. A dlaczego nie mogłyby w nim zamieszkać? Dlaczego?
0: Nie mogłyby... Bo to są takie, no, nieprawdziwe zwierzęta.
1: Jak to nieprawdziwe?
0: No nie ma ich już na świecie.
1: Ale przecież niedawno, pamiętasz? Razem oglądaliśmy film o dinozaurach.
0: Tak, ale to był tylko film i tamte dinozaury stworzył komputer, a nie matka natura. Widzisz, misiu? Ktoś kulturalny mnie odwiedza. Wie, co to pukanie. Proszę! A, to ty, Wojtku. Wróciliście już z Leszkiem?
1: Cześć, Wojtek.
2: A skąd ty wiesz, Adasiu, co robiliśmy z Leszkiem?
0: Michaś mi wszystko opowiedział. O gnieździe Floriana, że mieliście je sprawdzić.
2: Z gniazdem Floriana wszystko w porządku. Ale znaleźliśmy w nim też coś jeszcze. Coś, co Florian zostawił dla ciebie.
0: A, rzeczywiście dla mnie. O, tu na paczce jest napisane dla Adasia.
1: A tu poniżej też ktoś coś napisał. O, tu.
0: Tu pismo Floriana poznaję. Tu jest napisane gwarancja bezpiecznej podróży. Tak tu jest napisane, gwarancja bezpiecznej podróży.
1: To rozpakuj. No, rozpakuj, zobaczmy, co to jest.
0: No co ty? Tu paczka dla mnie i nie rozpakuję jej tak od razu. Rozpakuję ją wtedy, kiedy będę chciał.
1: Ale chyba jestem twoim kolegą, co? I chyba też chcę zobaczyć, co dostałeś, co nie?
0: Tak, tak. Ładny mi kolega, który ciągle się ze mną kłóci.
1: Że co? Że ja niby się z tobą kłócę?
0: Tak.
1: Wiesz co? Jakoś nie przypominam sobie tego.
0: Nie przypominasz? A dinozaury co, już nie pamiętasz, jak się kłóciłeś ze mną?
2: Ależ chłopcy, przestańcie. Nie ma czasu na wasze spory. Ja muszę za chwilę wyjść.
1: Oj, skoro musisz.
2: Chciałbym was prosić tylko o drobną przysługę.
1: Pewnie.
2: Moglibyście zanieść panu Ignacemu...
1: To znaczy mojemu dziadkowi?
2: Tak jest, twojemu dziadkowi.
1: Jasne, a co mamy mu zanieść?
2: To jest komplet uszczelek, który dla niego kupiłem. Ponoć mu kran przecieka, tak?
1: O, tak, no. I to jak bardzo nawet. Bardzo, bardzo. Nie można go normalnie zakręcić, bo... A woda wciąż kapie.
2: Dlatego pośpieszcie się, żeby nie było jakiegoś zalania w jego chatce, dobrze?
1: No to chodźmy, Adasiu.
0: A ja właśnie otworzyłem swoje zoo.
1: A moich zwierząt do niego nie wpuściłeś.
0: Bo dinozaury to nie zwierzęta.
1: Skoro tak myślisz, to chodźmy do dziadka.
0: No przecież tłumaczyłem ci, że...
1: Mój dziadek zna się na wszystkim. On ci najlepiej wytłumaczy, zobacz.
0: Ciekawe, co takiego mi wytłumaczy.
1: Czy dinozaury to zwierzęta, czy nie?
0: No dobrze, proszę bardzo. Możemy iść do twojego dziadka Ignacego. Chodźmy.
2: To idziecie już w końcu, czy nie?
1: Idziemy.
0: No idziemy.
3: Kto tam?
0: To my, Adaś i Michaś.
4: To wy, Adaś i Michaś.
3: A, to wejdźcie. No na co czekacie?
0: Czekamy, no, tylko na słowo czekamy.
4: Tylko na słowo.
3: Ależ proszę, proszę. A co was do mnie sprowadza? O, widzę, że przynieśliście paczkę. To dla mnie?
0: Tu...
1: Tak, tu mamy dla ciebie, dziadku, od Wojtka ten uszczelki do kranu, a tę paczkę...
0: Tę paczkę dostałem ja od mojego bocianiego przyjaciela, od Floriana.
3: A, tak, wiem, który to przesympatyczny bociek.
1: Ale przede wszystkim, dziadku, to przyszliśmy, żebyś coś wytłumaczył Adasiowi.
3: A co niby miałbym mu wytłumaczyć?
0: Czy dinozaury są zwierzętami? No bo skoro ich już nie ma, to według mnie nie są.
1: Ale kiedyś żyły, więc są.
0: A właśnie, że nie są, bo ich nie ma.
3: Zaraz, moment. Czy tura albo wilka tasmańskiego też już nie ma? Tygrysa szablozębego nie ma?
0: Tygrys szablotego? No...
3: Nie ma! Nie ma, tak? Nie ma ich. A nie można o nich powiedzieć inaczej niż zwierzęta, tak?
0: Ale...
1: Słyszałeś, Adasiu? Słyszałeś?
0: No tak, ale...
3: Niestety czas zrobił swoje. Ich życie na ziemi z jakiegoś powodu się skończyło.
0: No czyli ich nie ma.
3: Ale niewątpliwie dinozaury zwierzętami były. O, i to jaki?

0: jakimi zwierzętami?
1: A jakimi zwierzętami były, dziadku?
0: Były władcami naszej planety i to one niepodzielnie rządziły na Ziemi.
1: A widzisz, Adasiu, widzisz? To były zwierzęta i kropka.
2: No tak, bo może gdybym je zobaczył na własne oczy, to mógłbym powiedzieć, że są. Niestety szkoda, że nie można tego zrobić.
0: No nie ma takiej możliwości. No nie ma, niestety nie ma.
2: To sam dziadek widzi.
1: Ale z ciebie nie zdara smoku, wiesz?
2: No, co się śmiejesz? Ale nie uwierzysz, ta paczka sama wypadła mi z łapek.
1: Tak, akurat sama.
2: No, mówię ci. Tak jakby sama z nich wyskoczyła.
1: Adasiu, przecież paczki same nie skaczą.
2: To widocznie ta skacze.
0: To może zobaczmy, co jest w środku tej paczki skaczącej.
2: Ale to moje, to moje.
0: Adasiu, skoro jest twoje, to własnołapnie musisz tę paczkę otworzyć.
2: Znaczy, ja sam ją otworzę,
0: tak,
2: dobrze?
0: Tak, a my nie będziemy ci w tym przeszkadzać.
2: Nie wolno przeszkadzać przy otwieraniu paczki.
0: Nie wolno, nie, nie.
2: No właściwie to mogę. Mogę zrobić to sam, bo wiecie co? Ja też już jestem bardzo ciekawy, co w niej jest.

0: Nawet piórka były w paczce? Ciekawe, czy to piórka Floriana.
1: Poczekaj, na spodzie jest jeszcze kartka.
0: To przeczytaj. Co tam na niej jest napisane? Przeczytaj.
1: Drogi przyjacielu Adasiu, jesteś już na tyle duży, że mój specjalny album z rysunkami z różnych miejsc świata mogę oddać w twoje łapy.
0: W twoje łapy?
1: Moje
0: łapy. Super, ale super.
1: Poczekaj, nie przeszkadzaj ci. Dzięki temu albumowi możesz znaleźć się w dowolnym miejscu.
0: Miejscu? No tak jest tu napisane.
1: I w dowolnym czasie na ziemi.
0: W czasie?
1: Ja się nie mogę. Wystarczy położyć palec na rysunku i wypowiedzieć magiczną formułę.
0: Jaką formułę? Nie przeszkadzaj, Michasiu.
1: I załączam też pojemnik z wielbłądzim mlekiem, a także pył z piramidy i pióro.
0: Pióro?
1: No tak, tu jest też napisane. O właśnie, by podróże były bezpieczne, trzeba wziąć łyk mleka, połaskotać się w nos.
0: Ale to od tego można kichnąć.
1: Michasiu, dasz mi przeczytać do końca?
0: Dobrze, przepraszam.
1: Połaskotać piórem, a wtedy mleko rozpylone z olbrzymią siłą kichnięcia, o miałeś rację, że się kichnie, to mleko rozpylone utworzy specjalną mleczną osłonę, przez którą nikt się nie przeciśnie.
0: Ale jak to nikt się nie przeciśnie? Jeszcze, nie rozumiem.
1: Jeszcze nie skończyłem.
0: Aha.
1: Wówczas z jej środka możesz obserwować wszystko dookoła to, co zastaniesz, gdy w magiczną podróż się wybierzesz.
0: Ale fantastycznie.
1: Jeszcze nie skończyłem.
0: No to przepraszam, no.
1: Po posypaniu się pyłem z woreczka zebranym z czubka piramidy należy wypowiedzieć magiczne zaklęcie.
0: Jakie zaklęcie?
1: Przystaniesz?
0: Wiesz jakie?
1: Przystaniesz?
0: No, dobrze.
1: Tu właśnie... I na koniec podaję treść magicznego zaklęcia.
0: Bo dobrze, że zapisał to zaklęcie, bo no, skąd byśmy
1: pewnie, że
0: wiedzieli?
1: Dobrze. Bocian wie, co robi.
0: Dobra,
1: Florian Bocian. Uważaj, teraz czytam to zaklęcie.
0: Dobra, czytaj.
1: Wietrze,
0: przyjacielu, przygód wiej, no.
1: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
0: Zanieść nas do miejsca tego.
1: W albumie Floriana pokazanego i przez nas palcem wskazanego. Koniec.
0: Ale super, to
1: zaklęcie. Nie, to nie koniec.
0: Nie?
1: Nie. Jeszcze jest pst.
0: Jakie pst? Żeby być cicho?
1: Chyba tak.
2: PS, czyli post scriptum. To znaczy, że to coś ważnego napisanego pod listem. Czytaj.
0: Aha, czyli coś bardzo ważnego. To koniecznie czytaj, Adasiu.
1: Muszę czytać, a ty mi przeszkadzasz.
0: No przepraszam.
1: Pst.
0: To psyt się mówi, czy...

0: Dziadku, jak się mówi? PS.
1: Dobrze, może być PS. To nas? To nas?
0: Nas. Tam, co mówiłeś, że nas przenieść czy coś.
1: Aha.
0: No.
1: Rzeczywiście, to nas dotyczy twojego przyjaciela Michasia.
0: I za to lubię Floriana.
1: Przestań przeszkadzać.
0: Ale lubię go, nie?
1: No tak, możesz go lubić, ja też go lubię. Bo chyba będziesz chciał Michasia zabierać w podróże.
0: No oczywiście.
1: Przesyłam pozdrowienia i do zobaczenia wiosną, Florian.
0: A Tasiu, to jest bomba.
1: Ja akurat to nie bomba, tylko album. Mamy takie z Wojtkiem. Dostaliśmy je również od Bociana Floriana, ale te nasze, te co mamy z Wojtkiem, to przenoszą tylko w przestrzeni.
0: A ten jak działa?
1: Ten? No tam jest, było napisane. Dzięki temu albumowi możemy podróżować także w czasie.
0: Podróżować w czasie?
1: No chyba, że coś źle odczytałem.
0: Nie no, chyba bardzo dobrze odczytałeś, Adasiu.
1: Jak, dziadku, dobrze odczytałem?
0: Trzeba tylko sprawdzić.
2: Bardzo dobrze odczytałeś. Trzeba sprawdzić, tak jak Michaś mówi, czy to nie jest jakiś żart, bo no, takie podróże, wybacz, brzmią nieprawdopodobnie.
1: Może i brzmią nieprawdopodobnie, ale jednak są możliwe, dziadku Michaś.
0: Ja potwierdzam. Dziadku, bo ja sam kiedyś z Adasiem leciałem takim tunelem, całkiem niedawno leciałem.
1: Tak. Tylko dokąd można by się było tym z kolei wybrać?
0: Może najpierw otwórz ten album, to się przekonamy, nie?
1: Jasne, że tak zrobię, masz rację.
0: O, zobacz, Adasiu, to rysunek z dinozaurami.
1: Rzeczywiście, zgadza się.
0: A wiesz, co to znaczy?
1: To oznacza, no, że moglibyśmy się znaleźć w ich świecie.
0: I to całkiem bezpiecznie, w tej mlecznej bańce. Spełniłyby się twoje marzenia.
1: Słucham? Jakie marzenia?
0: Że chciałbyś na własne oczy zobaczyć dinozaury i sprawdzić, czy są, czy ich nie było.
1: To prawda. A ty co o tym myślisz, dziadku Michasia?
2: Jeżeli Florian zapewnia, że to bezpieczna podróż, to czemu nie?
0: A czy ty możesz polecieć z nami, dziadku?
2: No, ja to muszę wreszcie naprawić kran, zanim mi chatkę całkiem zaleje.
1: O, właśnie, proszę, tu są uszczelki od Wojtka, dziadku Michasia.
2: Dziękuję. No, nie polecę z wami, ale będę za was trzymać kciuki.
1: No dobrze, to rysunek świata dinozaurów mamy przed sobą.
0: Teraz trzeba tylko jeszcze wypowiedzieć tę magiczną formułę.
1: Czekaj, najpierw trzeba wziąć łyk mleka. Aha. I posmyrać się w nos piórkiem.
0: I mocno kichnąć.
1: No to też, tak. I położyć palec na rysunku.
0: I posypać pyłem z czubka piramidy.
1: No to proste, prawda?
0: No i jeszcze wtedy wypowiedzieć zaklęcie.
1: Oczywiście, że to trzeba zrobić. Do roboty!
0: Do roboty!
1: Michasiu. Wietrze, przyjacielu przygód wiej,
0: przenieść nas w świat marzeń chciej,
1: zanieść nas do miejsca tego,
0: w albumie Floriana pokazanego
1: i przez nas palcem wskazanego.

0: Misiu, Misiu, popatrz tam!
1: Ojej, jaki wielki!
0: Olbrzymi, no!
1: Jaką ma długą szyję!
0: A, tego to chyba znam, nazywa się ten nony... Poczekaj, poczekaj, poczekaj... A, tyranozaur, tak się nazywa.
1: Ja też go znam, z tego filmu, który razem oglądaliśmy.
0: Ojej, to może, wiesz co, na niego nie patrzmy, bo to taki dinozaur łobuz troszkę.
1: Nie, to nie łobuz, tylko dinozaur drapieżnik, jak dzisiaj lewczy tygrys.
0: No tak, ale tam są takie małe dinozaury.
1: One się inaczej nazywały, ale też nieźle polowały.
0: O, masz rację, tyle, że polowały w stadzie, ty też sobie przypomniało.
1: A popatrz w górę, widzisz?
0: Widzę!
1: Nad naszą mleczną bańką jakiś inny dinozaur.
0: Ale wielki i latający dinozaur. To jakiś ptasiozaur.
1: Nie, on się jakoś inaczej nazywał. Ptako coś. Nie, to było jakoś inaczej.
0: Gdzieś go już widziałem, wiesz?
1: A wiem, już sobie przypomniałem. Mam go przecież w kolekcji moich plastikowych figurek. To pterodaktyl.
0: Tak, masz rację.

0: Pterodaktyl, ale tu pięknie. I coś jeszcze. Bo może jest i pięknie dookoła, ale trochę strasznie, nie sądzisz?
1: Aha. Ja mam takie samo wrażenie. No. Może zatem, Adasiu, wracajmy, co?
0: A wiesz, że chyba możemy?
1: Ojej, Adasiu, a czy my wiemy, jak wrócić?
0: Myślę, że jeśli zamknę album, to powinniśmy opuścić to miejsce.
1: To może zrób to.
0: Zaraz to zrobię.
1: I obyś miał rację.
0: A gdyby się nie udało, to mam jeszcze kilka innych pomysłów. No, na razie ten...
1: Zamykaj!
0: Zamykam, bo to ten pomysł najbardziej mi się podoba. Wróciliśmy.
1: Udało się. Dziadku, wróciliśmy.
0: Dziadku Michasia, wróciliśmy.
2: Pomyślałem sobie, że kiedy będziecie spadać z tej bańko chmurki na podłogę, to strasznie się potłuczecie.
1: Haha, a całkiem mięciutko było, dziadku.
0: Tak.
2: Bo przeniosłem, ile się dało, suchych liści.
0: I bardzo dziękujemy, bo dzięki temu to było tylko trochę twarde lądowanie, co nie?
3: Ach, no to opowiadajcie, jak było, a?
0: Jak było? Widzieliśmy świat dinozaurów, naprawdę, na własne oczy.
1: Ale dobrze, że byliśmy zamknięci w tej mlecznej bańce.
0: Ojej, Michasiu, nie nazywaj naszego schronienia bańką. Ja wolę, żeby nazywać je chmurką.
1: O. Bardzo małą chmurką, wiesz?
0: Trochę mała.
1: Z tego kichnięcia to taka mała chmurka się zrobiła.
0: Mała, ale chroni, no.
3: Wiecie co? Pomyślę, może jak następnym razem ją powiększyć. Mam pomysł.
0: I z tej naszej chmurki to widzieliśmy wiele różnych dinozaurów.
1: Nawet były takie latające, pterodaktyle.
0: Tak, były pterodaktyle, to prawda. Było ich tyle, że nie każdemu mogliśmy się dokładnie przyjrzeć.
3: Ale może rozpoznacie niektóre z nich, co?
0: Ojej, a skąd u ciebie, dziadku Michasia, dinozaury? Bo trochę tego nie rozumiem. Masz tu jakieś?
3: Mam specjalną książkę o nich. Chcecie zobaczyć?
0: Książkę? A no pewnie, że chcemy,
1: dziadku,
0: zobaczyć.
1: Ja nie wiedziałem, że ty masz taką książkę.
0: Ja też.
3: Przypomniałem sobie o niej, kiedy wy wyruszyliście w podróż do czasów dinozaurów.
0: No ale miałeś przecież naprawiać kran, dziadku.
3: A z kranem to uporałem się w minutę. Znam się na tym trochę. Proszę. O! To ta książka Basałyki.
0: Proszę, proszę.
1: Jakie fajne obrazki.
0: I na szczęście ma również literki.
1: To ty się nimi zajmij, Adasiu, a ja będę słuchał i oglądał.
0: Dinozaury żyły wiele, wiele milionów lat temu. Rządziły Ziemią przez 165 milionów lat?
1: Słucham?
0: To bardzo dawno temu. O, ostatnie wymarły 65 milionów lat temu.
1: To bardzo dawno. Bardzo.
0: Największym z nich był brachiozaur. To chyba taki z długą szyją.
1: To ten wielki taki.
0: Tak. A najmniejszym kompsognat.
1: To te małe, co biegały?
0: Nie wiem.
1: Ale nazwa kompsognat?
0: I ten, o, tu jest napisane. I ten najmniejszy dinozaur nie był większy od kury?
1: Kura dinozaur.
0: Dobre.
1: Kura dinozaur, jeszcze ten brachiozaur. I chodziły. Ale
0: dobre.

0: zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz na chwilę.
0: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę?
0: Wciąż nie mogę przestać sapać.
2: Spróbuj głębszy oddech złapać.
1: Florianowi dziękujemy.
0: Album już zamknięty czeka.
2: Aż w następną popłyniemy.
0: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
0: Choć zakrętów co niemiara.
1: Parne lato, mroźna zima.
0: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
0: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
0: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
0: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
0: A my, jak agenci, szpiedzy.

0: gdy już chwilę odsapniemy?
1: Kartę nową wybierzemy.
0: Znów zaklęcie wypowiemy.
1: I was w podróż zabierzemy.
0: Ale będzie wspaniale.
1: No ale chyba nie dziś.
0: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
1: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
0: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
1: Oczywiście. No, tak szybko przemknąć przez tak odległe czasy?
0: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
1: I jak minuty, jak sekundy nawet. Mhm.
0: I słuchacze się zmęczyli?
1: No, jasne, przecież to jeszcze takie basałyki jak my.
0: Ale chyba nie wszystkie.
1: O, te, które się nie zmęczyły.
0: Może te starsze, te co chodzą do szkoły.
1: A i pewnie dorośli też, nie? Mm-hmm. Bo oni to się chyba tak szybko nie męczą.
0: Myślisz, że dorośli też nas słuchają?
1: Pewnie, że słuchali. Może drzemali, tak jak dziadek Ignacy.
0: A, albo babcia Janeczka.
1: Powiem ci w tajemnicy, że ja też się trochę zmęczyłem, wiesz?
0: Co ty nie przesadzasz?
1: Naprawdę.
0: Żeby wyruszyć na nasze historyczne wyprawy.
1: Bo kiedy się przenosimy w czasie...
0: To jest tak ciekawie.
1: Że mi burczy w brzuszku.
0: Chyba żartujesz.
1: O, proszę, słyszałeś?
2: Chłopcy, gdzie jesteście?
3: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
2: A mamy dla was ciekawą propozycję.
3: Michasiu!
2: Adasiu, jesteście tam?
1: Tak, jesteś.
0: Już idziemy.
3: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
2: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
1: My zawsze damy radę.
0: Tak, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Ruszamy, tylko dajcie nam chwilę, co?
0: No, taką małą chwileczkę.
2: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż Miś i Smok?
4: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
2: Zgadniecie, kogo spotkali?
4: W średniowieczu? Przed potopem?
2: Przed wiekami? W odległych krańcach świata?
4: Jeszcze dawniej, dokąd nikt jeszcze nie dotarł?
2: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
4: No ale teraz już koniec.
0: A czy moglibyśmy chociaż trochę zjeść?
1: I odrobineczkę odpocząć?
2: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
1: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą i gdzie chcą.
0: Tak, na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
4: Do usłyszenia w następnym podcaście, w następnym Teatrze z Głośnika Basałyki.
2: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać Smoka i Michasia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy mamy nadzieję...
2: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata.
4: Waszych ulubieńców Misia i Smoka.
0: Słuchajcie nas!
1: Do usłyszenia!
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Od chodnika do chodnika leży zebra, bestia dzika. Niby miła i wesoła, ale może pogryźć koła. Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz. I potem równym krokiem żwawo marsz.
1: Na asfalcie leży zebra, malowana białe żebra. I się złości daje słowo, kiedy ktoś przechodzi obok.

0: żebra, strasznie moknie w deszczu zebra.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz, a potem równym krokiem

0: Autopromocja.
1: Halo, halo! Kto dziś budzi słońce? Oczywiście my i nasza poranna audycja na żywo. Wspaniali goście, zagadki i ciekawe tematy. Słyszymy się od 7 do 9 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od 9 do 11. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Jacek Zawada.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16 przez nas została przywitana chwilę temu, a to oznacza, że czas powitać także radiową świetlicę. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, zapraszamy.

Hej, hej, hej! Witam was serdecznie w kolejnej odsłonie naszej radiowej świetlicy. Przyznam się wam szczerze, że już nie mogłam się spotkać nie mogłam się doczekać naszego spotkania popołudniowego, bo wpadłam dzisiaj na fenomenalny pomysł. Otóż postanowiłam, że dzisiaj chciałabym sobie z wami porozmawiać o rodzeństwie. Tak, między innymi inspiracją do tego tematu byli moi goście, którzy pojawią się u nas po godzinie 17:00. Będzie to Dawid i jego siostra Gabi, ale więcej o nich dowiecie się, kiedy już przybędą do naszej radiowej świetlicy. No i skoro taki temat tutaj się pojawił, to ja nie byłabym sobą, gdybym to takie pierwsze pytanie, pierwsze zadanie dla was nie wymyśliła właśnie z nim związane. No i oto ono. Co najbardziej lubicie robić razem ze swoim rodzeństwem? A jeśli nie macie rodzeństwa, to z kuzynami albo najlepszymi przyjaciółmi, czyli po prostu bliskimi wam osobami. 22 645 2055. Dzwońcie i opowiadajcie.

0: No i proszę bardzo, okazało się, że temat rodzeństwa rozpalił nasze linie telefoniczne. Dodzwoniła się do nas Marysia. Cześć Marysiu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, czy ty masz rodzeństwo?
1: Tak, mam.
0: I kto to taki? Siostra, brat?
1: Brat, Mieszko.
0: Brat Mieszko, jest on starszy czy młodszy?
1: Młodszy, o 4 lata.
0: Młodszy o 4 lata, a ty ile masz lat?
1: 9.
0: 9, czyli twój brat ma lat 5.
1: No, zaraz będzie miał urodziny.
0: O, cudownie, masz dla niego już jakiś prezent przygotowany?
1: Ja już mu kupiłam, już mu dałam 2 tygodnie temu.
0: Już się nie mogłaś doczekać.
1: No, już się nie mogłam doczekać.
0: I co takiego mu sprezentowałaś? Co teraz 5-latki lubią?
1: Mieszko ogólnie lubi Ninjago. Taką pastę. No ma Lego i w ogóle, więc kupiłam mu taką saszetkę i teraz z nią chodzi, bo ja z dziewczynami, z moimi koleżankami sobie chodzę po boisku i w ogóle i on sobie w tej saszetce z nami chodzi.
0: A, rozumiem. I tak prezentuje się wszystkim, że dostał taki fantastyczny prezent od swojej siostry i że jest po prostu klawy gość. Super. No to chyba tobie sprawiło to ogromną radość, co? Takie jego zachowanie.
1: W ogóle, bardzo.
0: No, też mi się tak wydaje, nie ma nic fajniejszego dla człowieka, niż kiedy widzisz, że druga osoba cieszy się z twojego prezentu, prawda?
1: Tak. Często lubię dawać, rozdawać.
0: Dokładnie, chociaż czasami no właśnie jest taki strach, czy prezent się będzie podobał, czy to rzeczywiście jest trafiony, a tutaj idealnie, no brawo, brawo, brawo. A powiedz proszę, czy twój brat czasami chwali się, że jesteś jego siostrą?
1: Trudno powiedzieć, bo ja nie wiem, co on tam w przedszkolu robi.
0: No ale jak chodzi z wami i tak pokazuje tę saszetkę na wszystkie strony, to trochę chyba tak jakby pokazywał wszystkim, jaką ma fajną siostrę.
1: Troszkę tak.
0: Chyba troszkę tak. A powiedz mi, czy ty lubisz mieć młodszego brata? Trudne pytanie, co?
1: No, lubię, ale jest trochę czasem denerwujące.
0: Ale co, zabiera ci rzeczy, czy na przykład chce się ciągle z tobą bawić? Co takiego jest denerwującego?
1: Oj, duże rzeczy.
0: No to taki jeden przykład.
1: No na przykład... No pijemy. Na przykład.
0: O, no Mieszko, wiesz co? Siostry, nie wolno bić. Nie, nie, nie, nie, nie. Na takie rzeczy to my się nie zgadzamy. Myślę, Marysiu, że powinnaś mu to wyjaśnić, że siostry się nie bije w żadnym razie. Używa się tylko ewentualnie argumentów słownych. Ale myślę, że on, no, powinien to prędzej czy później zrozumieć. A jeżeli nie będziesz sobie z tym dawała rady, to na pewno pomogą ci w tej sytuacji rodzice. Tak mi się wydaje. To jest chyba dobry trop. Co?
1: Tak.
0: No, też mi się tak wydaje właśnie. A powiedz mi proszę, co najbardziej lubisz robić ze swoim bratem?
1: Bawić się.
0: I w co się wtedy bawicie?
1: My się bawimy w dużo rzeczy. Lubimy się bawić w szpiegów i wtedy szpiegujemy rodziców.
0: Super!
1: No i tak... Bawić się. Przechodzimy tak... po domu.
0: A, tak się czaicie, ukrywacie, tak. Wow.
1: A później mówimy, mamunia teraz robi to i to.
0: Aha, i sobie przekazujecie tajne wiadomości, a macie swój tajny język?
1: No, jeszcze nie. W szkole taki robiliśmy na zajęciach, ale nie, na razie jeszcze muszę nad tym pomyśleć.
0: Ale jakieś takie znaki między sobą na pewno sobie dajecie, prawda?
1: Mamy takie 4 podstawowe. No chodź, stój, chodź ostrożnie i uważaj.
0: I jak wygląda taki znak chodź ostrożnie?
1: Czyli, że na przykład stop to jest wystawienie ręki, chodź to jest ukazanie chodź do mnie, czyli takie połączenie stop i chodź.
0: Rozumiem. Ja mam nadzieję, że teraz nie zdradziłyśmy za bardzo takiej tajemnicy przed rodzicami, co?
1: No, mam nadzieję, że nie.
0: No, drodzy rodzice, nawet jeżeli teraz coś usłyszeliście, to proszę to wykasować ze swojej pamięci.

0: Wymarzymy to z pamięci swojej, tak.
1: No i bardzo dobrze, bo międzyrodzeństwo się nie wchodzi. To jest tak niesamowita i silna relacja, że myślę, że tutaj Marysia z Mieszkiem sobie doskonale dadzą radę. No i czasami tak jest, że się troszeczkę szpieguje rodziców. Czasami ma się jakieś takie malutkie sekreciki przed rodzicami. Owszem, no tak bywa. Proszę?
2: A czasami się kłóci.
1: A czasami, och, i to jest bardzo ciekawy wątek, tak? Czasami rodzeństwo się też ze sobą kłóci. A masz jakiś sposób, jak się taka kłótnia między wami pojawia, co zrobić?
2: Często jak Mieszko zaczyna te swoje, nie bawię się, to ja mówię najczęściej, a dlaczego?
1: I próbujesz rozwiązać tę sytuację. A co on na to?
2: On... po prostu, bo tak, a później to już zaczyna płakać, idzie ode mnie, nie rozmawia i...
1: No tak, tak to jest z tymi pięciolatkami, ale wiesz co? Wydaje mi się, że on z tego wyrośnie. To może jest taki, wiesz, ma taki moment teraz w swoim życiu, ale bardzo mi się podoba twoje podejście, że starasz się wyjaśnić tę sytuację, porozumieć z nim. Myślę, że to jest bardzo dobry trop i to jest super, że Mieszko ma taką siostrę, która stara się nim zaopiekować, zająć, no i ma ochotę się z nią bawić, bo nie każde rodzeństwo chce się ze sobą bawić. Także naprawdę ogromne gratulacje moje w twoją stronę, Marysiu, teraz wędrują. A w twoją stronę powędrują teraz pozdrowienia. Tylko do kogo je wyślemy?
2: Myślę, że do Mieszka właśnie.
1: Super.
2: Do mamy, do taty, do moich wszystkich przytulanek, do Mieszka przytulanek, na całe Polskie Radio Dzieciom, na panią i na moje koleżanki, na cały świat.
1: Bardzo pięknie, dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Do wszystkich się zresztą dołączamy. Ciebie też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, wspaniałego, kolorowego popołudnia. Do usłyszenia i pozdrów oczywiście Mieszka od nas. Pa, pa, pa!
2: Mam pytanie, a czy mogę wybrać piosenkę?
1: Wiesz co, a co my tym dzisiaj mamy za dzień? Wtorek. Och, to już jutro będzie rodzinny koncert życzeń i wtedy może się pojawić wybrana przez ciebie piosenka. A jaką piosenkę chciałabyś, by się pojawiła?
2: W części drugiej Akademii Pana Kleksa Leń.
1: Akademia Pana Kleksa Leń. I czy to będzie piosenka z jakąś specjalną dedykacją? Chcesz ją komuś zadedykować?
2: No moich wszystkich koleżanek, bo my ją bardzo lubimy.
1: Dobra, zapisałam. Jutro przekażę wszystko Jackowi Zawadzie, który rodzinny koncert życzeń będzie prowadził. Pięknie ci dziękuję za rozmowę, Marysiu, i życzę wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Do usłyszenia.
1: A kto tutaj jeszcze się ze mną połączył?
3: Nina.
1: Dzień dobry, Nino. Jak się masz?
3: Dobrze.
1: A jak ci mija dzień?
3: Też dobrze.
1: A z jakiej miejscowości do nas dzwonisz?
3: Tata, gdzie jesteśmy? Ja? W Gdyni.
1: I jaką macie pogodę nad morzem?
3: Są ciemne chmury. A trochę dalej jest jasne niebo i białe chmury.
1: A to może te ciemne chmury szybko miną i te jasne chmury pojawią się niebawem nad wami. Dzięki temu pojawi się może odrobina słońca i nie będzie już pogoda pochmurna, tylko słoneczna. No życzę wam tego bardzo, bardzo serdecznie, bo przyznam się szczerze tobie, Nina, że dzisiaj pogoda we Warszawie, bo tutaj się mieści Studio Polskiego Radia Dzieciom, no nie była najlepsza. Ale rozpoczęła się radiowa świetlica i nie uwierzysz, ale widzę właśnie, no widzę, bo patrzę swoimi własnymi, prywatnymi oczami, że za oknem naszego studia po prostu świeci przepiękne słońce. Ha! No proszę bardzo. Więc będę trzymała mocno kciuki, żeby u was takie słoneczko się pojawiło. Nina, a ty masz rodzeństwo?
3: Tak, starszą siostrę.
1: A o ile starszą masz siostrę?
3: Ona ma 10 lat, a ja mam 7 i prawie pół.
1: O, no proszę, proszę. I jak ma na imię twoja starsza siostra?
3: Basia.
1: No i powiedz mi, co takiego fajnego lubisz robić z Basią?
3: Bawić się Lego.
1: czyli układanie

0: Budowanie klocków, konstrukcje i projektowanie różnych budowli.
1: Tak. I jeszcze lubi się mnie bawić w ninja, bo raz się bawiłyśmy, bo mama kupiła taki słodki groszek i my się kryłyśmy w szafie wśród butów i ukradałyśmy groszek do miski.
0: Ja tutaj słyszę, że wśród naszych słuchaczy to głównie właśnie królują takie zabawy. Tutaj szpiegowanie, tutaj czajenie się, chowanie, zabawa w ninja kradnącego groszek.
1: I żeby z nią tańczyć, bawić się w szkołę, bawić się w rodzinę i jeszcze takie coś, że sprzątamy w formie zabawy, że są założone okna na naszych takich klamkach do okien i my biegniemy przez środki na swoje, i wskakujemy na łóżka, bo są po różnych bokach i bierzemy tam rozrzucone zabawki do muzyki i wrzucamy do kosza i będziemy na jednym z łóżku.
0: Wow! Jak wy macie tyle pomysłów na najróżniejsze zabawy, to wystarcza wam na to czasu?
1: Tak. A wczoraj to się bawiłam z nią do późna lego.
0: Niesamowite. Ale to super, że spędzacie tak fajnie czas. A zdarza się, że dochodzi czasami do nieporozumień?
1: Bardzo często.
0: A jednak bardzo często. No i co wtedy robisz?
1: Kłócimy się, to zawsze chodzi, daje nam kary, porzucamy się i już. Ale często to sami się godzimy.
0: No właśnie, też
1: czasami
0: mi się tak wydaje.
1: Czasami to się sama godzimy.
0: Tak, to właśnie też mi się tak czasami wydaje, że niepotrzebnie rodzice się wtrącają, że często chyba sami też potraficie dojść do porozumienia, no bo to tak jest między rodzeństwem, że no czasami ludzie są różni, prawda? Podobają im się różne rzeczy, lubią jeść różne owoce, nie zawsze te same.
1: I się czasami bijemy. A poza tym to czasami zaczyna się od tego, że ona prześmiada mi jamikiem płatki z nią przy stole, to ona mi wytyka język.
0: Czyli się przedrzeźnia z tobą.
1: Tak.
0: Aha, no tak to czasami jest, że się przedrzeźniają siostry ze sobą, ale brat z siostrą
1: albo
0: czasami
1: jak
0: też.
1: Mnie babcia odbiera, a potem mówi, nie, ja się oblizwałam, a jak się kłócimy, to ona mówi, nie, ona zaczęła, chociaż to nieprawda.
0: I później dochodzi do jeszcze większego nieporozumienia, bo jest przepychanka. Kto ma rację, kto mówi prawdę, kto nie do końca mówi prawdę i się z nią mija i to tak całkiem pokaźnie, no to rzeczywiście wtedy może sytuacja rozwinąć się w bardzo nieprzyjemną stronę, ale tak sobie myślę, że chyba więcej jest tych miłych sytuacji niż niemiłych, co? A powiedz mi, czy macie jakieś wspólne plany na wakacje?
1: Wyjeżdżamy do Hiszpanii. Kiedyś byłam sama, kiedyś z babcią Milą, bo tak się nazywa moja babcia. Kiedyś chyba z prababcią, chyba. I jeszcze z moją babcią, czyli tatą, czyli mamą taty. No i dzisiaj i w tym roku pojedziemy z dziadkiem, czyli... Ale od mamy.
0: A powiedz mi, czy masz już plan, co będziesz tam robiła ze swoją siostrą?
1: No, będziemy się wylegać, iść na plażę i odwiedzimy Wincenta, bo tam jest, mam takiego kolegę i on też tam jedzie w tym samym dniu, co ja.
0: A zamierzasz podróżować też po Polsce? Zamierzacie?
1: No, tak. I będę jeszcze miała wakacje u babci, idziemy lody, pójdziemy do naszej pizzerni i do naszej takiej subciorodziarni.
0: No, to wspaniałe plany. Wspaniałe plany, naprawdę rewelacyjne. Najfajniejsze jest to, że spędzone w gronie rodzinnym i ze swoją siostrą także. Zatem mam wrażenie, że to będzie super fantastyczny wakacyjny czas. No, takiego ci życzę. Słucham?
1: Tylko, że tata dziecka nie mógł pojechać, bo on już zmarł. Bo miał chorobę na raka.
0: Rozumiem. No czasami tak jest, że ludzie chorują, a zwłaszcza jeżeli są starsi, to po prostu różnie się sytuacja rozwija. Powiedz mi proszę, Nino, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Wszystkich.
0: Tak jednym słowem po prostu?
1: Tak. Żeby nie było za długo, bo ja już wychodzę na basen.
0: Ach, no to tak, rzeczywiście musimy się streszczać. To ja ciebie też pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę ci udanego, fantastycznego popołudnia, miło spędzonego czasu na basenie i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Pa, pa, pa.
0: I pozdrów.

0: Ale słucham te radio często.
1: A to ja się bardzo cieszę. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: Jeżeli wy również macie ochotę opowiedzieć nam o swoim rodzeństwie, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: Jak to wygląda w wypadku naszej kolejnej rozmówczyni? Czy ma siostrę, czy ma brata, a może siostrę i brata? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marysiu, powiedz mi, czy masz siostrę, czy brata?
1: Mam brata.
0: Brata. Poproszę ciebie o ściszenie radia, ponieważ robi nam się taki pogłos i takie echo słychać. Świetnie. Zdecydowanie lepiej będzie nam się rozmawiało właśnie przez sam telefon. Masz brata. Czy on jest starszy, czy młodszy?
1: Starszy.
0: To ile ty masz lat?
1: 12.
0: A twój brat?
1: 18.
0: No to rzeczywiście, to już prawie pełnoletni mężczyzna z niego. No i powiedz mi, jak ma na imię twój brat?
1: Tymoteusz.
0: I czy się dogadujecie ostatnio, czy częściej jednak dochodzi do konfliktów?
1: To zależy, ale raczej się dogadujemy.
0: Uff, to całe szczęście. A powiedz mi, zdarza się wam mieć taką komitywę, takie porozumienie, że czasami coś knujecie, tak żeby rodzice nie usłyszeli, nie zrozumieli, nie mieli o tym zielonego pojęcia?
1: Chyba nie.
0: Nie? Czyli rodzice wszystko zawsze wiedzą?
1: No, praktycznie tak.
0: A jak na przykład jest dzień mamy albo dzień taty?
2: Dlatego, że tata słucha.
0: No proszę, proszę, to wyszło szydło z worka. To okej. Okay. Marysiu, czyli tak z przymrużeniem oka ta twoja odpowiedź, tak mam ją traktować?
1: Można tak powiedzieć.
0: Dobrze, dobrze. Czyli rozumiem, że jak są jakieś takie wyjątkowe święta, to też potraficie w tajemnicy coś zorganizować, żeby zrobić rodzicom prezent?
1: Jasne.
0: No też, mi się tak właśnie wydaje. A co najbardziej lubicie razem robić?
1: Chyba lubię grać w planszówki i jeździć samochodem mojego brata po mieście.
0: Wow, czyli takie podróże i to w dwojaki sposób. Pierwsze podróże takie w trakcie grania w planszówki, a drugie takie prawdziwe. A rozpatrywaliście kiedyś taką możliwość, żeby wyruszyć razem w jakąś podróż, ty i twój brat?
1: Tak, mieliśmy plany nad morze razem jechać.
0: Ekstra! Fantastycznie. No i co się stało z tymi planami?
1: Słucham, przepraszam, bo nie słuchałam.
0: Co się stało z tymi planami? One powolutku się będą realizowały, czy niestety spaliły na panewce?
1: Myślę, że jak w wakacje razem znajdziemy czas, to myślę, że pojedziemy.
0: Cudownie, czyli jest szansa, że te plany się zrealizują fenomenalnie, fantastycznie. I co wówczas macie zamiar robić? Czy po prostu chcecie się przejechać tam i z powrotem? Czy jednak może chcecie coś zwiedzić, coś zobaczyć? Albo po prostu poleniuchować, poleżeć sobie w słońcu na plaży?
1: Na pewno byśmy coś zwiedzali, czego nigdy nie zwiedzaliśmy. No i na pewno byśmy się kąpali w morzu.
0: A macie wspólne zainteresowania?
1: Interesuje nas razem motoryzacja.
0: O, świetnie, stąd ta wspólna podróż samochodem.
1: Dokładnie.
0: A brat uczy ciebie na przykład z tego, jak zbudowany jest samochód?
1: Uczył mnie, jak jest zbudowany motocykl, ale samochód nie.
0: No, bo to ci się kiedyś bardzo przyda, jak będziesz zdawała egzamin na prawo jazdy, bo skoro twój brat ma samochód i potrafi jeździć autem, to rozumiem, że takie prawo jazdy posiada, więc w przyszłości może być dla ciebie nieocenionym wsparciem. Brałaś to pod uwagę?
1: Nie.
0: A, widzisz, widzisz, tutaj korzyść się kroi z posiadania starszego brata, który potrafi poruszać się samochodem i na pewno też ma informacje związane z tym, jak ten samochód jest zbudowany. A powiedz mi proszę, skoro macie wspólne zainteresowania, właśnie samochody są tymi zainteresowaniami, to czy zastanawialiście się może kiedyś nad tym, jakie byście chcieli mieć samochody?
1: My z moim bratem zawsze chcieliśmy mieć to samo auto, BMW E39.
0: A myślisz, że moglibyście mieć jedno auto i się nim dzielić, czy to już przesada lekka?
1: Oj, byłoby trudno.
0: Ale byłoby trudno, bo chcielibyście oboje nim jeździć, czy jednak, nie wiem, na przykład twój brat jest bałaganiarzem i bałabyś się, że zostawiałby nieporządek w aucie?
1: Bardziej bałabym się o samochód, bo mój brat potrafi robić niebezpieczne rzeczy z samochodem i prędzej by go rozbił, niż ja bym go poprowadziła.
0: Och, no to trzeba mu dać kilka wskazówek takich dotyczących właśnie bezpiecznej jazdy. Powiedzieć mu,

ty, stary, musisz troszeczkę wolniej jeździć, bo to nasz wspólny samochód. Oboje w niego zainwestowaliśmy. Ja już tak mówię oczywiście oczami wyobraźni, gdyby jednak rzeczywiście do tego wspólnego

0: kto bardziej przestrzega porządku, ty czy twój brat?
1: Ja jestem większym bałaganiarzem.
0: A jednak. A czy oboje wolicie słońce i wylegiwanie się na plaży, czy na przykład któryś z was woli śnieg, narty i sanki?
1: Oboje lubimy lato, ale ja uwielbiam jesień.
0: A jednak. A co wolicie, czytać książki czy oglądać filmy?
1: Ja szydełkuję już od 3 lat i lubię sobie z mamą usiąść, puścić jakiś serial, pić herbatę i właśnie szydełkować.
0: A brat?
1: Mój brat, no to najchętniej to by grał, jeździł samochodem albo motocyklem.
0: Słuchaj, a powiedz mi, Marysiu, czy czasami dochodzi do konfliktów między wami?
1: Czasami tak, ale to raczej takie rodzeńskie, że to jest moja, to jest twoja.
0: No właśnie, i jak je rozwiązujecie? Bo ja dzisiaj staram się zebrać takie informacje, by naszym słuchaczom takich garść wskazówek od was przekazać.
1: No najczęściej dochodzi do tego, że się pobijemy, ja zazwyczaj się popłaczę i później mój tata nakrzyczy na mojego brata, że ma tak nie robić.
0: No to tak powiem, dosyć drastyczny sposób rozwiązywania konfliktu. A próbowaliście kiedyś rozmawiać ze sobą?
1: No, zdarza, jakby rozmawiam, ale wolimy taką drastyczną formę.
0: Bo jest szybciej.
1: Dokładnie.
0: No, mam jednak wrażenie, że rzeczywiście dojdziecie do tego, że jednak lepiej rozmawiać niż stosować tutaj kwestie związane z używaniem rąk, bo można je wykorzystać do zupełnie innych rzeczy, na przykład do przytulania się nawzajem, bo to jest mega, mega fajne i mega przyjemne. Marysiu, to ja będę trzymała mocno kciuki, żeby wasza wakacyjna podróż w stronę, chciałam powiedzieć, zachodzącego słońca, ale to byłoby nie do końca prawidłowo, w stronę morza i plaży doszła do skutku, do realizacji i byście dojechali tam powoli i bezpiecznie. Za to też będę bardzo mocno trzymała kciuki. No a teraz czas na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
1: No na pewno mojego brata, moich rodziców i moją najlepszą przyjaciółkę Oliwię.
0: Super pozdrowienia. Przyłączamy się oczywiście do nich i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, wspaniałego, kolorowego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję wzajemnie.

0: Godzina 16:40 na naszych zegarach i tak sobie myślę, że to jest idealna pora na naszą łamigłówkę dźwiękową, czyli zabawę pod tytułem...
1: Muzyczne puzzle.
0: Zabawa ta polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach naprowadzających na ten tytuł. Bardzo często są to słowa, ale tak właściwie to powinnam powiedzieć na kilku podpowiedziach naprowadzających na ten tytuł. Jeżeli są to rzeczywiście jakieś wyrazy, to bardzo często są to słowa, które możecie odnaleźć w tekście tej piosenki, w tytule, albo jakieś takie wyrazy, które kojarzą nam się z tą piosenką, z tym tytułem, z bohaterami tej piosenki. No tutaj naprawdę możliwości jest sporo. Trzeba się troszeczkę nagimnastykować, trzeba trochę pokombinować, jak brzmi ten poszukiwany przez nas tytuł, ale gwarancją jest super zabawa. No i później radiowy upominek od nas, który w waszą stronę, jeżeli ten prawidłowy tytuł odgadniecie, poszukiwany przez nas, powędruje. No to co, gotowi na pierwszą podpowiedź? Mam nadzieję, że tak, bo już teraz ona we waszą stronę wędruje. A jest to słowo walizka. Czy jakiś tytuł piosenki już właśnie teraz, w tym momencie wpadł wam do głowy? Jeżeli tak i chcielibyście nam ten pomysł zaprezentować, to śmiało dzwońcie. 22 645 2055. Pierwsze słowo naprowadzające na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki to wyraz walizka.

Trwa aktualnie nasza zabawa w muzyczne puzzle. Poszukujemy tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku podpowiedziach na ten tytuł naprowadzających. Znamy już pierwsze słowo, które na ten tytuł ma was naprowadzić, to wyraz walizka. Czas na kolejną podpowiedź i zaraz usłyszycie to słowo, ale najpierw pozwólcie, że przypomnę numer telefonu do naszej radiowej świetlicy, bo będzie on wam niezbędny do tego, byście mogli się z nami skontaktować, no i powiedzieć ten tytuł, który wam się wydaje, że jest tym właściwym. A to jest jedyny tak naprawdę sposób, by zweryfikować, czy to jest dobry tytuł piosenki, rzecz jasna, poszukiwany przez nas. 22 645 20 55. Jeżeli macie jakiś pomysł albo przeczucie, to śmiało zadzwońcie, bo inaczej się nie przekonacie, a później, jak ktoś inny do nas zadzwoni i poda ten tytuł, który wy mieliście na myśli, no to będzie wam przykro, że nie spróbowaliście. Zatem 22 645 20 55, śmiało dzwońcie, jeżeli macie jakiekolwiek propozycje dotyczące poszukiwanego przez nas dzisiaj tytułu piosenki. Oto drugie słowo naprowadzające na ten tytuł. To wyraz suknia. Mamy zatem już dwa słowa. Walizka i suknia. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł? No to jest pytanie właśnie dla was.

0: Muzyczne puzzle.
1: Tak właśnie brzmi nazwa naszej łamigłówki dźwiękowej, naszej zabawy, która króluje na antenie Polskiego Radia Dzieciom od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Poszukujemy tytułu piosenki, bazując tylko na kilku podpowiedziach, które na ten tytuł mają Was nakierować. Do tej pory dwa słowa naprowadzające na tytuł, poszukiwany tytuł przez nas piosenki się pojawiły, to walizka i suknia. No i pierwsza propozycja teraz właśnie zaistnieje. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: Dobry.
1: A kto tam jest po drugiej stronie linii telefonicznej?
0: Marysia.
1: Cześć Marysiu, ja mam na imię Marta. Ile masz lat?
0: 6,5.
1: To jest bardzo fajny wiek. Pamiętam, że kiedy miałam 6,5 roku, to uwielbiałam wakacje. Ty uwielbiasz wakacje?
0: Tak.
1: A, no proszę bardzo, jesteśmy do siebie podobne. Rewelacja. Powiedz proszę, Marysiu, czy ty lubisz słuchać muzyki?
0: Lubię.
1: A masz swoje ulubione piosenki?
0: Wszystkie lubię.
1: Ale wszystkie takie szybkie, przy których można tańczyć, czy niektóre wolne też ci się podobają?
0: Niektóre wolne też.
1: Takie kołysanki, przy których się zasypia?
0: Tak.
1: O, tam słyszę, że chyba mama ci podpowiada na Wojtusia z Popielnika, tak?
2: Dokładnie.
1: Och, tak, to też jest piosenka, którą Dzień dobry, babcia śpiewała. Bardzo, bardzo piękna rzeczywiście piosenka i ona też często się w Polskim Radiu dzieciom wieczorami pojawia. Rzeczywiście można się w nią wsłuchać. A czy ty, powiedz mi proszę, Marysiu, już się kiedyś z nami bawiłaś w muzyczne puzzle?
0: Nie.
1: Czyli pierwszy raz się bawisz, cudownie, i od razu udało się tobie do nas dodzwonić. Fantastycznie. Zatem...
2: Nie od razu, ale słuchamy często w aucie, ale pierwszy raz nam się udało dodzwonić, jesteśmy podekscytowane z córeczką.
1: Cudownie, bardzo, bardzo się cieszę. Ojeju, to i mnie się ta ekscytacja udzieliła, bo już nie mogę się doczekać waszej propozycji tytułu piosenki, no i tego, by sprawdzić, czy to jest ten poszukiwany przez nas tytuł. Jak zatem, Marysiu, według ciebie może brzmieć tytuł piosenki, który kojarzy się ze słowami walizka i suknia?
0: Mucha, mucha, mucha, loty.
1: Już sprawdzam. No brawo, dziewczyny, super, rewelacja, brawa, fanfary, oklaski w waszą stronę teraz wędrują cudownie. Kto wpadł?
2: Ja bardzo lubimy i śpiewamy razem.
1: Kto wpadł na pomysł, że to jest ta piosenka?
2: Unia.
0: Wspólnie.
1: Wspólnie, no i to jest właśnie to, o co nam chodzi, żeby się razem bawić my z wami, wy ze sobą, no bo dzięki temu powstają takie fenomenalne momenty jak ten, który ma miejsce właśnie teraz. Ja się cieszę, wy się cieszycie i uśmiech po prostu króluje, no właśnie nie wiem na jakiej do końca linii, bo nie wiem skąd do mnie dzwonicie.
2: A to może już pani powiemy, skąd dzwonimy, bo obecnie stoimy na Jerozolimskim Skorku, wracamy z ćwiczeń na Rysi, bo dwa razy w tygodniu przyjeżdżamy do Warszawy na ćwiczenia i każdą godzinną trasę praktycznie z samej audycji Polskiego Radia dzieciom, wieczorami jak wracamy, to jest nasz rytuał z córeczką, też w aucie dużo słuchamy. I czasami córka prosi, zadzwoń na nas, zadzwoń. I ja już przeczytałam numer do państwa, już mam go w książce telefonicznej, teraz córka mówi, mama, dzwoń. A ja tak mówię, no dobra, dzwonimy. I się udało.
1: Ale cudnie.
2: Ojejku, no cudownie, bardzo się cieszymy, bo to taka nasza, taki nasz rytuał, nasz czas, takie nasze śpiewanie też, więc... Super, bardzo fajnie.
1: To bardzo nam miło, że możemy też tutaj swoją cegiełkę do takich waszych wspólnych momentów dołożyć. Tym bardziej, że prawidłową odpowiedź podałyście, moje drogie panie. To oznacza, że radiowy upominek w waszą stronę właśnie powędruje, ale oczywiście zanim przekażemy naszemu listonoszowi ten upominek, to najpierw w radiowej świetlicy będzie rozbrzmiewała mucha w mucholocie. Oczywiście w wykonaniu kogo, Marysiu? Kto śpiewa tę piosenkę, pamiętasz? Aida!
2: Aida Rybacko.
1: Tak, mucha w mucholocie. To jest właśnie piosenka autorstwa Aidy. Marysiu, czas na pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić?
0: Mamę, całą rodzinę.
2: A może grupę tygryski twoją?
0: Cały świat.
1: Przepiękne pozdrowienia. A mama też oczywiście ma swoją szansę na pozdrowienia. Czy kogoś chciałaby dopisać do tej listy?
2: Tak, to ja z przyjemnością chciałam pozdrowić grupę Marysi Tygryski z przedszkola w Pierniewicach, bo to jest cudowna grupa

0: Mamy, ja już pozdrowiłam, bo ja cały świat.
1: A, cały świat, dobrze. To my pozdrawiamy redakcję Polskiego Radia Dzieciom i bardzo dziękujemy, że jest taka inicjatywa i że możemy w niej uczestniczyć. Bardzo dziękujemy.
2: I ja również pięknie dziękuję za wspólną zabawę. Was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy razem z Kasią. Uśmiechamy się do was od ucha do ucha, wprost z naszej radiowej świetlicy. Przesyłamy wam słoneczko, no i oczywiście bardzo, bardzo dużo, no czego jeszcze mogę wam przesyłać? Kolorowych chmurek, o! A wczoraj była przepiękna tęcza. Nie wiem, czy widziałyście, jaka była piękna tęcza nad Warszawą. Cudowna. Dzisiaj nie padało, więc chyba jej nie będzie, ale kolorowe chmurki mogą się zawsze pojawić przecież w naszej wyobraźni. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego najlepszego. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa. To była Marysia, która, proszę bardzo, od razu z pierwszą swoją propozycją rozbiła bank i odgadła poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki. I to właśnie dzięki Marysi już za moment w naszej radiowej świetlicy będzie rozbrzmiewał poszukiwany przez nas dzisiaj, będzie rozbrzmiewała piosenka, której tytuł był przez nas poszukiwany w muzycznych puzzlach. Ależ to skomplikowane. Jednym słowem, jednym zdaniem, mucha w mucholocie.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
8: Radiowa świetlica.

Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy rozmawiamy o rodzeństwie. Tak, tak. O tym, czy to fajnie jest mieć brata, siostrę, a może brata i siostrę, czy może lepiej nie mieć rodzeństwa. Jeżeli chcielibyście nam opowiedzieć o swoim rodzeństwie, to śmiało możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55. Bardzo chętnie wsłuchamy się w wasze historie dotyczące rodzeństwa. Skąd pomysł na ten właśnie wątek w naszej rozmowie? No tak jak wam powiedziałam, kiedy się z wami witałam, wszystko to za sprawą naszych dzisiejszych gości, którzy niebawem pojawią się w naszej radiowej świetlicy.

kotlicy słuchają jacyś miłośnicy teatru? Mam nadzieję, że tak, bo trzymam właśnie w dłoni podwójne zaproszenie na spektakl do wrocławskiego Teatru Lalek. Zatem jeżeli jesteście z Wrocławia lub okolic, albo w najbliższym czasie, dokładniej rzecz ujmując w najbliższą sobotę, 20 czerwca, będziecie właśnie we Wrocławiu, zwłaszcza około godziny 15, to mam dla Was idealną informację, wspaniałą wiadomość. To podwójne zaproszenie, które dzierżę właśnie w dłoni, na spektakl Skarpety i Papiloty bardzo chętnie oddam w Wasze ręce. To spektakl dedykowany dla dzieci już od 4 roku życia, więc śmiało możecie na niego się wybrać nawet ze swoim młodszym rodzeństwem. Albo jeżeli słuchają nas teraz jakieś 4-5-latki, to możecie zabrać swoje starsze rodzeństwo na ten spektakl. Jasne, oczywiście. Skarpety i Papiloty 20 czerwca, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 15 we wrocławskim Teatrze Lalek. Spektakl ten się odbędzie. Co należy zrobić, by to zaproszenie od nas otrzymać? Przede wszystkim zadzwonić do nas pod numer telefonu 22 645 2055, a po drugie powiedzieć mi trzy rzeczy, trzy plusy, trzy zalety posiadania rodzeństwa. 22 645 2055. To myślę, że trzy takie plusy znajdziecie. I to bez problemu. Śmiało dzwońcie. Wrocławski Teatr Lalek bardzo chętnie Was ugości w najbliższą sobotę o godzinie 15.

0: Zukazama, tak nazywa się piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszej radiowej świetlicy. To piosenka, która pochodzi z serialu Lwia Straż. No przyznam się wam szczerze, że ja bardzo lubię ten serial. Dawno go nie oglądałam, więc może to jest dobry pomysł, by do niego wrócić w najbliższy weekend. No, oczywiście pod warunkiem, że nie wybieracie się do teatru. Ja się akurat nie wybieram, więc mogę sobie do tego serialu powrócić, Lwia Straż, ale jeżeli wy planujecie się wybrać na przykład do Wrocławskiego Teatru Lalek w sobotę o godzinie 15, 20 czerwca na spektakl Skarpety i Papiloty, no to wtedy rzeczywiście nie ma co planować oglądania telewizji, bo jednak wyprawa do teatru jest moim zdaniem dużo fajniejszą opcją. O! I dodzwoniła się do nas Matylda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, Matyldo, czy ty wolisz oglądać serial animowany, czy iść do teatru?
1: Wolę iść do teatru.
0: Ach, no to pięknie. No to słuchaj, ja

0: mogę pomóc Tobie w takim wypadku w spełnieniu tego życzenia, ponieważ mam zaproszenie na spektakl Skarpety i Papiloty, który wrocławski Teatr Lalek planuje zaprezentować swoim widzom w najbliższą sobotę 20 czerwca o godzinie 15. Czy Ty wtedy masz wolne?
1: Tak.
0: No to fantastycznie się składa. A pamiętasz, o co prosiłam, o jakie zadanie wyznaczyłam za to zaproszenie?
1: Tak.
0: I co to było za zadanie?
1: Że mam powiedzieć 3 plusy.
0: Posiadania?
1: Posiadania rodzeństwa.
0: Otóż to. No to ja bardzo jestem ciekawa, jakie takie 3 zalety znalazłaś. Pierwsza?
1: Pierwsza, że można się z kim bawić.
0: Mhm. Druga?
1: Druga, że ten... Że można pojechać kimś na wakacje.
0: Mhm. I trzecia?
1: A trzecia, że...
0: Jest na kogo zwalić winę, jak coś się nie uda w domu.
1: Tak.
0: Nie, to była taka moja żartobliwa podpowiedź.
1: Albo masz kogo, no, jak coś się dzieje, to siostra albo brat może ci pomóc.
0: Tak, i jest ktoś, kto cię wspiera. No, powiem ci szczerze, Matyldo, że bardzo mi się podobają twoje odpowiedzi i właśnie dlatego teraz w twoją stronę wędrują. Brawa, oklaski i fanfary, to jest świetna odpowiedź. A powiedz mi, ty masz rodzeństwo?
1: Tak. Mam starszą siostrę i młodszego brata.
0: Ojej, masz i brata, i siostrę, i starsze, i młodsze. No i powiedz mi, z kim się lepiej dogadujesz?
1: Z młodszym.
0: Z młodszym bratem. A kogo zabierzesz ze sobą do teatru?
1: Siostrę.
0: Ach. Czyli żeby było porówno. Bardzo mi się podobają twoje odpowiedzi i w związku z tym oczywiście zaproszenie w wasze rączki wędruje, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, moją siostrę, brata i całe radio dzieciom.
0: Super pozdrowienia. Bardzo pięknie dziękujemy za tę skierowaną w naszą stronę. Do wszystkich zresztą twoich pozdrowień się oczywiście przyłączamy, a tobie życzymy udanego, fantastycznego, przemiłego, kolorowego, uśmiechniętego i słonecznego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa.
0: No, a tak zerkam na zegarek. O, urodziny godziny, 17:17. I widzę, co ja widzę? Widzę, że nasi goście się do nas już zbliżają. Cudownie. Za moment będziecie mogli ich poznać. Kto to taki?

0: No i już do Was wracam. I to nie jestem sama, bo zgodnie z obietnicą za moment przedstawię Wam moich gości. Ale jeszcze tylko przypomnę, że dzisiaj w Radiowej Świetlicy rozmawiamy sobie o rodzeństwie, o tym, czy fajnie jest mieć brata, siostrę, starszego, młodszego, starszą, młodszą. Jak wspominałam, witając się z Wami po godzinie 16, to właśnie moi dzisiejsi goście byli dla mnie inspiracją do poruszenia tego tematu, a to wszystko za sprawą tego, że to właśnie rodzeństwo jest dzisiaj z nami. Cześć!
1: Cześć!
2: Dzień dobry.
0: Dawid i Gabi, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kto jest starszy?
2: Ja.
0: Dawid, ile jesteś lat starszy od Gabi?
2: 2.
0: O 2 lata. I powiedz mi, jak to jest mieć młodszą siostrę? Gabi, zatkaj uszy. Fajnie czy nie fajnie?
2: Tak średnio, bo bardzo często mnie wkurza.
0: Czyli dochodzi czasami do konfliktów, rozumiem.
2: Tak, bardzo często.
0: A teraz Gabi, teraz ty, Dawid, zatykaj uszy.

0: Powiedz mi, Gabi, fajnie jest mieć starszego brata?
1: Czasami tak, czasami nie. Czasami jest bardzo miłe, dlatego że mnie przytula, daje mi słodycze i się bawi ze mną, a czasami...
0: Dochodzi do konfliktów. No, oczywiście. Standardowa sprawa, tak to jest między rodzeństwem. Ale jednak myślicie, że jest więcej zalet czy więcej wad z posiadania rodzeństwa?
2: Więcej zalet.
0: O, to Dawid, Gabi?
1: Więcej wad.
0: Och, no proszę, czyli zdania są podzielone. Tak to jest często, że się nie zgadzacie w tym, co mówicie? Nie.
1: Tak bardzo.
2: Tak średnio.
0: Czyli różnie to bywa. Mhm. A powiedz mi proszę, Dawid, co jest fajnego w Gabi?
2: W Gabi?
0: No, co jest w niej fajnego?
2: Fajnego, że też mi bardzo często daje słonecze i taki tam.
0: Mhm, ale na przykład nie wiem.
2: I na przykład jest bardzo miła. Pozwala mi korzystać ze swojego zabawkowego telefonu.
0: Świetnie. Gabi, a za co ty najbardziej lubisz Dawida?
1: Że mi daje słodycze i że się ze mną bawi w kotki. I to wszystko, bo to najczęściej się zdarza.
0: Mhm. A słuchajcie, a bywa tak, że czasami macie swoje tajemnice przed rodzicami?
2: Tak.
1: Tak, że na przykład ukradamy słodycze w nocy albo wymkniemy się w domu w nocy przez balkon.
0: Ale rozumiem, że to są tylko plany, że będziecie się przez balkon wymykać.
2: Nie, już raz się wymknęliśmy z moją forsą.
0: Oho, i to nie było
1: sen. Do żabki.
2: Nie, to nie
1: było
2: sen.
1: Do żabki.
2: Ale była zamknięta.
0: Ach, rozumiem.
2: To była piąta.
1: Więc musieliśmy się wrócić. Tam się idzie 3 minuty, więc...
0: A, czyli ja rozumiem, że wy tutaj macie różne swoje tajne, niecne plany, które przed rodzicami są w ukryciu.
2: Tak.
1: Tak.
0: A słuchajcie, zdarza się, że czasami planujecie także na przykład jakieś niespodzianki dla rodziców razem?
1: Tak.
2: Tak.
0: A z jakiej okazji na przykład?
1: Na przykład jak są...
2: Na wyjeździe za 2 miesiące wrócą.
1: No to bardzo, bardzo fajnie.
0: No to Dawid, opowiedz mi o ostatniej takiej sytuacji, którą razem z Gabi zaplanowaliście, żeby zrobić rodzicom niespodziankę. Pamiętasz? Taką sytuację?
2: Nie.
0: Czyli
2: pamiętam.
0: Dopiero się zastanawialiście nad takim planem, tak?
2: Tak.
0: Aha, Gabi... A jakbyś ty miała zrobić Dawidowi prezent niespodzianka, to co to takiego by było? Jak myślisz, o czym Dawid marzy najbardziej na świecie?
1: O nietoperzu prawdziwym.
0: Żeby mieć swojego nietoperza?
2: Tak.
0: O, zobacz, jak twoja siostra cię dobrze zna. Niesamowite.
2: Ale nie zna tego, że mu chciał obejrzeć wszystkie części Harry'ego Pottera.
0: Ale to poczekaj, to po kolei, bo to zaraz sobie o waszych zainteresowaniach porozmawiamy. Ja jeszcze tylko chciałabym sprawdzić, czy ty wiesz, Dawid, o czym najbardziej na świecie marzy twoja siostra?
2: Tak, żeby być wielką piosenkarką.
0: Zgadza się?
1: To prawda.
0: Słuchajcie, no właśnie, bo to jest tak, że rodzeństwo bardzo się kocha, czasami się spiera, czasami ma swoje tajne plany, w które nie wtajemnicza rodziców, ale najfajniejsze jest to, że pomimo tego, że jesteście różnymi osobami, to jednak lubicie ze sobą spędzać czas i macie bardzo dużo najróżniejszych wspólnych planów. Ale... Jak powiedziałam, jesteście różnymi osobami, a w związku z tym macie różne pasje i zainteresowania. No i właśnie tutaj pojawiły się teraz te nietoperze i ja bym się chciała na moment przy nich, Dawidzie, zatrzymać. Od kiedy ty się interesujesz nietoperzami?
2: Od roku.
0: I co w nich jest takiego ciekawego?
2: Słodkie.
0: Są słodkie. A ja słyszałam, że niektóre osoby się bardzo boją nietoperzy.
2: Aha.
0: Dlaczego?
2: Tak samo się nie boi bazyliszka z Harry'ego Pottera.
0: No dobra, ale jak myślisz, dlaczego się ludzie boją nietoperzy?
2: No bo zarażają wścieklizną i mają kły, no i tak.
0: I często są kojarzone po prostu z jakimiś bestiami z horrorów.
2: Tak, i czasami je nazywają krwiopijcy.
0: Otóż to, ale ty masz zupełnie inne o nich zdanie.
2: Tak.
0: A powiedz mi, czy czytasz książki na temat nietoperzy, oglądasz jakieś filmy przyrodnicze?
2: No, filmy przyrodnicze to raczej rzadko w szkole, ale no, bardzo rzadko.
0: A jakieś książki czytałeś o tych nietoperzach? W jaki sposób zdobywasz informacje o nich?
2: Tak sobie z internetu.
0: Ach, czyli po prostu poszukujesz różnych ciekawych stron, na których można się o tych nietoperzach jak najwięcej dowiedzieć.
2: Tak.
0: Drugie twoje zainteresowanie to jest Harry Potter. No i ja od razu

0: Muszę się zapytać, czy to oznacza, że ty lubisz czytać książki?
1: Tak.
0: Przeczytałeś wszystkie części Harry'ego Pottera?
1: Nie, pierwszą, drugą.
0: Pierwszą i drugą, czyli co, teraz będzie trzecia?
1: Tak.
0: A powiedz mi, co jest najfajniejsze w Harrym Potterze?
1: Bazyliszek, którego prawie wszyscy uważają, że za horrorycznego węża z 9000 kłami.
0: Czyli takie niesamowite stwory, które tam istnieją.
1: Tak, który zabija spojrzeniem.
0: No tak, bo o bazyliszku to też całkiem sporo wiemy z różnych takich i polskich legend, bo w ogóle z tymi bazyliszkami to jest, wiesz, tak, że one występują w różnych regionach świata i podejrzewam, że pani Rowling, autorka Harry'ego Pottera, po prostu wie o tym, że dzieci bardzo lubią bazyliszki i taką postać postanowiła tam umiejscowić, chociaż oczywiście ten bazyliszek z Harry'ego Pottera jest trochę specyficzny, prawda?
1: Nie jest w ogóle dla mnie straszny, dla mojego kolegi jest bardzo, dla moich pań jest strasznie straszny, a dla mnie to jest słodziak.
0: No, bo tak to jest, prawda, że niektóre osoby się boją różnych rzeczy, inni, no cóż, mają zupełnie inne do tego podejście i też mają takie prawo, prawda? No. Ale to jest tak samo jak kwestia na przykład tego, że ktoś woli przeczytać jakąś książkę, a ktoś inny obejrzeć film.
1: Ja wolę obejrzeć film.
0: Ale powiedziałeś, że książkę też czytałeś.
1: Tak, ale wolę obejrzeć film. Obejrzałam pierwszą, drugą, trzecią w filmach, przeczytałam tylko dwie części.
0: No dobra, ale powiedz mi, czy są jakieś duże różnice?
1: Pomiędzy czym?
0: Filmem a książką.
1: Tak.
0: Spore.
1: Książka jest dłuższa, jeśli jest taka gruba, a film jest krótki.
0: No dobra, no ale czy jest więcej przygód w książce?
1: Tak.
0: Czyli warto było sięgnąć po książkę?
1: Tak.
0: A widzisz, czyli jednak czasami warto poświęcić nieco więcej czasu i dłużej skupić swoją uwagę na różnych historiach, bo można się dowiedzieć o innych ciekawych rzeczach. No, teraz akurat sobie tutaj porozmawialiśmy o różnych pasjach i zainteresowaniach Dawida. Spokojnie, Gabi, i na ciebie przyjdzie pora, ale to dopiero po piosence, bo Kasia przygotowała dla nas utwór, który pochodzi właśnie z filmu Harry Potter i tak sobie pomyślałam, że to będzie idealny moment, byśmy posłuchali tej muzyki, dobra?
1: Mhm.
0: No to do naszej rozmowy wrócimy za momencik.

0: Ale się zrobiło teraz tajemniczo, wszystko za sprawą muzyki z Harry'ego Pottera. Dlaczego akurat ten wątek się teraz pojawił? A to zasługa naszego dzisiejszego gościa. Razem z nami Dawid i Gabi. Cześć, witam was ponownie w naszej radiowej świetlicy. Hej, hej, hej!
1: Dziękuję i też dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W wielu rodzinach rodzeństwo ma zupełnie różne zainteresowania. Jedno może uwielbiać sport, drugie muzykę, jedno lubi książki, drugie zwierzęta. No i właśnie to sprawia, że mogą się oni od siebie nawzajem uczyć różnych rzeczy. Czasami starszy brat pokaże młodszej siostrze ciekawą grę, a czasem młodsza siostra odkryje piosenkę, którą później może śpiewać cała caluteńka rodzina. Różnice nie muszą nas dzielić, mogą wręcz przeciwnie sprawiać, że razem przeżywamy najwięcej przygód. Ciekawa jestem, czy też tak uważacie?
1: Tak.
2: Tak.
1: Ja tak uważam.
2: Zdecydowanie.
0: A nie wolelibyście być jedynakami?
1: Ja czasami wolę, ale częściej nie.
2: Ja też czasami wolę, tak samo jak moja siostra.
0: Czyli rozumiem, że w jakichś takich krytycznych momentach, trudnych, zazwyczaj pewnie w okolicach jakiejś kłótni, to takie myśli przychodzą wam do głowy, ale raczej jednak tutaj jesteście za sobą i w tym najwięcej plusów upatrujecie. No i super, i to jest fenomenalne. Przed piosenką rozmawialiśmy sobie o zainteresowaniach Dawida, to teraz czas na ciebie, Gabi. Czym ty się najbardziej interesujesz?
1: Śpiewaniem i akrobatyką.
0: No proszę, to teraz po kolei. To najpierw o tej akrobatyce porozmawiajmy. Czy długo już ćwiczysz?
1: Tak, ja ćwiczyłam odkąd miałam 2 latka.
0: I to jest fajne?
1: Tak.
0: A dlaczego? Ja,
1: no dlatego, że można się rozciągnąć. No takie różne rzeczy, gdzie można stać na rękach.
0: Czyli można też robić różne rzeczy, których nie potrafią inni, prawda?
1: Tak.
0: No bo
1: i
0: tutaj
1: fajnie się
0: uczysz się
1: nimi
0: takich
1: popisywać.
0: Tak, pokazywać innym, co się potrafi. No ale to też jest okupione ciężką pracą, prawda? No bo jednak od tak sobie to nie nauczysz się stać, czy chodzić na rękach, albo na głowie, albo robić salta. Prawda?
1: Tak, ale ja w salto w przód już umiem, stanie na rękach umiem, szpagat umiem, sznurek umiem, bardzo dużo rzeczy umiem.
0: No to rzeczywiście, to całkiem sporo rzeczy. A myślisz, że w przyszłości będziesz zajmowała się akrobatyką?
1: Tak, myślę, że

0: Będę pracować w cyrku, tam gdzie mogę pokazywać na przykład...
1: To, co potrafisz.
0: Tak, z akrobatyki albo ze śpiewania, tak jak mówiłam wcześniej.
1: No właśnie, bo Dawid nam tutaj zdradził, że twoim największym marzeniem jest zostanie wokalistką, piosenkarką. No i ja teraz się zastanawiam, jak ty chcesz to z tym cyrkiem i akrobatyką połączyć. Może będziesz śpiewającą akrobatką?
0: No właśnie, taki mam pomysł.
1: Taki masz plan na życie, ale fajny. Och, powiem ci szczerze, że pierwszy raz słyszę o takim pomyśle, ale on może się okazać naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Ale ty przyniosłaś dzisiaj jeszcze jakiś sprzęt tutaj do nas. Co to takiego?
0: Pianino, które może zmieniać dźwięki.
1: Mhm, no bo właśnie teraz czas najwyższy, byśmy porozmawiali o twojej drugiej pasji, czyli o śpiewaniu. Czy masz ochotę zaśpiewać nam piosenkę jakąś?
0: Tak.
1: A czy to jest piosenka, którą sama wymyśliłaś?
0: Nie.
1: To jest piosenka, której się nauczyłaś?
0: Mhm.
1: A umiesz ją zaśpiewać i zagrać? Czy tylko zaśpiewać, albo tylko zagrać? Jak wolisz?
0: Tylko ja mam jedną do zagrania i jedną do zaśpiewania.
1: Ach, czyli jesteś piosenkarką, ale jesteś też muzykiem, który prezentuje utwory grane przez siebie, tak?
0: Tak.
1: To od której chciałabyś zacząć?
0: Może od pianina.
1: Dobrze, zatem uwaga, uwaga, co to za piosenka? Może zapowiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, co to będzie za utwór.
0: Moja piosenka to Walczyk.
1: Zatem, drodzy Państwo, teraz Gabi i Walczyk.

0: No brawo! Super poszło, Gabi Dawid, nie?
1: Tak. Mi się bardzo podoba, jak ja sama gram na pianinie. I nawet gdy gram, to sobie sama zazdroszczę, że tak umiem.
0: A to bardzo ładne. Dawid, a twoja siostra często gra?
2: Bardzo i to mnie bardzo wkurza.
0: No właśnie tak mam wrażenie, że chyba czasami to chciałbyś chwilę w spokoju i ciszy posiedzieć, co?
2: Zupełnie tak.
0: Ale z drugiej strony fajnie jest patrzeć, jak siostrze sprawia radość granie, co?
2: Tak ja bym.
0: No też mi się tak wydaje. Gabi, to co? Teraz czas na piosenkę.
1: Mhm. A mama mi ci mówiła jaką piosenkę?
0: Nic mi twoja mama nie mówiła. To ja co to będzie za piosenka?
1: Cztery pory roku.
0: Cztery pory roku. Bardzo proszę zatem. Uwaga, uwaga, drodzy słuchacze. Teraz... A Dawid, zapowiesz piosenkę śpiewaną przez siostrę?
2: Mogę.
0: Bardzo proszę.
2: Cztery pory roku.
0: Wykona.
2: Małe TGD.
0: Wykona?
2: Wykonana przez małe TGD.
0: Nie, kto dzisiaj ją wykona?
2: Gabrysia.
0: Proszę.
1: Raz, dwa, trzy, cztery pory roku. Idę za tobą krok po kroku. Deszcz, śnieg, grad czy słońca na niebie. Ty i ja zawsze blisko ciebie. Wiosna, lato, jesień, zima, mocno mnie za rękę trzyma. Wiosna, lato, jesień, zima, mocno mnie za rękę trzyma. I tak, tak, tak. Na koniec świata i jeden krok dalej. Na końca świata i jeden dzień dłużej. Ta przygoda, nieważna pogoda, ja chcę za tobą iść. Do końca świata i jeden krok dalej. Do końca świata i jeden dzień dłużej. Ta przygoda.

0: Śnieg, grad, cień słońca na niebie. Ty i ja zawsze blisko ciebie. Nauczyciel, przyjacielem, przyjaciel, nauczycielem. Nauczyciel, przyjacielem, przyjaciel, nauczycielem. Tak, tak, tak. Na koniec świata i jeden krok dalej. To koniec.
1: No brawo! Bardzo mi się podobało. Dawid, ty pewnie nie pierwszy raz usłyszałeś tę piosenkę w wykonaniu siostry?
2: Tak.
1: Czy to było najlepsze jej wykonanie?
2: Nie.
1: A zdarzało się na przykład tak, że wspierałeś albo mówiłeś siostrze, co powinna zrobić w danym momencie?
2: Nie, ale za to mnie to bardzo wkurzało.
1: A ja tak sobie myślę, że czasami warto też się uśmiechnąć do swojego rodzeństwa, jak spełniają swoje marzenia i pasje, bo zaśpiewanie piosenki w Polskim Radiu Dzieciom na żywo Gabi to jest nie lada wyczyn. Więc gratulacje ogromne z mojej strony. No tutaj widzę, że Dawid jest taki trochę pochmurny, ale to może dlatego, że nie rozmawiamy o nietoperzach. Pewnie gdybyśmy teraz rozmawiali o nich, o proszę, i się pojawił nikły uśmiech, widziałam go, to byłby zupełnie w innym humorze. Gratulacje. Gabi, a ty myślałaś może kiedyś o tym, żeby napisać piosenkę o nietoperzach?
0: No tak, bo chciałam to zrobić na Dawida urodziny, ale...
1: O! No!
2: Wcale tego nie chciałaś zrobić.
1: Ale ty nie wiesz, co ona miała w głowie, a może chciała, może chciała. Słuchaj, nic straconego. Myślę sobie, że to jest bardzo fajny pomysł, a wtedy może Dawid się przekona co do tego, że śpiewanie piosenek też jest super fajną sprawą. Poza tym, to jest też to, o czym ja mówiłam wcześniej, prawda? Że się od siebie różnimy, ale wiecie, co jest najważniejsze i o czym nie możemy zapominać, że nawet jeżeli się od siebie różnimy rzeczami, które nie sprawiają nam frajdy albo nam się nie podobają, to trzeba się szanować nawzajem. I to jest najważniejsze i najfajniejsze. Bo drugiej takiej siostry na świecie nie znajdziesz. Jest. Tak samo jak i drugiego brata takiego na świecie się nie znajdzie. Dlatego trzeba się szanować, uśmiechać do siebie i wspierać się nawzajem. Moi drodzy, to teraz, ponieważ Gabi wyśpiewała nam piosenkę, to żeby trochę poprawić nastrój Dawidowi, pojawi się również piosenka o...

0: To była piosenka o nietoperzu Joszko Brody, a teraz zerkam na zegarek i co ja widzę? Że czas najwyższy na pozdrowienia. Wiem, że tutaj negocjacje trwały zawzięte. Ostatecznie kto pierwszy pozdrawia?
1: Ja.
0: Gabi, proszę, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Pozdrawiam moją mamę, moje wszystkie koleżanki i pozdrawiam też mojego dziadka i babcię. I też pozdrawiam cały świat oprócz tych rzeczy, które mój brat miał powiedzieć.
0: Oczywiście, bo się uzupełniacie nawzajem. Dawid, teraz proszę, twoja kolej, kogo ty pozdrawiasz?
2: Pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy, pozdrawiam mamę, tatę, pozdrawiam całe Polskie Radio, pozdrawiam moich dziadków, no i pozdrawiam moich kolegów ze szkoły.
0: Super te wasze pozdrowienia, naprawdę. Ja bardzo pięknie dziękuję wam za wizytę, za wszystkie wasze opowieści, za wyśpiewane piosenki, za różne ciekawostki dotyczące świata Harry'ego Pottera i nietoperzy i innych niezwykłych stworzeń, czasami także magicznych. I wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że jest też coś, o czym czasami zapominamy, bo mówiliśmy już o tym, że rodzeństwo się czasami od siebie różni, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że choć rodzeństwo nie zawsze się ze sobą zgadza, to często tworzy po prostu wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju drużynę. A razem można odkrywać świat, można wspierać się w trudnych chwilach, dzielić się radością z sukcesów albo wspierać się podczas porażek najróżniejszych. No i nawet jeżeli czasami się jakieś sprzeczki zdarzają, to zwykle właśnie rodzeństwo rozumie nas najlepiej. Dzisiaj byli razem z nami kto?
1: Ja, czyli Gabi.
0: Oraz?
2: Jej brat Dawid.
0: Pięknie dziękuję wam za wizytę, za wszystkie opowieści. A wam, drodzy słuchacze, pięknie dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to była Radiowa Świetlica. A już za momencik wkroczy tutaj Marta Kawalec z kolejnymi niezwykłymi opowieściami. Do usłyszenia jutro punktualnie o 16:00. Pa, pa, pa!
2: Do widzenia!

0: Powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Autopromocja.
3: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
4: O tak, Gujdonie, słuchamy.
1: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gujdoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
2: Autopromocja.
7: Opowiem ci radio.

4 minuty po godzinie 18, a to audycja Opowiem Ci Radio. Witam wszystkich naszych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, a witają się z Wami Marta Kawalec i Daria Brzezińska. Do godziny 20 jesteśmy razem i mam nadzieję, że dobra energia jest również w Was. Ania Broda śpiewała przed chwilą o dobrej energii. Mam nadzieję, że też będziemy taką przekazywać do Was, ale śpiewała też o tym, że powoli świat się ogrzewa i rzeczywiście, chyba to prawda, bo mam nadzieję, że już teraz będzie się robiło coraz cieplej.

przez okna naszego radiowego studia zagląda nam słońce i chociaż było teraz ostatnio sporo takich deszczowych dni, to mam nadzieję, że już teraz przyjdzie do nas lato na dobre i trochę nas ogrzeje, bo do tej pory to tak jeszcze ja osobiście nie jestem dogrzana, więc zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało, ale w naszej czerwcowej, wtorkowej audycji Opowiem Ci Radio również nie zabraknie różnych gorących tematów, bo od razu Wam powiem, że po godzinie 19 zajrzymy do pewnego tajnego klubu super dziewczyn. Pewnie już się domyślacie, o czym będziemy rozmawiać w drugiej godzinie, ale zanim ta druga godzina nastąpi, to w pierwszej godzinie również nikt nie będzie się nudził, bo mam dla Was przygotowaną super historię. Wyruszymy gdzieś naprawdę daleko, no i oczywiście będziecie potrzebni do tego, aby do tej wyprawy dołączyć i żeby opisać wszystkim naszym słuchaczom, co się będzie działo podczas tej naszej wyprawy. Ale zanim wyruszymy tak bardzo, bardzo daleko, to chciałabym, abyśmy pojechali do Rzeszowa. Albo może spotkali kogoś z Rzeszowa, bo Teatr Maska ma dla wszystkich osób z Rzeszowa albo dla tych, którzy będą w Rzeszowie, mieli okazję pójść do teatru, przygotowane podwójne zaproszenie. Także jeżeli nie macie planów na 21 czerwca o godzinie 16:30, to mam dla Was podwójne zaproszenie na pewną bardzo ciekawą historię pod tytułem Nie skakać na bombę. To Teatr Maska, więc zapraszam wszystkich z Rzeszowa, żeby zainteresowali się tym spektaklem, a tych, którzy chcieliby się na niego wybrać razem z Polskim Radiem Dzieciom, to zapraszam do telefonowania 22 645 2055. Ci, którzy jako pierwsi do nas się dodzwonią, otrzymają takie zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze chwilę porozmawiamy.

0: Rzeszów, Rzeszów, a tam Teatr Maska, a w Teatrze Maska spektakl Nie skakać na bombę, czyli bardzo ciekawa historia, która opowiada o ślepej kurze i kulawej kaczce. Ciekawa jestem, jak to się potoczy i myślę, że ciekawi też są nasi słuchacze i ci, którzy się do nas dodzwonili, a dodzwonili się do nas Franek z tatą Stasiem. Witamy serdecznie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, witamy.
0: Pozdrawiamy Rzeszów. Jaka tam pogoda u was?
1: Bardzo słonecznie się zrobiło, wiecznie, ale słonecznie.
0: No to pięknie, czyli już jest jakiś powód do tego, żeby wyjść na spacer, a może właśnie taki spektakl będzie też powodem, żeby pójść na dłuższy spacer. Daleko macie do Teatru Maska?
1: Nie, mamy stosunkowo blisko. Bywamy w okolicy bardzo, bardzo często.
0: No to świetnie. I co, cieszycie się, że pójdziecie do Teatru Maska na spektakl Nie skakać na bombę?
2: Tak.
0: Tak, Franek najbardziej się chyba z tego cieszy. A czy ty już wiesz, z kim pójdziesz, Franku?
2: Siostrą, mamą i
0: tatą. O, taką dużą ekipą pójdziecie. Ciekawa jestem, czy już domyślasz się, jak może się skończyć taki spektakl, kiedy spotyka się ślepa kura i kulawa kaczka. Co tam się może dziać?
1: Ślepa kura i kulawa kaczka, co?
0: No na pewno będzie się działo. Myślę, że Franek na razie jeszcze myśli o tym, co się może wydarzyć w Teatrze Maska w Rzeszowie, ale może niedługo nie będzie musiał myśleć, bo się dowie 21 na tym przedstawieniu. Drodzy słuchacze, drodzy panowie, to bardzo się cieszę w takim razie, że do nas dodzwoniliście się i takie podwójne zaproszenie do was trafi. A czy chcielibyście może kogoś pozdrowić? Franku, czy masz kogoś, kogo chciałbyś pozdrowić? O, mamę, dobrze.
2: Tatę, siostrę, babcię, dziadka, drugiego dziadka i drugą babcię.
0: Pięknie, czyli mamy komplet, tak?
2: I kuzyna, i kuzynkę.
0: O, i wszyscy, tak?
2: I naszą koleżankę.
0: Dobrze, to pozdrawiamy w takim razie. Franku, a ile ty masz lat?
2: 5. 6,
0: czyli chodzisz jeszcze do przedszkola? Czyli też niedługo zaczną ci się wakacje, czy w przedszkolu nie będziesz miał wakacji?
2: Będą.
0: Będą wakacje. I gdzieś się wybieracie na wakacje?
2: Do babci.
0: No to pięknie. To dobrze, że pozdrowiliśmy w takim razie babcię. Dobrze się bawcie na spektaklu i mam nadzieję, że opowiecie nam później, jak wam się podobało.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenia i życzymy miłego dnia.
0: Również życzymy dobrego popołudnia.
2: Do
0: bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, Franku. Do usłyszenia. No właśnie, także już mamy dwóch panów, którzy zostali obdarowani podwójnym zaproszeniem na spektakl. A co jeszcze będzie się działo w naszej audycji? No to już za chwilę wam opowiem i oczywiście przygotujcie się, bo będziecie mi bardzo potrzebni. Dzisiaj będzie niezwykle ciekawa, ale też i może niebezpieczna misja. No to zapraszam w takim razie do naszej audycji, do słuchania. Już za chwilę przeniesiemy się w zupełnie inny wymiar.

piosenka o Paryżu, o Francji. Ciekawa jestem, w jakim języku mówią ci, którzy mieszkają bardzo, bardzo daleko od nas, ale nie mówię tutaj o tych, którzy mieszkają w Australii czy w Chinach, ale zupełnie na innych galaktykach. Bo już teraz, drodzy słuchacze, chciałabym, abyśmy wyruszyli w niezwykłą podróż. I nie pojedziemy tam samochodem, ani samolotem, a nawet nie polecimy tam rakietą, ale takim specjalnym statkiem kosmicznym. I mam nadzieję, że wyruszymy tam już wkrótce. Odpalamy silniki, przekraczamy naszą strefę Ziemi i ruszamy w kosmos. Musimy oczywiście zgromadzić załogę, musimy dowiedzieć się, kto będzie naszym nawigatorem, kto będzie obserwował gwiazdy, kto będzie prowadził dziennik pokładowy, no i kto będzie odpowiadał za kontakty z kosmitami, czyli taki Departament Spraw Zagranicznych. Mam nadzieję, że uda nam się zgromadzić taką ekipę, no i uda nam się też opisać wszystkim naszym słuchaczom to, jak nasza podróż będzie wyglądała, bo przecież ludzie lądowali już na Księżycu, wysyłali sondy na Marsa, wysyłali statki kosmiczne bardzo, bardzo daleko, ale Wszechświat jest tak ogromny, że znamy zaledwie jego maleńki fragment, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe, żeby odkryć to, co jeszcze nie zostało odkryte. No bo kosmos wciąż jest taką wielką zagadką. Wystarczy tylko pomyśleć o tym, że światło ze Słońca potrzebuje aż 8 minut, żeby dotrzeć do Ziemi, a światło z niektórych gwiazd leci do nas aż tysiąca, nawet może miliony lat. Więc patrząc w nocne niebo, możemy sobie wyobrazić, że patrzymy w przeszłość, bo ten blask, który do nas dotarł, tej gwiazdy już dawno zniknął i jest gdzie indziej, a może w ogóle po prostu zniknął. No wyobraźcie sobie, jak to wygląda, kiedy taki statek opuszcza naszą Ziemię i trafia w sam środek Układu Słonecznego. Mijamy Marsa, Jowisza, Saturna z jego pierścieniami i nagle trafiamy do miejsca, którego nie ma na żadnej mapie. Jak będzie to miejsce wyglądało? Zapraszam naszego pierwszego podróżnika, który postara się opisać nam pierwszą planetę, na którą trafimy. Ciekawa jestem, jak ona będzie wyglądała, kogo tam możemy spotkać, co tam może być ciekawego, czy będą tam góry, a może będą tam jakieś wielkie oceany, może jakiś deszcz kryształów, a może jeszcze jakieś inne ciekawe niespodzianki czekają nas na tej planecie. Jak ona się nazywa? Też będzie trzeba ją nazwać, skoro tam jako pierwsi dotrzemy. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już wkrótce połączymy się z pierwszą osobą, która opisze nam pierwszą planetę, na jaką trafimy z naszą misją kosmiczną w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, na

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość!

0: gościem bądź, czyli piosenka z filmu Piękna i Bestia. My też będziemy gościem na pewnej niezwykłej planecie w Układzie Słonecznym, na którą właśnie wybraliśmy się z naszą kosmiczną misją Polskiego Radia Dzieciom, a teraz dodzwoniła się do nas Martynka. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Martynko, czy ty myślałaś kiedyś o tym, żeby polecieć w kosmos?
1: Nie, no bo się bałam czarnej dziury.
0: Czarnej dziury, ale ona jest bardzo daleko chyba.
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz. A czy pomyślałaś o tym, jak mogłaby wyglądać taka pierwsza planeta, na którą dotarliśmy razem z naszym statkiem?
1: Tak.
0: Jak ona mogłaby się nazywać?
1: Jeszcze nie wymyśliłam, ale wymyśliłam, jakby wyglądała.
0: To opowiadaj.
1: Żeby było dużo gór i dużo dziwnych zwierząt.
0: Mhm. A czy ona myślisz, że mogłaby być zamieszkana przez jakieś dziwne istoty, a może też ludzi? Czy to są zupełnie takie zwierzęco-roślinne planety?
1: Bardziej dla zwierząt.
0: Mhm. A jak

0: Jakie zwierzęta mogłyby tam być? Takie, jakie znamy z naszej planety Ziemi, czy jakieś zupełnie inne?
1: Jakieś inne.
0: I jak mogłyby wyglądać? Mogłabyś opisać na przykład takie zwierzę, które sobie teraz właśnie wyobraziłaś?
1: Królikokot.
0: O, królikokot. To ciekawe. Na pewno miałby bardzo milutkie futerko.
1: Tak, to by był taki taki szary kot z uszami królika.
0: O, a raczej by biegał i chodził, czy kicał jak królik?
1: Zależy kiedy.
0: Czyli miałby dwie opcje. Mógłby albo kicać, albo biegać.
1: Tak.
0: No pięknie, a jakieś inne zwierzę jeszcze mogłoby tam się znaleźć?
1: Taki dziwny jednorożec.
0: O, jednorożce, no właśnie. Na pewno musi być jakaś planeta, gdzie mieszkają jednorożce. Nie nosorożce, tylko jednorożce. I może to właśnie ta nasza planeta, którą odwiedziliśmy.
1: I ten jednorożec jakby wymiotował, to by wymiotował tęczą.
0: O, no tak, to na pewno byłoby piękne zjawisko, wbrew pozorom oczywiście. No dobrze, czyli mamy tam zwierzęta i mamy pewnie też jakąś dziką roślinność.
1: Tak, takie jakby, też glony pod wodą, tak, ale nie pod wodą, tylko takie glony na ziemi.
0: I one by rosły tak jak trawa?
1: Nie, one by też mogły, no tak, ale też by mogły rosnąć w powietrzu.
0: O, a tam będą też drzewa?
1: Nie.
0: Nie, czyli bardziej takie glony, taka niska roślinność albo takie lewitujące rośliny, które by tak sobie powiedzmy fruwały.
1: Tak.
0: A jakieś ptaki?
1: Nie.
0: Nie,
1: dobrze. Chyba, że latający królik.
0: Aha, a te jednorożce też mają taką opcję latania, czy nie?
1: Nie.
0: Nie, dobrze. Czyli tylko roślinność mogłaby nam trochę się unosić ponad ziemią?
1: Tak. I królik na swoich uszach.
0: Królik na uszach, super. No pięknie. A pomyślałaś już może o jakiejś nazwie, czy na razie jeszcze pozostawimy ten temat?
1: Na razie jeszcze nie.
0: Dobrze, no to w takim razie może Tymek nam pomoże, a tobie już bardzo, Martynko, dziękujemy. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Moją przyjaciółkę Lenę, babcię, dziadka, tatę i mojego brata.
0: To pozdrawiamy w takim razie i bardzo dziękuję ci, Martynko, za to, że oprowadziłaś nas po tej nowo odkrytej planecie w naszym Układzie Słonecznym. Dziękuję ci bardzo i dobrego popołudnia ci życzę.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję, to była Martynka, ale już z nami jest Tymek. Halo, halo, dzień dobry, Tymku.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ty również trafiłeś razem z nami na tą nowo odkrytą planetę. Czy ty masz jakiś pomysł na jej nazwę?
2: Kraina Pokemonów magia.
0: O, czyli to będzie też jakaś magiczna kraina?
2: Tak.
0: I kto tam jeszcze będzie? Bo Martynka mówiła o jednorożcach.
2: Pokemony będzie składały się z czekolady, z ciastek i będzie magiczna.
0: Będzie magiczna. A kto tą magią będzie tam zawiadował?
2: Pokemon.
0: Jakieś zaklęcia będą musieli pewnie znać, tak? I co będzie się z tą magią mogło dziać? Co tam może się wydarzyć na tej magicznej planecie?
2: Nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz. A te Pokemony, to jak one wyglądają? Czy mógłbyś nam opisać?
2: Pokemony to są takie myślone zwierzęta.
0: I jak one wyglądają?
2: Opowiem ci najbardziej o Charmanderze. Proszę pani, opowiem pani najbardziej o Charmanderze.
0: Dobrze.
2: Charmander jest taki pomarańczowy, dzieje ogniem i ma płomień na ogonie. Jest taki uroczy, to jest mój ulubiony.
0: No taki właśnie rzeczywiście, z twojego opisu powinien być sympatyczny.

0: Może pani jeszcze poszuka zdjęcia z takim Charmanderem.
1: Mhm. A ktoś jeszcze tam będzie na tej naszej planecie?
0: Kurczę jest taki niebieski i ma żółty brzuch i jest żółwiem. O. I ma brązową skorupę.
1: Mhm. Czyli to będzie kraina Pokemonów też dodatkowo na tej naszej nowej planecie. Czy coś jeszcze będzie tam oprócz Pokemonów?
0: Brokat.
1: Brokat, o! Czyli mamy też tęczę i brokat. No na pewno w taki...
0: Oczywiście, że mamy tęczę, bo tutaj Pokemony chodzą.
1: Mhm. Czyli będzie bardzo kolorowo, rozumiem też.
0: Tak.
1: I na pewno magicznie. Tymku, no bardzo mi się podoba ta planeta, którą opisaliście. Czy chciałbyś może teraz... Tak? Coś jeszcze dodać?
0: Będzie wesoło.
1: Będzie wesoło, na pewno. Mhm. Chciałbyś na takiej planecie zamieszkać?
0: Tak.
1: Tak. No to może będzie to taka nasza planeta, którą będziemy mogli odwiedzać w snach. Już wkrótce będzie wieczór, więc może na taką planetę wybierzemy się dzisiaj podczas naszego snu. A tymczasem, Tymku, bardzo ci dziękuję za tą opowieść. Czy chciałeś kogoś pozdrowić?
0: Cały świat, całe polskie radio dzieciom, mamę, tatę i moją całą rodzinę.
1: Pozdrawiamy w takim razie. Trzymaj się gorąco. Dobrze, krasnoludki również. Tak, pozdrawiamy. Bardzo ci dziękuję. Dobrego wieczoru. Mam nadzieję, że może przyśni ci się nasza planeta. Do usłyszenia, pa, pa. No właśnie, czyli nasza planeta pełna magii jest z pewnością tym, którą wielu z nas chciałoby odwiedzić. Może właśnie przyjdzie na to okazja. A ja mam do was teraz pytanie. Czy znacie te planety, które należą do tego naszego Układu Słonecznego? Może znajdą się wśród was ci, którzy będą potrafili wymienić te planety. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. Zapraszam serdecznie i będziemy dalej odwiedzać nasz Układ Słoneczny.
2: Ma chère mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. C'est la fête, c'est la fête, service garanti impec. Mettez votre petite bavette, chérie, et nous, on veille au reste. Plat du jour, heure d'heure, ici on sert à toute heure, cuisinons.

0: ma mignonnette.
1: C'est la fête.

0: 36 minut po godzinie 18, ale oczywiście w naszej strefie czasowej zupełnie inny czas obowiązuje i on się tak naprawdę nie liczy, więc ponieważ jesteśmy już daleko, daleko w kosmosie, to nie będziemy na razie zwracać uwagę na zegarek. Dodzwonili się do nas dwaj panowie, Jaś i jego tata. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku zadałam pytanie przed piosenką, czy potrafilibyście wymienić planety Układu Słonecznego? I ciekawa jestem, czy Jaś może zna jakąś planetę?
2: Merkury.
0: Merkury, super, mamy Merkurego. Mhm. A potem co jest?
2: Wenus.
0: Wenus, dobrze, a dalej?
2: Ziemia.
0: Ziemia, ekstra.
2: Mars,
0: nawet w kolejności wszystko idzie. Jowisz, dobrze.
2: Saturn.
0: Saturn, mhm. Uran, mhm.
2: Neptun.
0: I Neptun, dokładnie. 8 takich wielkich planet jest
2: w naszym układzie. Jest jeszcze Pluton, ale się nie liczy.
0: No właśnie, ciekawe dlaczego ten Pluton się już nie liczy. Kiedyś był, a teraz gdzieś tam zaginął.
2: No to jest taka nowa.
0: Mhm, no właśnie. No tak, to jest cały nasz układ słoneczny. Część planet jest skalistych, część gazowych, inne są jeszcze lodowe, więc myślę, że jest w czym wybierać. Czy ty, Jasiu, miałbyś może jakiś pomysł, na którą planetę chciałbyś najbardziej wyruszyć, do której chciałbyś dotrzeć?
2: Na Marsa.
0: Tak, dobrze usłyszałam. A dlaczego na Marsa? Jest blisko Ziemi, to
2: prawda. Bo jest najbliżej Ziemi, ale bym też poleciał na Wenus, no ale jest strasznie gorący.
0: Mhm, to prawda. Merkury też jest bardzo gorący, od 400 stopni Celsjusza do nawet minus 163. To jest naprawdę duża różnica. A ten Mars... Dlaczego cię zainteresował Mars? Powiedz, taka czerwona planeta.
2: No, nadużo gór.
0: Jeszcze raz?
2: No, nadużo gór, a jest czerwony mam a jedziemy właśnie po czerwony rower.
0: A, i ty lubisz czerwony kolor?
2: No, bardziej lubię niebieski i zielony.
0: Mhm. No, ale Mars też przyciąga, tak? A powiedz, czy chciałbyś może kiedyś...
2: A w tych kolorach jest ziemi.
0: Mm-hmm, no właśnie, to prawda. Z daleka widać, że jest niebieska i zielona. No bo takich kolorów jest bardzo dużo u nas. A powiedz, czy chciałbyś też odwiedzić Księżyc, gdybyś tak wyruszył już z naszej planety Ziemi?
2: No może tak, może nie.
0: Mm-hmm. Jeszcze nie masz do końca pewności, czy chciałbyś tam wyruszyć. Ale czasami przyglądasz się Księżycowi, kiedy jest ciemno, kiedy jest noc i widać go przez okno.
2: Trochę się przyglądam. Mm-hmm. Czasami, jak jest czerwony księżyc, to się
0: wstąpi. Mm-hmm. A jak jest rogalik, też wygląda fajnie. Tak? Czasami jest trochę przysłonięty i nie widać go w całości. Jasiu, no widzę, że masz tutaj potencjał, żeby zostać wielkim podróżnikiem. Może kiedyś uda ci się polecieć w kosmos, tak jak naszemu Sławoszowi Uznańskiemu. Chciałbyś?
2: Ziemi. Akurat dużo podróżuję po ziemi.
0: Mhm. Wolisz po ziemi podróżować? A na wakacje też gdzieś wyjedziesz daleko?
2: Tak. Moja mama była w Ameryce i pół godziny się leciało i 9 godzin.
0: A ty dokąd polecisz na swoje
2: wakacje? Dalej, 4 godziny.
0: Mhm. No to życzę ci w takim razie, Jasiu, bardzo udanych wakacji i tych podróży zarówno w świecie wyobraźni, jak i może w wakacji.
2: Teraz będę jechał do Grecji.
0: O, do Grecji. No to będzie piękna pogoda, mam nadzieję. Cieszysz się?
2: Tak.
0: Dobrze. Jasiu, to w takim razie teraz...
2: Trasy.

0: teraz na pozdrowienia. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tatę, mamę.
0: Tylko? Czy jeszcze kogoś?
1: Nie.
0: Dobrze, no to w takim razie pozdrawiamy mamę i tatę. Jasiu, bardzo ci dziękuję za twój telefon i dobrego popołudnia ci życzę. Dziękuję, do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa.
0: Drodzy słuchacze, a my kontynuujemy naszą misję w kosmos. Dokąd teraz dolecimy? Co zobaczymy? Czy macie już jakiś pomysł? Co chcielibyście zobaczyć, gdybyście wyruszyli z naszej planety Ziemi i wyruszyli gdzieś dalej? No oczywiście czarne dziury będziemy omijać, ale może będą tam jakieś asteroidy, komety, może jakieś planety, których jeszcze nikt nie widział, a może jeszcze inne ciekawostki. Zapraszam was do tego, abyście dołączyli do naszej podróży i opowiedzieli o tym, co chcielibyście zobaczyć taką, podczas takiej podróży w kosmos. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i czekam na wasze pomysły.

takim śmiechu przebiegła nam teraz czarownica na rakiecie. I ciekawe, dokąd poleciała, bo my lecimy zupełnie na pewno w innym kierunku. W naszej audycji Opowiem Ci Radio dzisiaj opowiadamy o tym, co mogłoby się wydarzyć podczas takiej wyprawy w kosmos. Lecimy tam statkiem kosmicznym i mijamy różne planety. Na początku minęliśmy taką, której jeszcze nikt nie odkrył i mieszkały tam bardzo dziwne zwierzęta. No a później oczywiście widzieliśmy też Jowisza, Saturna, Uranu, Neptuna i te wszystkie planety, które otaczają naszą kulę ziemską. No a co dalej? Kiedy polecimy w kosmos, to możemy natrafić na takie mgławice, czyli takie kosmiczne fabryki.

0: gwiazd. One są zrobione z wody, tak jak chmury nad naszymi głowami, i mogą unosić się w kosmosie na bardzo duże odległości. Czy takie mgławice będziemy mijać po drodze i czy będzie też widziała je Zosia? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Zosiu. Czy ty masz ochotę polecieć z nami w kosmos?
1: Tak.
0: Tak. Podróżowałaś kiedyś tak wyobraźnią, jakby to było, gdybyś poleciała takim statkiem kosmicznym gdzieś bardzo, bardzo daleko?
1: Leciałam dużo razy z rodziną, gdzieś daleko na wakacje.
0: Samolotem?
1: Tak.
0: Mm-hmm. No ale samolot aż tak wysoko nie leci, a my lecimy aż tak daleko w kosmos, gdzie żaden samolot pewnie by nie dotarł. Tam trzeba dotrzeć takim specjalnym statkiem kosmicznym. Czy wyobrażasz sobie, jak mogłaby wyglądać taka przestrzeń kosmiczna?
1: Nie do końca.
0: Mm-hmm. Ale czy tam jest tak zupełnie ciemno, czy pomimo tego, że jest tam dużo gwiazd, to nic nie widać, czy jednak coś widać? Jak to wygląda?
1: Wydaje mi się, że nie byłoby na pewno coś widać, ale nie wszystko.
0: Mm-hmm. Jeżeli byśmy się pewnie zbliżyli do jakiegoś obiektu, to pewnie byśmy go z bliska widzieli. A czy ty myślałaś o tym, gdzie chciałabyś dotrzeć? Czy to byłaby jakaś gwiazda, jakiś księżyc jakiejś planety, a może jakaś zupełnie nieznana przestrzeń?
1: Ja bym chciała polecieć na Saturn.
0: Mm-hmm.
1: Albo jeszcze zobaczyć jakieś drogi mleczne lub takie podobne zjawiska.
0: O właśnie, drogi mleczne. To byłoby piękne zobaczyć takie drogi mleczne, a może asteroidy na przykład, takie kosmiczne skały.
1: Tak.
0: Mm-hmm. No albo te pierścienie Saturna, myślę, że też mogłyby wyglądać bardzo imponująco. Ciekawe, z czego mogłyby być zrobione.
1: Tak, chciałabym też zobaczyć pierścień.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A na przykład deszcz meteoroidów. A chciałabyś też zobaczyć czarną dziurę?
1: Chciałabym, ale nie chciałabym się w niej znaleźć.
0: No myślę, że tak. No co prawda dla nas byłoby to nierealne, żeby dotrzeć do Słońca, bo tam jest bardzo, bardzo gorąco, ale chociażby tak podejrzeć, nawet z odległości, jak to Słońce wygląda. Czy rzeczywiście jest taki, jak rysujemy z tymi promyczkami?
1: Chciałabym zobaczyć, ale chyba nie.
0: Mm-hmm. Albo na przykład sprawdzić...
1: Było gorąco i by mogło coś się spalić.
0: Mm-hmm, to prawda. No w takim bezpiecznym statku musielibyśmy się znaleźć, który nie jest, który jest odporny na takie bardzo wysokie temperatury, prawda?
1: Tak. Mm-hmm. I jeszcze siostra by chciała zobaczyć.
0: Też by chciała zobaczyć.
1: Poczekaj. Ja bym chciałam polecieć na księżyc.
0: O, właśnie. A co byś tam odkrywała na tym księżycu?
1: Jakieś tam zakamarki.
0: Może byś sprawdzała, czy jest zrobione z sera, tak jak się czasami o tym mówi.
1: Tak.
0: Mhm. Bo on ma takie kratery wielkie i z daleka to wygląda, jakby rzeczywiście był takim serem z dziurami. Ciekawe, jak wygląda w rzeczywistości taki księżyc i czy można go spróbować. No oczywiście księżyc nie jest do jedzenia, ale tak czasami jest przedstawiany. A gdzie jeszcze chciałybyście wybrać się w takiej podróży w kosmos? Macie jeszcze jakieś pomysły, dziewczynki?
1: Halo, już wróciłam.
0: A, już wróciłaś, dobrze. Czyli już siostra, jak ma na imię?
1: Melania.
0: Czyli Mela oddała ci już telefon. No i wracamy do naszej rozmowy o kosmosie. No myślę, że byłaby to niezwykła przygoda. Czy chciałabyś w dorosłym życiu zostać takim astronautą?
1: No nie do końca, bo to też jest ryzykowne. Ale jeśli bym mogła i by były, ale to bym chciała, tylko że nie do końca bym chciała wyruszyć w kosmos, bo to jest ryzykowne i troszeczkę może bym się bała.
0: Czyli lepiej zostać przy tych podróżach wyobraźni, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie tutaj rzeczywiście bardzo bezpiecznie się podróżuje, nic nikomu się nie dzieje, a przy okazji możemy poszerzać swoje horyzonty i zaglądać tam, gdzie jeszcze nie zaglądaliśmy. Także dzisiaj taką podróż w kosmos wam chciałam zaproponować. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję ci za wszystkie pomysły i za tą taką podróż.

0: już w kosmos. A czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Chciałabym pozdrowić mamę, tatę, siostrę, resztę rodziny, wszystkich słuchaczy i klasę, panią wychowawczynią i całe Polskie Radio Dzieci.
0: Pozdrawiamy oczywiście.
1: I panią.
0: A do której klasy chodzisz?
1: Do trzeciej.
0: Do trzeciej, a w jakim mieście?
1: Słucham?
0: A w jakim mieście?
1: W Gnieźnie.
0: W Gnieźnie, czyli pozdrawiamy twoją szkołę w Gnieźnie i panią wychowawczynię. Ja również ci bardzo dziękuję za pozdrowienia. Ciebie również bardzo gorąco pozdrawiam. No i dobrego popołudnia ci życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No właśnie, drodzy słuchacze, bardzo podobają mi się te podróże z wami do takiej krainy wyobraźni, kosmicznej wyobraźni. Myślę, że to już można spokojnie nazwać kosmiczną wyobraźnią. Macie ją bardzo szeroką. No to teraz w takim razie piosenka Kolorowo. Teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

pewno w tym jest rzeczy sedno, że się uzupełniamy, tak jak to zaśpiewały mamy. Myślę, że to jest właśnie nasze uzupełnianie na antenie. Ja was

0: pytam, wy odpowiadacie i tak sobie rozmawiamy w naszej audycji Opowiem Ci Radio i tak powstają nasze wspaniałe opowieści. Dziś wybieramy się w kosmos i odkrywamy nieznane nam do tej pory rejony. Ignaś chciał się jeszcze z nami zabrać. Dzień dobry, Ignasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, Ignasiu, czy ty masz taki pomysł, żeby kiedyś, jak będziesz dorosły, polecić w kosmos?
1: Tak.
0: Chciałbyś zobaczyć, jak wygląda Ziemia z góry? Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe przeżycie. A czy chciałbyś też odkryć jakieś nieznane rejony? Może masz już w głowie jakąś planetę, którą chciałbyś zobaczyć, kiedy polecisz w kosmos?
1: Nie mam planety.
0: Mhm. A czy gdybyś na przykład trafił na taką planetę, której jeszcze nie znasz, to czy wyobrażałbyś sobie, jak ona może wyglądać? Czy mógłbyś na przykład nam opisać? Czy tam byłyby zwierzęta, rośliny, a może jakieś zupełnie dziwne ludziki? Może jacyś kosmici by tam mogli mieszkać?
1: No, w sumie tak.
0: Mhm. Wyobrażałeś sobie kiedyś takich kosmitów, jak oni mogliby wyglądać? Bo ich się przedstawia w różny sposób. Mają czasami takie czółka, są zieloni, albo są bardzo wysocy, albo bardzo niscy, mówią jakimś dziwnym głosem i oczywiście innym językiem niż my. A czy ty masz jakiś pomysł, jak tacy kosmici mogliby wyglądać? Ignaś się zamyślił. Jak może taki kosmita wyglądać?
1: Wymyśliłem, że to jest taki taka jakby zielone takie zielone grube, takie proste, taki zielony prosty, taki kosmi bardzo. Z nimi właśnie przyrzucone mam dzisiaj takie włosy, pyskowe, ma ostre zęby, na tym jest no i na podłodze jest taki ten materiał.
0: No bardzo ciekawie to opisałeś, Ignasiu. Może akurat tak właśnie wyglądają kosmici. No ciekawa jestem, ale mam nadzieję, że nie są groźni.
1: Ja myślę, że nie są.
0: Myślę, że są bardzo ciekawi nas, a my ich, więc może...
1: Myślę, że nie są, może są.
0: Może moglibyśmy się od nich czegoś nauczyć, może oni mogliby się czegoś od nas nauczyć. Myślę, że mogłoby to być bardzo ciekawe spotkanie. Ignasiu, bardzo ci dziękuję za ten opis takiego potencjalnego kosmity, jakiego moglibyśmy spotkać, wyruszając w podróż w przestrzeń kosmiczną. A teraz może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić.
1: Całą rodzinę, całe polskie radio dzieciom, cały świat, oprócz złodziei, łobusów i wszystkich.
0: Bardzo dziękuję. W takim razie dołączamy do Twoich pozdrowień. Mam nadzieję, że spędzisz też miłe popołudnie razem z Polskim Radiem Dzieciom i dobrego wieczoru Ci życzę. Do usłyszenia. Pa, pa, Ignasiu.
1: Pa, pa.
0: No, drodzy słuchacze, powoli wracamy z naszej kosmicznej misji w Polskim Radio Dzieciom, a w drugiej godzinie myślę, że również będzie się działo, także zostańcie z nami, a ja wracam już za chwilę do Was.
2: Autopromocja.
3: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.

0: Autopromocja.
1: Opowiem ci radio.

0: palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo. Barwnych przepisów znajdziemy tutaj sto. Wikt z Salamanki, przyrządza go pan Kleks.

A to druga godzina naszej audycji Opowiem Ci Radio. 7:05. Pewnie już wielu z Was przygotowuje się powoli do tego, aby odpocząć, aby może wziąć jakąś książkę do ręki i poczytać coś na noc. No to mam dla Was fantastyczną propozycję. Mam nadzieję, że już za chwilę spotkamy się z bohaterką, która od wielu lat zabiera młodych czytelników na niezwykłe przygody, a właściwie nie jedną bohaterką, tylko całą paczką przyjaciół. Mam nadzieję, że słyszeliście kiedyś o Emi i tajnym klubie super dziewczyn, bo jeśli tak, to pewnie wiecie, że wszystko zaczęło się od pewnej bardzo pomysłowej dziewczynki o imieniu Emi. Emi mieszka z rodzicami i psem, ma mnóstwo energii, jeszcze więcej pomysłów, przyjaciół, z

tymi zakłada tajny klub super dziewczyn. A ich hasło brzmi właściwie tak, jak mogłoby brzmieć hasło wielu z Was. Nigdy więcej nudy. I właśnie od tego wszystko się zaczyna. Ale to nie jest taki klub, który siedzi przy stole i tylko wymyśla jakieś regulaminy, bo to jest klub, który przeżywa przygody, rozwiązuje zagadki, podróżuje, odkrywa świat i pokazuje, że przyjaźń potrafi być naprawdę wielką siłą. A w tym klubie spotkamy bardzo różne osoby. No jest oczywiście odważna Emi, ale jest też Aniela, która nie przepada za księżniczkami, jest muzykalna Faustyna, jest Franek, którego można nazwać małym mędrcem, ale jest też Lucek i inni przyjaciele, którzy pojawiają się w kolejnych przygodach, bo tak, dołączyli do nich również chłopcy. To trochę tak jak w prawdziwej klasie. Każdy jest inny, każdy coś potrafi i właściwie dlatego razem mogą więcej. A to, co jest najbardziej ciekawe, to to, że ta seria rośnie razem z czytelnikami, bo najpierw były przygody blisko domu, w szkole, podczas wakacji, a potem pojawiały się coraz większe wyzwania i dziś Emi podróżuje już niemal po całym świecie. Jestem bardzo ciekawa, czy wy założylibyście też taki własny, tajny klub. Super dziewczyn, super chłopaków, a może super dzieciaków? Już za chwilę spotkamy się z Agnieszką Mielech, która wymyśliła cały ten świat i mam nadzieję, że nas po nim oprowadzi.

0: ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: zarzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby bluesa czuć, to

0: Każdy chciałby bluesa czuć. Mam nadzieję, że czują go już teraz wszyscy fani Emi i tajnego klubu Super Dziewczyn, bo już teraz w naszym studiu pojawiła się pani Agnieszka Mielech, autorka książek i tego całego zamieszania z Emi i tajnym klubem Super Dziewczyn. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Właściwie mogłabym powiedzieć bonjour i zaraz ta zagadka się chyba wyjaśni. Dzień dobry.
0: No właśnie, tak. Dzisiaj zapraszamy do Paryża.
1: Tak jest. Z Emi i tajnym klubem Super Dziewczyn. Najnowszy tom z cyklu Dookoła Świata wita was i wspólnie z Emi i z Polskim Radiem Dzieciom zabieramy was do miasta miłości, świateł i wspaniałych przygód.
0: Ale może na początku zacznijmy od samego klubu i Emi, bo tych książek pojawiło się już tak dużo. Paryż jest oczywiście najnowszy, ale wróćmy do tego początku. Jak to się wszystko zaczęło? Kiedy odkryła pani Emi i tajny klub Super Dziewczyn? Gdzie pani spotkała tą Emi?
1: Wszystko zaczęło się od marzeń i myślę, że seria Emi i tajny klub Super Dziewczyn jest właśnie dowodem na to, że warto marzyć i o marzenia walczyć i warto zabiegać, żeby je realizować. Kiedy byłam małą dziewczynką, marzyłam o tym, aby pisać książki, ale potem los mnie rzucił w różne miejsca i takie życiowe i w różne miejsca na świecie. Zajmowałam się wieloma różnymi dziedzinami, ale pewnego dnia stwierdziłam, że chciałabym zrealizować właśnie takie marzenie o pisaniu i powstała seria Emi Tajny Klub Super Dziewczyn.
0: Domyślała się pani, że to będzie taki bestseller?
1: Czy ja wiem, czy to jest aż taki bestseller, to na pewno nie jest Harry Potter, ale rzeczywiście wspólnie z wydawcą Siłami Wydawcy udało nam się rzeczywiście sprzedać no, trochę egzemplarzy przez 13 lat. Myślę, że do wielu dziewczynek dotarła ta książka, zresztą nie tylko w Polsce, ale też w innych zakątkach jakby Europy. Czy myślałam? Myślę, że nie dawałam takiej wiary. Na początku to było po prostu, to była pasja i z tej pasji właśnie urodziła się Emi. A potem rzeczywiście, szczególnie w tym okresie pandemicznym, sytuacja zaczęła się tak dynamicznie bardzo rozkręcać. No i wtedy to już rzeczywiście no, z jakby

0: samo moje zaangażowanie, jakby praca, ilość pracy, którą trzeba byłoby włożyć w rozkręcanie tej serii, w odpowiedzi na różnego rodzaju zapytania, czy też na właśnie wizyty w radio, czy gdziekolwiek indziej, no pokazały rzeczywiście, że seria jest popularna. Ale ja myślę, że ja nie mierzę jakby sukcesu tej serii popularnością, ale bardziej taką więzią z fankami. To jest myślę takie jakby najmilsze i najsympatyczniejsze, że są dziewczyny, które się na tej serii wychowały, bo to już jedno pokolenie minęło. Już moje fanki mają, właściwie zdawały maturę w zeszłym roku, w tym roku. I no to jest dla mnie najważniejsze, właśnie więź i relacja z fankami i ich opinie na temat serii. I to, że cały czas kolejne pokolenia chcą tę serię czytać.
1: No właśnie, ciekawe, czy już są takie pokolenia, które czytały Emmy jako małe dziewczynki, no może takie nastolatki, a teraz już same mają dzieci i może im czytają Emmy.
0: Myślę, że jeszcze może już tak jest, ale myślę, że raczej ich siostry młodsze, bo to są dzisiaj 20-19-latki, myślę, że jeszcze nie mają kilkuletnich dzieci, ale pewnie już niebawem. No bo w 2028 roku będziemy obchodzili huczne 15-lecie serii, w związku z tym być może już wtedy będą rzeczywiście pierwsze moje takie najświeższe fanki, które są córkami fanek.
1: No to tak, czyli kilkanaście lat pracy, ponad 30 już części związanych z Emmy i tajnym klubem Super Dziewczyn. Czy to oznacza bardzo dużo pracy? Ile czasu trzeba pracować nad taką jedną książką?
0: To zależy, myślę, że to zależy od, w moim przypadku, od tego, czy mam już ułożoną kompletnie fabułę, całą jakby przygodę, którą chciałabym wypełniać słowami. Jeśli nie jest ona dobrze dopracowana i poukładana, to rzeczywiście to trwa, no może trwać do kilku miesięcy, ale staram się, kiedy przystępuję już do pisania, staram się mieć ułożone wszystko, zaplanowane, tak żeby trwało to mniej więcej właśnie około, nie wiem, no 60 dni, ale wtedy rzeczywiście skupiam się bardzo intensywnie na pracy i nie mogę obiecać, że piszę od rana do nocy, ale piszę dużo.
1: A te tajne przygody, które przeżywa klub Super Dziewczyn, to zdarzyły się też częściowo naprawdę? Czy to są wszystko wymyślone historie?
0: Nie wszystko. Wiele oczywiście zaangażowałam tutaj na pewno sporo wyobraźni, ale jest wiele inspiracji prawdziwymi przygodami albo dziewczynek, które poznałam, fanek, dzieci, które wokół mnie się wychowały i wyrosły, bo dzieci moje, znaczy moje dziecko i dzieci mojej najbliższej rodziny to już są właśnie też takie maturzystki, czy też studentki wczesne. Ale też inspirowałam się poza nimi, poza ich przygodami, które wplatałam w historię. Inspirowałam się też własnymi, szczerze mówiąc, przygodami sprzed wielu, wielu lat. I jak się okazuje, przygody nie mają barier, nie mają też wieku, więc myślę, że to, co się zdarzyło, nie wiem, 30 czy więcej lat temu, myślę, że cały czas jest atrakcyjne dla współczesnego dziecka, tym bardziej, że to wszystko się odbywało na świeżym powietrzu, bez ekranów, bez telewizorów, bez seriali, etc. I było to po prostu takie bardzo prawdziwe.
1: No Emmy i tajny klub Super Dziewczyn przeżywa różne historie i na początku te historie tak bardziej towarzyszyły jej życiu takiemu domowemu, szkolnemu i dużo się działo tak wokół niej. Ale Emmy już teraz trochę podrosła i teraz powoli wybiera się w dalekie podróże. Już wiele krajów odwiedziła, ale jeszcze kilka, mam nadzieję, przed nią.
0: Tak.
1: Więc już za chwilę porozmawiamy o tym, gdzie była Emmy i dokąd nas jeszcze zabierze.
0: Tak jest.

0: Na twarzy uśmiechność, czyli piosenka w wykonaniu jazzu dla dzieci. A my w naszej audycji Opowiem Ci Radio opowiadamy o niezwykłych przygodach Emi i jej tajnym klubie Super Dziewczyn. Jest z nami dzisiaj pani Agnieszka Mielech, autorka tej całej serii książek. Pani Agnieszko, do tej pory Emi podróżowała już po wielu krajach. Gdzie była Emi?
1: No wszystko się zaczęło od bardzo, może nie tyle egzotycznego, ale odległego miejsca, jakim jest Kalifornia. I to była pierwsza podróż, na którą zresztą Tajny Klub Super Dziewczyn musiał zapracować, dlatego że musiał zdobyć stypendium, które pozwoliło paczce sfinansować pierwszą podróż na obserwację zresztą słoni morskich, które bytują u wybrzeży Kalifornii. Potem był Nowy Jork, trochę przez przypadek. Potem zdarzyła się Szwecja, śladami Pipi. Poruszali się, przemierzali właściwie część Szwecji, tam gdzie Pipi można było przepraszam, znaleźć. Potem była wioska Świętego Mikołaja, więc naprawdę fenomenalna przygoda w Rovaniemi. A potem była Hiszpania, Malaga, Sewilla, czyli te rejony takie bardzo wakacyjne, bardzo nam znane. Po Hiszpanii był Londyn i herbatka, już wtedy chyba u króla, wydaje mi się, nie u królowej, o ile dobrze pamiętam, ostatnie historyczne wydarzenia. Po Londynie Ciao Italia, czyli wypad do Toskanii i w tej chwili zapraszamy do Paryża.
0: No nic dziwnego, że akurat Paryż jako kolejny trafił się na liście Emi. Czy w tych wszystkich krajach pani była, żeby napisać książkę? Czy to były też pani wspomnienia może z jakichś dawnych podróży?
1: Nie byłam celowo po to, żeby napisać książkę, ale rzeczywiście w 95% miejsc zdarzyło

0: Tak mi się potoczyły moje losy, że rzeczywiście odwiedziłam te miejsca w różnych konfiguracjach i sporo podróżowałam. I miałam zwykle taką rzeczywiście taką zdolność zapamiętywania pewnych jakby miejsc, zdarzeń. I no bardzo, bardzo lubię pisać tę serię podróżniczą, ponieważ rzeczywiście fajnie jest też przeżywać na nowo te miejsca, te doświadczenia, które gdzieś w sobie mam i przekazywać je dalej. Tym bardziej, że też patrzę na to tak trochę oczami dziecka, tak? Co najbardziej chciałabym zobaczyć, więc nie stronie od, nie wiem, jakichś wielkich takich miejsc rozrywki, czy nie wiem, czy w Sztokholmie, czy na przykład w Paryżu, tak?
1: Ale nie pomija pani też takich bardzo drobnych szczegółów, jak choćby architektura, jakby te wszystkie rzeczy, które widzą dziewczyny, my też możemy zobaczyć.
0: To prawda. Staram się nie zarzucać z jednej strony szczegółami, ale staram się też pokazać takie miejsca, które są miejscami kultowymi, miejscami ikonicznymi i pokazać dzieciom właśnie, że architektura jest fajna, że fajne są zabytki, że fajnie jest, kiedy jesteśmy w jakimś nowym miejscu, spojrzeć na to, co nas otacza, tak zupełnie na świeżo i zastanawiać się, skąd się to wzięło, jaka historia za tym stoi. I rzeczywiście i w Hiszpanii, czy teraz w Paryżu właśnie staram się pokazywać właśnie to piękno po prostu miejskiej zabudowy. Trochę historii, ale też bardzo, bardzo dużo przygód, bo w każdej książce Tajny Klub Super Dziewczyn na tle, czy to jakiegoś, głównie miasta, ale też jakichś miejsc takich pozamiejskich, przeżywa historię, musi rozwiązać pewną zagadkę.
1: Czyli można powiedzieć, że Emi i jej Tajny Klub Super Dziewczyn to też taki trochę klub podróżniczy, który nas oprowadza po tych miejscach.
0: Tak, zdecydowanie.
1: I jest to taki trochę też klub przewodniczy, bo tak przewodniczy
0: jest. Tak jest. Szczególnie jedna z dziewczyn się specjalizuje w Aniela, jest taką przewodniczką. Ona uwielbia czytać przewodniki, przytaczać fakty, ale teraz w ciągu w cyklu ostatnich książek pojawiła się pewna konkurentka, Inka Ciekawska, która też jest, ma pewną wiedzę i konkuruje właśnie z Anielą o to, kto wie więcej, kto powie więcej, kto zna ciekawsze, kto więcej ciekawostek zna, więc dziewczyny tak prześcigają się, opowiadają, ale zwyczajowo też pojawia się jakiś tak zwany locales, czyli osoba, która zamieszkuje na danym terenie i która wie jeszcze więcej. I jest taka, można powiedzieć, taka imersja jakaś w tym sensie, że po prostu Tajny Klub Super Dziewczyn dzięki tej lokalnemu znajomemu czy też znajomej gdzieś zanurza się w taką prawdziwą rzeczywistość tego miejsca, do którego przybywa.
1: No to nic dziwnego, że po Hiszpanii, Włoszech czy Anglii przyszedł czas na Paryż i Francję. Co takiego ciekawego w Paryżu będzie się działo? Czy można pani trochę zdradzić?
0: No mogę zdradzić, że będzie rozwikłana pewna zagadka wieży Eiffla. Pojawi się wahadło Foucault. Pojawią się oczywiście ikoniczne miejsca, takie jak Louvre, czy nawet Versailles. Pojawi się Disneyland, który, jak się okazuje, już dzisiaj się nie nazywa Disneyland Paris, tylko trochę zmienił swoją nazwę.
1: Ale wszyscy wiedzą, o co chodzi.
0: Chodzi i marzą o tym, żeby się tam znaleźć. Ja tam rzeczywiście się kiedyś znalazłam i rzeczywiście przeżywałam fajne chwile. Jako osoba dorosła. Co jeszcze? No wszystkie dzielnice Paryża trochę tak przejdziemy, przepłyniemy Sekwaną, trafimy do wszystkich artystycznych dzielnic, nawet pójdziemy na malutki shopping z panią Laurą. Także myślę, że to jest taka prawie kompletna wizyta w Paryżu. Wiele moich fanek i wielu rodziców mówi, że czasami kiedy wybierają się w jakieś miejsce, akurat to samo miejsce, gdzie był Tajny Klub Super Dziewczyn, rzeczywiście traktują te książki jako przewodnik i poruszają się zgodnie z jakby listą atrakcji, która jest opisana w książkach i myślę, że że spokojnie z Paryżem można też tak zrobić, potraktować to jako pewną listę atrakcji, którą warto zobaczyć.
1: No właśnie, Paryż jest takim miastem, które rzeczywiście jest taki

0: bardzo tajemniczy, ma w sobie jakąś taką aurę i kiedy czyta się książki o Emi, która właśnie znajduje się w Paryżu, to rzeczywiście czuć tam tego ducha miasta i myślę, że to rzeczywiście będzie coś, co może przyciągnąć tych, którzy marzą o podróży do Paryża i zobaczeniu całej Francji, ale też tych, którzy już tam byli, będą mogli sobie przypomnieć, jak spacerowali uliczkami Paryża.
1: Tak jest, bardzo serdecznie zapraszam.
0: No w takim razie już za chwilę wracamy, bo jeszcze o Emi parę słów powiemy.

0: Dziś w naszej audycji Opowiem Ci Radio opowiadamy o niezwykłych książkach Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn. No rzeczywiście jest to na pewno tajny klub i super dziewczyny tam są, więc zdecydowanie polecamy do polecamy przeczytać. Czy zacząć od początku, czy zacząć od końca? Nie ma to, myślę, że większego znaczenia, bo Emi opowiada o sobie na pierwszych stronach trochę, więc tutaj myślę, że nic nie zdradzimy, jeżeli powiemy, że można na przykład zacząć od Paryża.
1: Można zacząć od Paryża, tak. Każda książka jest poprzedzona wstępem, jak to wszystko się zaczęło, skąd wziął się Tajny Klub Super Dziewczyn. Krótko, w takim, powiedziałabym, błyskawicznym skrócie przygody, no i natychmiast przejście do aktualnych wydarzeń, aktualnej przygody.
0: To, co istotne, to w trakcie doszli chłopcy, więc tak, to też jest ważne, że oni też tam są.
1: Tak, tutaj cała seria składa się z dwóch cyklów, cyklu przygodowego, tak zwanej serii głównej, z cyklu właśnie podróżniczego, i w cyklu przygodowym rzeczywiście tak się wydarzyło, że doszedł jeden właściwie chłopiec, który jest pełnoprawnym, pełno takim, powiedziałabym, no właściwie pasowanym członkiem Tajnego Klubu Super Dziewczyn. Drugi jest

0: aspirującym, ale rzeczywiście chłopaków nie eliminujemy. Każdy może być członkiem tajnego, czy też członkinią tajnego klubu super dziewczyn.
1: A to dlatego, żeby chłopcy też czytali? Czy oni czytają tak, czy inaczej?
0: Tak, ja myślę, że zamysł był taki, żeby rzeczywiście przyciągnąć bardziej chłopców, ale też, aby nie budować takiego

0: Zagadnienie było istotne i wtedy właśnie powstał pomysł, aby do tajnego klubu super dziewczyn aspirował chłopak.
1: No to mamy już teraz jasność co do tego, jak czytać, co czytać, kiedy czytać, to myślę, że już wszyscy wiedzą, ale bardzo istotne jest to, co będziemy czytać jeszcze w najbliższych tygodniach, miesiącach, kiedy Emi wróci z Paryża, to dokąd jeszcze poleci?
0: Oj, kiedy Emi wróci z Paryża, to no tak, w tym roku na pewno jeszcze w serii ukaże się Szkolnik Super Dziewczyny. To jest taki kalendarz planer, który jest...
1: przyda się po wakacjach.
0: Przyda się po wakacjach. No jakby jesteśmy jeszcze przed wakacjami, ale już muszę zapowiedzieć, że wakacje kiedyś się skończą. Idziemy do szkoły z Emi i Tajnym Klubem Super Dziewczyn. Będzie na pewno książka świąteczna. No i w 2027 roku oczywiście Tajny Klub Super Dziewczyn wybierze się gdzieś dalej.
1: Jak bardzo daleko?
0: Jak bardzo daleko. No fanki obstawiają wiele egzotycznych kierunków. Inspirowane K-popem, nie wiem, Seul, inspirowane innymi zainteresowaniami, Japonia na przykład.
1: Czy tak też, daleko wysłałaby Emi.
0: Kwiat, oczywiście kwiat kwitnącej wiśni jest zawsze takim, powiedziałabym, egzotycznym marzeniem wielu, wielu osób. Ale oczywiście są też bardziej bliskie nam kierunki typu Chorwacja, Grecja, czyli miejsca, do których jakby bardzo często Polacy się udają. Natomiast no cóż, na mojej liście bardzo wysoko jest Australia.
1: To daleko.
0: To jest daleko. Australia. Bardzo, bardzo wysoko jest też Meksyk. Bardzo chciałabym napisać o Kanadzie, ale to jest na razie taki mój wishful thinking, można powiedzieć. Marzę o tym, ale myślę, że to chwilowo nie wchodzi w grę. Portugalia. To takie miejsca, do których myślę, że jestem blisko. I na pewno też myślę, że jakieś miejsce w Polsce ja stawiam na bardzo mocne na Bieszczady, ale zobaczymy jak to się... Każdy może wysyłać mi propozycje, znacie wszyscy pewnie, albo jeżeli nie znacie, to łatwo znaleźć w sieci adres do Tajnego Klubu Super Dziewczyn i zaproponować coś od siebie.
1: Dołączyć też można?
0: Można dołączyć, oczywiście. Ja z otwartymi ramionami nowych członków, nowe członkinie zapraszam. W Tajnym Klubie Super Dziewczyn jest miejsce dla wszystkich.
1: No myślę, że tutaj tymi podróżami to wysoko pani podniosła poprzeczkę, tymi podróżami do Ameryki jednak. I może dlatego stąd biorą się te pomysły, aby wysłać tą Emi z dziewczynami gdzieś bardzo daleko.
0: Tak jest.
1: Także Australia może. No ale to jest też bardzo istotne, to co warto też podkreślić, że pani pisząc te wszystkie książki bardzo głęboko przygotowuje się do tego. I to nie jest tak, że każda ta podróż Emi, to ona jest taka zupełnie wirtualna, bo skoro mamy tutaj taki, no powiedzmy mini przewodnik po Paryżu, tak jak teraz w tym przypadku, no to do Australii też musiałaby pani pojechać.
0: Jest niewielka szansa, że tak się zdarzy. Nie wiem jeszcze, czy rzeczywiście na 100%, ale są pewne możliwości, które nie z własnej woli, ale prawdopodobnie będę musiała pojechać. Tak się składa. Jeśli się tam objawię, jeśli zobaczę kangury i inne cuda natury i nie tylko natury, to
1: Emi
0: na pewno
1: też je zobaczy.
0: Emi je też zobaczy i w drodze z czytelnicy razem z Emi.
1: No właśnie, bo to jest wszystko tak, że jeżeli pani to zobaczy, to pani nam to tak opisze, że my to sobie wszystko wyobrazimy i tak jakbyśmy tam byli.
0: Tak, mam taką nadzieję. Staram się zawsze opisywać z dużą wyobraźnią, z sercem i z humorem.
1: No tak jak pani zaczęła na początku nasze spotkanie, że to było też spełnienie pani marzenia, napisanie tej książki, więc może wyjazd do Australii będzie jednym z elementów tych marzeń.
0: Myślę, że ogólnie podróżowanie jest bardzo, bardzo fajne. Ja jakby nie mam jakichś takich specyficznych kierunków, które są moimi totalnymi marzeniami. Po prostu lubię podróżować. Wiele rzeczywiście udało mi się miejsc w życiu zobaczyć. Nie mam jakiejś takiej definitywnej listy, ale rzeczywiście ta Australia to byłoby coś totalnie egzotycznego.
1: No na pewno. To w takim razie życzymy tej podróży do Australii.
0: Bardzo dziękuję.
1: Emi
0: i Tajnemu Klubowi Super Dziewczyn.
1: Tak. No właśnie. I wszystkim nam. Bo jeżeli pani tam pojedzie, to zabierze nas pani tam ze sobą.
0: Bardzo chętnie.
1: I wkrótce też zobaczymy Australię. Ja jej nie widziałam, więc bardzo chętnie zobaczę, przeczytam i ją sobie wyobrażę. początkowo, a później może będzie okazja, zapraszam, żeby tam wyjechać. No dobrze, to teraz, ponieważ ta Emi leży tutaj u nas na studiu, na stole w studiu, to może warto byłoby, aby Emi wyjechała też do

0: kogoś z naszych słuchaczy, to może w takim razie zadamy jakąś zagadkę i poprosimy o odpowiedź na maila dzieci@polskieradio.pl. Może na przykład zdradzimy, kto należy do klubu tajnych super dziewczyn.
1: Tak jest.
0: Może na przykład będą nasi słuchacze potrafili wymienić 2 albo 3 osoby.
1: Ja myślę, że słuchacze doskonale wiedzą i niech wymienią całą piątkę.
0: O, dobrze, no to
1: niech
0: w takim
1: wymienią
0: razie
1: całą piątkę, która należy do tajnego klubu super dziewczyn. I może jeszcze niech zaznaczą, która z tych osób jest ich ulubioną postacią.
0: O właśnie, to może tak. I pierwsza osoba, która tak napisze do nas na adres dzieci@polskieradio.pl, otrzyma taką książkę i Emi będzie mogła podróżować
1: tak
0: wtedy
1: jest
0: do naszego słuchacza i pani czytelnika.
1: Tak jest, to będzie premierowa absolutnie książka z cyklu Dookoła Świata pod tytułem Paryż.
0: Zapraszamy do Paryża, zapraszamy do słuchania i czytania książki, bo książkę też warto posłuchać. Czyta ją
1: tak
0: Joanna Pach-Żbikowska w tej wersji audiobookowej, więc warto też zaznaczyć,
1: tak,
0: że
1: ja muszę dodać jeszcze, że książka jest dostępna w większości chyba, albo wyłącznie w Empik Go, więc jakby w aplikacji, albo po prostu gdzieś do kupienia jako po prostu plik, bo w tej chwili już, tak jak kiedyś mieliśmy jeszcze do dotknięcia płyty, na których były nagrane audiobooki, tak teraz jest tylko cyfrowa wersja.
0: No może dobrze, nie trzeba będzie jej szukać, nigdzie się nie zgubi, gdzieś
1: nie
0: za książkami
1: się
0: nie zniszczy
1: dokładnie
0: się. No właśnie, bo tak to bywało z tymi płytami albo z kasetami jeszcze kiedyś.
1: Tak,
0: no a tutaj Emi można posłuchać, można poczytać i wspólnie z Emi podróżować po całym świecie i przeżywać przygody takie, jakie przeżywa ona wraz z tajnym klubem Super Dziewczyn. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiaj w naszej audycji gościła pani Agnieszka Mielech, która opowiedziała o swojej serii z Emi. Bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i życzę wam wszystkim cudownych wakacji, które się już niewątpliwie zbliżają i myślę, że warto je spędzić z Emi, tajnym klubem super dziewczyn.
0: Nawet jeżeli nie będzie szansy pojechać w te wszystkie miejsca, to właśnie możemy podróżować się czytając książki.
1: Zdecydowanie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

chmury. To piosenka, która zabrzmiała na antenie Polskiego Radia dzieciom. I myślę, że na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania to jest bardzo dobra piosenka, bo my przecież lecieliśmy bardzo, bardzo wysoko. Odbyliśmy niezwykłą wyprawę w naszej pierwszej godzinie naszego spotkania. Polecieliśmy aż do miejsc, których nie ma jeszcze na żadnych mapach. Odwiedzaliśmy nieznane planety, tajemnicze księżyce, mgławice i gwiazdy. A wy po raz kolejny udowodniliście, że dziecięca wyobraźnia potrafi podróżować szybciej niż najnowocześniejsze rakiety, bo wystarczyło jedno pytanie, jeden pomysł i już można odkrywać zupełnie nowe światy. A później, w drugiej godzinie naszego spotkania, spotkaliśmy osobę, która doskonale wie, jak tworzyć takie równoległe światy. Naszym gościem była Agnieszka Mielech, autorka serii Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn. Rozmawialiśmy o przyjaźni, o podróżach, o tym, skąd biorą się pomysły na książki i dlaczego warto być ciekawym świata. Bo właśnie taka ciekawość wydaje się być dzisiaj bohaterką naszej audycji. To ona sprawia, że chcemy zajrzeć na następny zakręt. To ona każe zadawać pytania i prowadzi do nowych miejsc, nowych ludzi, nowych historii. Myślę, że to jest dobry pomysł, aby rozpocząć takie podróże w wyobraźni, a może właśnie posłuchać albo poczytać o przygodach Emi i jej przyjaciołach. Teraz podróżujących do Paryża, ale jak się okazuje, wcale to nie jest koniec ich przygód, bo już wkrótce będą musiały dziewczyny pakować walizki, kupować bilety lotnicze, no i pewnie wyruszą w kolejne bardzo ciekawe miejsce, które z pewnością opisze nam pani Agnieszka Mielech. No i najpiękniejsze jest wszystko w tym wszystkim to, że te książki bardzo dobrze widzą się z naszą wyobraźnią i kiedy czytamy, poznajemy nasze takie nowe historie wymyślane przez autorów, to nasza wyobraźnia też się rozbudowuje i myślę, że to jest bardzo ciekawe, aby pomagać jej trochę, zarówno czytając takie książki, jak i właśnie podróżując w różne kraje, jak i marząc. Myślę, że teraz, ponieważ zbliża się już godzina 20 i koniec naszej audycji, a początek nocy, może to być dobry pomysł, żeby właśnie rozmarzyć się i pomyśleć o tym, co może już wkrótce nam się przyśni. Bardzo dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Powoli dobiega końca nasza audycja Opowiem Ci Radio. No i już teraz zapraszam Was na kolejne nasze spotkanie z wyobraźnią, opowieścią i na pewno wieloma bohaterami, którzy pojawią się u nas w studiu w następny wtorek, czyli już za tydzień. A tymczasem dobrego wieczoru, dobrej nocy Wam życzę. Do usłyszenia mówi już Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

Dzisiaj postanowiłem na moment odpocząć od bajek i przenieść się do świata poezji dziecięcej. Mało tego, chcę w świecie tym, do którego jak zwykle przeniesie mnie magiczna pozytywka, stać się rybą. Tak, tak, bo świat ten skrywa się w wodnych głębinach. A dlaczego tam dziś znaleźć się chciałbym? No, bo lubię matematykę. Zapytacie, co takiego mają ze sobą wspólnego? Matematyka i ryby. Haha, otóż mają i to dużo, a przynajmniej jedna z nich. A odkrył to pewien znany twórca poezji dziecięcej, pan Jan Brzechwa. Nie wiem, czy to dzięki temu, że nurkował, a może tylko, że wędkował, poznał dość blisko pewnego Suma. Jak się okazało, Sum ten zakochany był w matematyce. Dodawał, odejmował, mnożył, dzielił. Każda ryba mogła do niego podpłynąć i poprosić go o pomoc w najprzeróżniejszych obliczeniach. Być może nawet sam mistrz Brzechwa korzystał z usług słynnego Suma matematyka z rzeki Wisły, bo tę właśnie rzekę nasz rybi bohater zamieszkiwał. Ale któregoś dnia zdarzyło się coś, co naszego Suma wpędziło w niezłe tarapaty. Jego matematycznym popisom od wielu lat przyglądał się pewien złośliwy Lin. Jak wiadomo, liny to śliskie ryby, a ten miał wyjątkowo paskudny charakter. Chciał bowiem za wszelką cenę upokorzyć Suma, gdyż twierdził, że ten się szarogęsi i wymądrza. I wiecie co? Udało mu się to. A wiem to stąd, że wiersz pana Brzechwy pod tytułem Sum Matematyk czytałem wielokrotnie. Niestety, Sum z wiersza zapisanego na stronach mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści miał jeszcze jeden problem. Gdyż zupełnie zniszczeniu uległa część wiersza zapisanego na kartach mojej księgi. Tekst wiersza urywał się w momencie, gdy Sum próbował odpowiedzieć na podstępne pytanie Lina. Lin bowiem wymyślił sobie, że zapyta matematyka o to, czy zdoła Sum w swym pojęciu odjąć 0 od 10. Gdy to Sum usłyszał, gdy usłyszał to pytanie, zbladł, bo wykonywał przeróżne matematyczne obliczenia, ale nigdy nie miał do czynienia z zerem. I tu zaczęła się prawdziwa droga przez mękę. Zaczął Sum liczyć, kombinował, ale nijak nie mógł sobie poradzić z rozwiązaniem tego matematycznego problemu. Właśnie w tym momencie, gdy Sum tak się męczył, wyrwana została kartka z dalszym ciągiem tekstu wiersza. Jak myślicie? Chyba by wypadało pomóc Sumowi, co nie? I zajrzeć do zniszczonej księgi bajkowych opowieści, by Sum nie pobłądził, szukając prawidłowego rozwiązania zadania zadanego mu przez Lina. Dlatego szybko zrobię parę kanapek, wsadzę je do zamykanego plastikowego pojemnika śniadaniowego z uchwytem. Aha, jeszcze muszę poprosić magiczną pozytywkę, by zmieniła mnie w karpia. O, w karpie, dobrze, gdy jej magia zacznie działać. Ale najpierw kanapki. Tak. Kanapki gotowe? Teraz trzeba je zamknąć w pojemniku. I w drogę. Przypominam pozytywko, chciałbym być karpiem. To znaczy, proszę cię, spraw, żebym stał się karpiem, dobrze?

Cieszę się, że dobrze poszło. Wróciłem, ale zapomniałem przed przeniesieniem się do świata wiersza o sumie matematyku powiedzieć wam, byście chwilę na mnie poczekali. I mam nadzieję, że poczekaliście i nadal jesteście ze mną. No, chyba tak. Cieszę się, że zostaliście, bo historia z sumem zakończyła się tak, jak zakończyć powinna, a nawet lepiej, ale po kolei. Kiedy plusnąłem w wody Wisły, od razu zacząłem się rozglądać za sumem. Nie mogłem wołać go na głos, bo mój karpiowy pyszczek był dość zajęty. Otóż trzymałem w nim pudełko śniadaniowe,

Konkretnie trzymałem je za poręczny uchwyt. Wiem, że jeszcze wam nie zdradziłem, po co sobie zadawałem trud, robiąc kanapki na tę wyprawę. Ale wierzcie mi, wierzcie, za chwilę wszystkiego się dowiecie. Mijałem kolejne wodorosty, mniejsze i większe ławice ryb i kamienie opadłe na dno rzeki. Nagle zobaczyłem zatopioną łódź rybacką, a przy niej szaro-srebrzystego suma, który wydawał się być 5, może 6 razy większy od brązowo-złotej ryby, która pływała wokół niego i bez przerwy się śmiała, a kiedy jej śmiech na chwilę znikał, szydziła sobie z suma, wypowiadając słowa mniej więcej tej treści. Panie Sumie, w sumie pan niewiele umie. Panie Sumie, w sumie pan niewiele umie. Teraz już byłem pewny, tą drugą rybą musiał być lin. Podpłynąłem i nie zważając na nic, przegoniłem lina złośliwca. Było nie było, karp, jakim uczyniła mnie magiczna pozytywka, był słusznych rozmiarów. W dodatku nie byłem zwykłym karpiem, tylko karpiem królewskim. Gdy lin zniknął z zasięgu mojego wzroku, uwagę swą skupiłem na sumie. Mimo iż zawsze był dużą rybą, teraz mimo wszystko bardzo schudł i zmizerniał. Powtarzał co jakiś czas tylko dwa słowa. Taki wstyd, taki wstyd. Jaki wstyd, zapytałem. Odpowiedź na pytanie lina jest dziecinnie prosta. 0 odjąć od 10 daje wynik 10, a sprawdzałem to u wielu źródeł. Nawet jeżeli tak jest, odparł sum. To i tak wszystkie ryby w Wiśle widziały, że wielki matematyk, za jakiego się uważałem, nie mógł sobie z tym działaniem poradzić. Niech się pan, panie Sumie, nie zadręcza. Dla mnie jest pan w dalszym ciągu wielkim matematykiem. Czasem zdarza się nam czegoś nie wiedzieć, nawet gdy w jakiejś dziedzinie się specjalizujemy. Na tym polega zdobywanie wiedzy, że jak to mówią, uczymy się całe życie. Dzisiaj pan się czegoś dowiedział ode mnie, a więc czegoś nowego nauczył. Jutro tego samego uczył pan będzie inne ryby. A teraz niech pan coś zje, panie Sumie, bo jeżeli nadal będzie pan ze zgryzoty tak chudł jak do tej pory, to z wielkiego suma stanie się pan małą kilką, niepozorną rybką żyjącą w wodach morskich. A tam, cóż, skądinąd wiem, że czeka pana, no, ślub ze szprotką. To byłoby straszne, nie chcę opuszczać słodkich wód, powiedział Sum, ale mimo wszystko zmiana otoczenia to jest jakiś pomysł na życie, bo ten lin znowu coś wymyśli, by mi dokuczać. Niech pan zajada moje kanapki, zrobiłem je specjalnie dla pana. I gdy Sum zajął się konsumpcją moich wybornych kanapek z masłem orzechowym, powoli powracał mu humor. Lekko się zarumienił, a kiedy zaproponowałem mu, by przeprowadził się do Wielkich Jezior Mazurskich i postarał się o rękę, to znaczy o płetwę królowej wody tamte zamieszkującej, a jest nią królowa Sielawa, widziałem błysk wokół Suma, pełen aprobaty dla mojego pomysłu. Kiedy zjadł wszystkie kanapki, było widać, że nabrał potrzebnej siły, by odbyć podróż, którą mu zaproponowałem. Popłynął więc na północny wschód w kierunku Mazur, a ja bezpiecznie wpłynąłem do swojego łóżeczka. I wierzcie mi, nie marzę o niczym innym, jak tylko o

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba pora się zdrzemnąć trochę.
0: Też mi się tak wydaje.
1: No bo jestem jakiś taki zmęczony, czy co?
0: Po takiej szalonej zabawie to nic dziwnego.
1: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Zasypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: No może o leśnych zwierzątkach?
0: Znam opowieść o lisach. Co ty na to może być?
1: Super pomysł. Bardzo dobrze, tylko żeby był jeszcze jakiś...
0: Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basołyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, nie tak daleko.
1: Ale to gdzie w końcu?
0: Trochę na łąkach pod lasem, a trochę już w lesie.
1: Dobrze się zaczyna.
0: A jeszcze lepiej się skończy, kiedy przestaniesz komentować i zamkniesz oczy.
1: Ojej, no dobrze, dobrze. Już nie będę, tylko mów dalej.
0: Mieszkały różne zwierzaki, ale głównie dwie rodziny. Jedna rodzina wielka miała piękną norę, a właściwie było to wiele połączonych ze sobą nor. A druga rodzina radziła sobie w lesie, pod drzewami, krzakami, na takim lekkim wzniesieniu, no jak się dało i gdzie się dało. W lesie i tata, i mama, i trójka maluszków nie zawsze zasypiały najedzone. Powiedzmy sobie szczerze, raczej rzadko. A te rudzielce z nor na łące... Czasami to już nawet nie miały sił, żeby się ruszać. Tak dużo jadały. I na próżno dziadkowie, którzy zajmowali w norach miejsca najbardziej oddalone od domów po drugiej stronie łąki, a najbliżej za to dziadkowie mieli do wyjścia tuż pod lasem, najsilniejszym osobnikiem wśród wszystkich łąkowych lisów był Rudy. O, miał tyle zebranego przez wszystkich członków rodziny jedzenia, że sam już w ogóle nie chodził na polowania, ani tym bardziej na zbieranie przysmaków, tam z warzyw czy owoców. Miał swoją ulubioną potrawę, potrawkę skóry, no ale żeby ją zdobyć, trzeba być naprawdę bardzo szybkim. A Rudy to już taki sobie brzuch wyhodował, że ledwie co wchodził do nory i z niej wychodził. Jego partnerka, najpiękniejsza ze wszystkich lisic, czerwona, z puszystą kitą, nieraz mu już mówiła, aby się więcej ruszał, a on tylko sięgał po kolejną przekąskę. Dziadkowie wiele razy już prosili go, żeby podzielił się smakołykami z drugą rodziną, tą mieszkającą w lesie, którzy nieraz zjadali owady i jagódki, żeby nie czuć głodu, ale nigdy nie zniżyli się do tego, żeby prosić rodzinę Rudego o pomoc. Czerwona, kiedy tylko Rudy nie widział, po cichu wynosiła głodnym jedzenie. Bardzo ich lubiła, zwłaszcza maluchy, które bawiąc się dostarczały innym mnóstwo radości. I choć łąkowcy, liscy mieszkający na łące mieli w norach bardzo dużo miejsca, to nie wpadli na pomysł, żeby zaprosić tych leśniaków do wspólnego zamieszkania. No różnie bywało, zwłaszcza zimą, kiedy najlepiej to było w ogóle nie wyściubiać nosa na podwórko. A że w tym roku zima była ostra, no to lisy leśne mocno ucierpiały. Nie było nawet wystarczająco dużo mchu, żeby poobtykać lichą jamę pod niewielkim dębem. Dobrze, że od czasu do czasu wpadały na ślad zakopanych zapasów wiewiórkowych. No cóż, lepiej smakowałby im kurczaczek czy jakaś rybka, ale nie ma co narzekać. Orzeszki nie są złe i głód oszukać potrafią. Nie mogło się już doczekać wiosny, kwitnącej kwiatami, pachnącej i zielonej, ale ani marzec, ani nawet kwiecień nie przyniosły upragnionego ciepełka. W maju

po którym zwierzęta obiecywały sobie zdecydowanie więcej, również niewiele ciepła się pojawiło. Ciągłe deszcze, co prawda, napoiły drzewa, krzaki, ściółkę, kwiaty i owoce, ale rośliny wciąż czekały na ciepło, które pozwoli roślinom wyrosnąć. Czekały rośliny i lisy, czekały borsuki, jenoty, sarny, zające oraz znana już wam rodzina lisów leśniaków. Natomiast łąkowcy nie narzekali. Przed zimą zabezpieczyli nory i w środku, mimo chłodu na zewnątrz, było ciepło jak w uchu. Tylko babcia z dziadkiem martwili się o dzieci, które w lesie nie miały tak różowo. To znaczy tak wesoło. Dopóki leżał śnieg, to nawet kiedy ścisnął mróz, to ta warstwa białego puchu zachowywała się jak pierzynka, zatrzymując ciepło w środku nory. Niestety, od połowy kwietnia zaczęło padać. Padać? Mało powiedziane. To było urwanie chmury. Lało jak z cebra. Czyli jakby ktoś wodę z cebrzyków, z takich drewnianych wiader wylewał. Nie było mrozu, ale wystarczyło, że wilgoć wciskała się kropelkami do środka korytarzy. Drzewa rosły na lekkim wzniesieniu, zatem woda spływająca z czubków drzew, po liściach spadająca na ściółkę, płynęła dalej potokami w dół, w stronę łąki. Nawałnica obmywała las strumieniami wody. Drzewa się pochylały, ale nie pękały. A to, co mogło, już wsiąkło w podłoże. Cała ta woda pod korzenie drzew, krzaków, większość nie mieściła się już pod ziemią, więc spływała potokami na łąkę. A co więcej, z drugiej strony łąki woda spływała z położonej na grobli drogi łączącej obie strony wsi. Jeśli deszcz będzie padać jeszcze kilka dni, to łąka zamieni się w jezioro. Dostrzegł to wszystko Grześ, tata lis mieszkający w lesie, kiedy wdrapał się na pochyłe drzewo. Musimy im pomóc. Jeżeli natychmiast nie wyjdą z nor, to ich pozalewa. Niepokoił się Grześ. Lisica Klara była mniej chętna nieść pomoc łąkowym kuzynom. A pamiętasz, kiedy poprosiłam ich o pomoc? Pamiętasz, kiedy nie mieliśmy czym nakarmić naszej trójki maruchów? Gdyby nie moja siostra Czerwona, która w tajemnicy przed rudem przynosiła nam jedzenie, byłoby z nami kiepsko. No, masz rację, najdroższa Klaro, i właśnie dlatego powinniśmy im pomóc, ale będę potrzebować was wszystkich, ciebie i maluchów. Co wy na to? Hurra! Ucieszyły się maluchy, ciesząc się już na fantastyczną ich zdaniem zabawę. Tylko pamiętaj, że ostrzegałam cię. To bardzo niebezpieczne, odrzekła Klara. I uśmiechnęła się do Grzesia, który zanurkował w norze, z której po chwili wyniósł duży kłębek sznurka. Zbierał w lesie i pod lasem różne dziwne rzeczy i znosił do nory. Nieraz musiał się nasłuchać co nieco od Klary za to, że zamiast jedzenia przyniósł kolejny, jej zdaniem zupełnie niepotrzebny, dziwny przedmiot. Przywiązał kłębek do drzewa i pobiegł w stronę najbliższego wejścia do łąkowych nor. Wsadził pyszczek do dziury i zaczął wołać dziadków, wiedząc, że mieszkają najbliżej. W środku było czuć wilgotnymi liśćmi i mchem. To dowód na to, że jak wiele wody spłynęło do środka nory. Zawołał maluchy, które śmignęły obok niego do środka i wkrótce już pomagały wynosić zemdlonych babci i dziadka. Oho, jest gorzej niż myślałem. Niepotrzebnie tak długo zwlekałem z pomocą. I szedł, rozwijając sznurek w korytarzach nory wraz z Klarą i z maluchami. Wciskali się coraz głębiej i głębiej, po drodze, wywołując i budząc leżących mieszkańców łąkowych nor. Budzili i kazali wychodzić wzdłuż sznurka do położonego wyżej lasu. Lisy, gwałtownie obudzone, szamotały się na wszystkie strony, ale pomoc Grzesia, Klary i maluchów bardzo pomogła. Czerwona, kiedy tylko do niej dotarli, również zaczęła pomagać lisiczkom i lisom ze swojej nory. Wkrótce w norze został tylko śpiący Rudy. Nie chciał słyszeć o żadnej pomocy. To on tu jest najważniejszy i sam zadecyduje, kiedy ma wyjść. Nie boi się żadnego deszczu. Kiedy udało się go wreszcie namówić, okazało się, że utknął. Na dobre, otwór był za mały, albo tak się objadł, że nie mieścił się w nim. Grześ wpadł na pomysł, żeby przywiązać mu sznurek do ogona. Sam popychał Rudego do wyjścia, a pozostałe lisy, stojąc już bezpiecznie w lesie, chwyciły drugi koniec sznurka i z całej siły wyciągały Rudego z nory. Wreszcie się udało i Rudy, a za nim Grześ, wyskoczyli z nory jak korek z butelki.
W tym momencie woda podmyła drogę i zaczęła wlewać się na łąkę. Bardzo szybko pomiędzy lasem a resztkami drogi zamiast łąki powstało jezioro. Może niezbyt głębokie dla człowieka, ale dla lisów

ogromne. Oczywiście wszystkie korytarze nory wypełniły się wodą. Strach pomyśleć, co byłoby z lisami w środku, gdyby Grześ z rodziną nie zdecydowali się na pomoc. Lisy prowadzone przez maluchy dotarły do najwyżej położonej części lasu, gdzie w korzeniach rozłożystego dębu Klara z Czerwoną przygotowały dla wszystkich legowisko. Dziękuję wam za pomoc. Gdyby nie wy, już byłoby po nas. Bardzo mi przykro, że tak źle was potraktowałem. Mam nadzieję, że od dzisiaj będziemy mieszkać i polować razem, jak wielka lisia rodzina, powiedział skruszony i zmęczony Rudy. I tak się stało. Możecie ich spotkać we śnie, basałek, jeśli szybko zaśniecie. Pa, pa. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

Przebacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy, to jest teatr.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

chcę

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze tyle.

Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
5: Damian Sikorski, witam. Dziś gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem jest Martyna Pawłowska-Diuli.
6: Cześć, witam.
5: Zastanawiam się, czy bardziej w tej roli podwójnej jestem muzykiem, jestem rodzicem mówić do ciebie Martyno czy Diuli?
6: Wiesz co, wolałabym chyba teraz już Diuli. Teraz już bardziej Diuli, dlatego że... Znaczy inaczej. W sumie tu przyszłam jako, trochę jako Diuli, trochę jako rodzic, ale chciałabym jednak, żeby to Diuli zaczęło wybrzmiewać trochę bardziej i z każdym dniem, miesiącem mocniej, bo szczerze na to pracuję i tak.
5: No my w tle słyszymy, że musisz łączyć zawód rodzica i muzykę, bo jesteś dziś na nagraniu ze swoim synkiem. No, z pewnością jest to wyzwanie.

0: wyzwanie być muzykiem i rodzicem. Tym bardziej, że zawód muzyka to nie jest ściśle czas taki wydzielony, że pracujemy od 8 do 16 i to tyle.
1: W ogóle zawód rodzica to jest zawód trudny. bardzo trudny, bez względu na to, jaką profesję uprawiasz, czy jesteś muzykiem, czy jesteś operatorem koparki. W ogóle jakby pokłony dla wszystkich rodziców, bo to wymaga wyrzeczeń i no i takiej pracy u podstaw, powiedziałabym nawet. Ale do tego rzeczywiście nasz zawód, jakim jest zawód muzyka, wymaga właśnie takiej pracy na wciąż. Tu nie możesz sobie wydzielić czasów. Jakby nie pracujesz tu od godziny 7 do 15. No więc jakby to wszystko razem połączyć, rzeczywiście masz rację, jest to trudne, ale jak widzisz efekty jednego i drugiego i masz świadomość, że połączyłeś te dwie trudne profesje, to jest mega satysfakcja i radość.
0: A co więcej, twój partner, tata waszego synka, również jest muzykiem.
1: Jest, właśnie. I tu się pogarsza nasza sytuacja. Właśnie przed anteną rozmawialiśmy, że rozmawialiśmy o Błażeju, gdzie teraz jest. Bo ja akurat jestem świeżo po koncercie. Wczoraj zagrałam koncert, tak zwany support przed Natalią Schroeder na jej trasie. I dzisiaj wróciłam z tego Poznania. Wymieniliśmy się trochę z Błażejem, bo Błażej pojechał dalej. Ja wróciłam do domu, żeby przejąć właśnie synka. I przyjechałam do ciebie, więc no jest trudno.
0: No jest to logistyka.
1: Jest to wyższa logistyka, to jest bardzo wysoka logistyka. Zwłaszcza, że bardzo często też nasi rodzice są zaangażowani w opiekę, bo oczywiście mamy dwie nianie, świetne, ale no te dwie nianie rodzice. Dwie nianie rodzice. Aktualnie pożegnałam też dziadka, który przyjechał spod Elbląga, żeby zająć się Heniem tylko jedną dobę, więc wiesz. No,
0: spod Elbląga.
1: Spod Elbląga. A jesteśmy w Warszawie, więc no, to są przejazdy, kombinacje, planowanie, trochę przerzucanie dziecka z rąk do rąk, ale na szczęście mamy też szczęście, że mamy tylko takie właśnie życzliwe ręce wokół siebie.
0: No, zdarzało się tak, że ktoś z opieki się wysypał, nie przyjechał, nie dojechał i Haniu pojechał, wsiadł w busa, poznał już życie w trasie i pojechał z wami na koncert?
1: Może nie kraczmy, okej?
0: Okay? Okej, okay, czyli nie było
1: nie kraczmy.
0: Takiej sytuacji.
1: Jeździł ze mną, rzeczywiście jeździł ze mną kilkukrotnie, był Hania ze mną gdzieś tam na jakichś koncertach, ale był malutki, więc wtedy to po prostu wynikało z tego, że musiałam go mieć blisko siebie, w cudzysłowie.
0: A jak twoje doświadczenia związane z muzyką wpływają na wychowywanie dziecka?
1: Moje doświadczenia z muzyką.
0: No, wprowadzasz na przykład Henię w świat
1: muzyki? Jasne, że tak. U nas w ogóle muzyka cały czas brzmi. U nas w ogóle jakby nie ma ciszy. Chociaż też doceniam ciszę, bo czasami jestem przebodźcowana i widzę też, że Henia jest przebodźcowana, bo chodzi do przedszkola, wiadomo jak to jest w przedszkolu. Ale jakby to, czego my słuchamy jako rodzice, słucha też nasze dziecko. A nie ukrywam, że nie słuchamy złej muzyki, słuchamy wartościowej muzyki i cieszę się, że naszemu dziecku ta muzyka się podoba. Aktualnie wybrzmiewa u nas Natalia. I właśnie dzisiaj już tak śmialiśmy się z Henią, znaczy Henia się śmiał, ja to tak niekoniecznie, że no wiesz, mamo, te twoje piosenki to są takie, to nie są fajne piosenki. Najlepsze są piosenki Natalii.
0: O, szczerość dziecka.
1: Ale wiesz co, okej. Ma w ogóle wolność wyboru.
0: No dobra, ale zanim Natalia się pojawiła, to był recenzentem twoich piosenek?
1: Nie nazwałabym tego tak dokładnie, że jakby oceniał je, ale wydaje mi się, że mogę wnioskować, że mu się nawet podobają, skoro je śpiewa. Mhm. Podśpiewuje. Pamięta teksty, pamięta idealnie melodię, więc wydaje mi się, że nie są wcale takie najgorsze te moje piosenki.
0: Ale też widzę, no, znam ciebie i Błażeja i nie tylko muzyka, ale również Henia jest wprowadzany w świat sportu.
1: No, jasne.
0: Przyszły hokeista rośnie.
1: Hokeista, a teraz piłkarz też jeszcze od no, długiego czasu.
0: Ja wiem, że jeszcze mieszkacie w Polsce, ale za chwilę będą Stany.
1: No jasne. To jest, wiesz, to wisi w powietrzu i ja mam nadzieję, że się ziści, a no wiadomo, muzyk, wiadomo jak zarabia. Raz lepiej, różnie. Raz gorzej, różnie. A no jakby tutaj się udało rzeczywiście dostać się do NHL, no to już wtedy jest świat i ludzie i już będziemy na emeryturze po prostu. Ale widzę, że Henio bardzo dużo czerpie od nas. Widzę, że inspiruje się. No tatą na początku, pamiętam, początki w ogóle zabawy z muzyką, to bębny w ogóle królowały.

0: To właśnie dzięki Błażejowi widział, słyszał. Później pojawił się ten hokej, czyli kolejna inspiracja.
1: Ze śpiewem też nie wiemy, ma... Synoś taty.
0: Synoś taty, no.
1: Sorry, tak. Martyno.
0: No ja wiesz co, ja zostałam już dawno okrzyknięta złym policjantem w tej rodzinie.
1: Okej.
0: Więc no jakby się na to już inaczej, z tym się pogodziłam. No ale to musi tak trochę być.
1: Ale podobno przychodzą takie zmiany, że najpierw jest ten jeden rodzic, tak? Jest.
0: Okay. Zobaczmy, jak to będzie, ale wiesz, to jest potrzebne, żeby jednak to wypośrodkować tą.
1: Henia rysuje teraz, a talent plastyczny po kim ma?
0: Wiesz, że dosyć niedawno się dowiedziałam, że, znaczy zauważyłam, widziałam na własnej oczy, że Błażej ma talent plastyczny. Naprawdę. Błażej. To jest człowiek renesansu.
1: Błażej się okazuje, że tutaj
0: on w ogóle przebudowuje, tak, on przebudowuje nasze piece kaflowe. Ostatnio mieliśmy taką jakąś awarię małą, więc to, później talent plastyczny, muzyczny to już nie wspomnę. I widzę, że tu chyba tak, tu dużo po tacie jest.
1: Wspomniałaś o dziadku, który przyjechał specjalnie z Elbląga, żeby opiekować się Heniem. Zastanawiam się, czy istnieją jakieś tradycje rodzinne związane z muzyką, które pielęgnujesz?
0: Na pewno muzykowanie, tak. Na pewno muzykowanie przy okazji świąt to u nas się dzieje. W zeszłym roku spędzaliśmy święta u moich rodziców pod Toruniem.
1: Śpiewacie kolędy?
0: No jasne. Śpiewamy kolędy. Tata gra na gitarze.
1: Ty jesteś spod Torunia?
0: No nie, ja jestem warmiaczką.
1: Warmiaczką, okay.
0: Taką z czystej krwi w ogóle, wiesz. Czystej. Ale życie tak się potoczyło, że z rodzicami znaleźliśmy się w pewnym momencie naszego życia pod Toruniem też.
1: Okej. Okay. Czyli jesteśmy prawie sąsiadami, bo ja pochodzę z Inowrocławia.
0: No
1: czyli
0: właśnie, no.
1: Pod
0: tak.
1: Toruniem też.
0: Tak
1: trochę
0: właśnie.
1: Pod Toruniem, trochę.
0: Tylko, że to moje pod Toruniem jest trochę bliżej Torunia, a twoje jest trochę dalej, ale nadal jesteśmy w Kujawsku Pomorskie.
1: Tak. Mhm.
0: Oboje. No to czyli widzisz, czyli jeszcze mamy kolejną wspólną rzecz.
1: I śpiewacie kolędy, super.
0: Śpiewamy kolędy. Ostatnio śpiewaliśmy kolędy i graliśmy kolędy. Tak jak wspomniałam, tata grał na gitarze. I coś śmieszne w ogóle. Wszystkich nazw... Znaczy, na początku zaczęło się od mojego taty. W dzień Wigilii, jak już zaczęliśmy te kolędy grać, coś po prostu widzę, że tata się jakoś dziwnie czuje, coś jest nie tak. No i nagle się pojawiła gorączka, 39 stopni i wiesz, tak ojej. Każdy po kolei odpadał i okazało się, że wszyscy mieli COVID, więc...
1: Domino poszło.
0: No, poszło. Ale co zagraliśmy, to nasze. Błażej rozstawił taki mały zestaw perkusyjny. Henio też miał swój mini zestaw.
1: No wiadomo.
0: No ja miałam takie tam delikatne jakieś też perkusyjne instrumenty, ale śpiewałam głównie. I wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy do momentu właśnie tej diagnozy. W każdym razie tak, u mnie w ogóle zawsze w domu była muzyka, zawsze, zawsze, zawsze.
1: No bo my jesteśmy z takiego rocznika, że no zawód muzyka to był traktowany jako taki dodatek, nie? Że fajnie, fajnie, że śpiewasz, grasz, ale idź na jakieś studia, żebyś miała zawód, prawda? A dzisiaj jest nieco inaczej. No, Henio ma styczność z muzyką od dziecka,
0: tak.
1: Więc naturalne było, że wszedł do kanciapy Błażeje, zaczął grać na bębnach, ale czy jako już rodzic miałaś taką myśl, o Boże, tylko nie to?
0: No trochę tak. Czyli chyba przenoszę te, wiesz, te wzorce z przeszłości.
1: To dobrze, że Błażej jeszcze ma hokej.
0: No właśnie, dobrze. No, tylko chociaż wiesz, no, nie wiem, czy tam jakąś jeszcze karierę w tym hokeju zrobi. Ważne, że mu się to podoba i że się bawi, ale trochę też tak mam z tyłu głowy i miałam takie myśli, nadal w sumie je mam, są takie malutkie, ale żeby jednak mieć alternatywę. Znaczy ja trochę właśnie widzisz, jestem podzielona, bo chciałabym móc powiedzieć, że nie, skupię się tylko na tym, w ogóle rób tylko to, ale wiem, jak bardzo też to się w mojej karierze, w cudzysłowie, zmieniało. Ile razy byłam w takim bardzo niepewnym momencie życia. Choćby pandemia, no już naprawdę nie chcę do tego wracać, ale sam wiesz. I to są takie elementy, gdzie mając być może inny zawód, dodatkowy jeszcze, mimo że jestem wykształconą muzykiem i to jest mój zawód, ale może jeszcze jakąś dodatkową alternatywę, czułabym się trochę pewnie i pewnie, i być może, że ta sytuacja by mnie tak nie potargała i w ogóle, wiesz, nie... I nas. Dlatego myślę trochę w kontekście swojego dziecka o tym, żeby jednak to było...
1: No, ja myślę, że też, wiesz, ten instynkt macierzyński, jest matka po
0: oczywiście.
1: Prostu, wiesz,
0: lwica
1: która,
0: tak.
1: która będzie za wszelką cenę dbała o to, żeby było jak najlepiej. Wiadomo, że tym wyznacznikiem jest przede wszystkim to, żeby dziecko było szczęśliwe, no ale mając w głowie i za sobą

0: doświadczenia różne, no to wiadomo, że ja jako młody rodzic na tę chwilę nie chciałbym, żeby mój syn był muzykiem. Bo to jest bardzo trudny zawód. To jest tak kręta droga, że to jest wieczny labirynt.
1: No właśnie, właśnie. I to...
0: to nie jest prosta droga, tylko labirynt.
1: Oczywiście.
0: Cały czas musisz szukać wyjścia.
1: Oczywiście, a muzycy z natury są wrażliwymi ludźmi i to jeszcze bardziej nas, te labirynty i ta niepewność, jeszcze bardziej nas, wiesz, może, no tak jak mówiłam, potargać. W ogóle lubię to słowo ostatnio. Zresztą w jednej z moich piosenek ono jest i jakoś się tak z nim też
0: potarga nad Julii dziś z nami.
1: No, trochę tak. Ale wychodzę na prostym. Wiesz co, więc nie, przyjmijmy sobie piątkę a propos tego.
0: No tak.
1: Niech nasze dzieci zajmują się muzyką w sensie hobbystycznie w pierwszej kolejności. Mhm. Niech rzeczywiście czerpią z tego jak najwięcej korzyści, bo rzeczywiście muzyka ma mega wpływ na rozwój mózgu i na wiele jeszcze innych dziedzin, ale obszarów. Ale niech to będzie właśnie zabawa.
0: No właśnie, a żeby taką budować wrażliwość uchania, posłałabyś go do szkoły muzycznej?
1: No właśnie, bardzo bym chciała, żeby jednak poszedł do szkoły muzycznej.
0: No właśnie.
1: Mamy fajną szkołę w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Moi znajomi mają też tam swoje dzieci, są bardzo zadowoleni i chciałabym, bo ja tej możliwości nie miałam. Ja mieszkałam, właśnie pochodzę z małego miasta, spod Olsztyna. Najbliższa szkoła muzyczna była właśnie w Olsztynie i to się wiązało z tym, że musiałabym codziennie dojeżdżać po około 60 kilometrów z tego miejsca.
0: No i dużo.
1: Więc dla dziecka takiego, wiesz, pierwsza klasa, druga klasa, w ogóle z podstawówki dziecka, to jest, no zresztą... Moi rodzice się po prostu bali. A może mój tata też i moja mama nie chcieli do końca. Nie wiem.
0: No,
1: nigdy mi na to
0: wiadomo,
1: pytanie nie
0: tak?
1: odpowiedzieli. W każdym razie ja bym chciała dać tę możliwość Heniowi, żeby spróbował i żeby przede wszystkim dotknął tej muzyki też od tej strony takiej technicznej. Żeby
0: tak.
1: nauczył się nut, żeby wiedział, jak to przeczytać. Żeby potrafił sobie zagrać coś, jakieś proste melody.
0: Bo to jest język, którego nie każdy może się nauczyć.
1: No więc właśnie. Więc właśnie.
0: To jest dla wybrańców.
1: To jest dla wybrańców. I być może, że właśnie to zaskoczy i będzie chciał. I słyszałam też taką teorię, że na początku trochę na siłę trzeba. Trochę. Bo wiadomo, że dziecko szybko się zniechęca, tak?
0: No
1: dlatego
0: tak.
1: musimy my jako rodzice trochę nad tym trzymać rękę, ale niech, tak, pójdzie na pewno do szkoły
0: muzycznej.
1: Mnie
0: jak rodzice zapisali do szkoły muzycznej na skrzypce, to ja strasznie beczałem.
1: No,
0: ja byłem załamany.
1: No właśnie.
0: A później, gdy kończyłem tę szkołę muzyczną, to znowu płakałem, że już się
1: że
0: kończy.
1: Już koniec.
0: No właśnie. Ale cieszę się, że grałem na tym instrumencie, który no, był narzędziem zbrodni w rękach dziecka. Sąsiedzi nie mieli łatwo.
1: Totalnie, skrzypce. Ja.
0: Tak. Po pewnie kilku miesiącach dopiero trafiłem w ten pierwszy dobry dźwięk.
1: Mm-hmm.
0: Ale jednak to było mega wyzwanie.
1: Mm.
0: I coś pięknego. Trochę tam wspomnieliśmy o pandemii. Wiadomo, to był trudny czas. Dzisiaj jesteś w pięknym rozkwicie swojej kariery. Mocno ci kibicuję. Pojawiają się nowe single. Grasz jako support przed bardzo znaną, popularną artystką. I myślę, że tymi małymi krokami, a wiesz doskonale, że lepiej sobie dreptać powolutku, żeby dojść do jakiegoś miejsca. Albo jak kiedyś mówił świętej pamięci Ryszard Moczadło, menadżer Anny Jantar. Mhm. Lepiej karmić się małymi łyżeczkami, niż się utopić w garze zupy. I dziś dzieje się i bardzo dobrze, że się dzieje, ale jak radzisz sobie z czasem? Jak znajdujesz równowagę między koncertami, próbami i czasem spędzonym z rodziną?
1: No widzisz, ten czas na próbach spędzam też po części z rodziną, bo tak jak wspomnieliśmy, Błażej też ze mną jakby jest w zespole, tworzy ten zespół, także razem wspólnie spędzamy czas.
0: A czy to nie jest tak, że kobiety są lepiej zorganizowane od facetów?
1: No właśnie ostatnio tak coraz częściej do tego dochodzę, że tak jest.
0: Chyba tak, prawda?
1: Ale ja nie, wiesz, ja nikomu tu nie chcę odbierać jakby, ani jakby ubliżać.
0: Ale nie, no facet ci to
1: Ale tak jest, no jest. Tak, no jak ja czegoś nie zaplanuję i czegoś nie dopilnuję, to niestety, no, się to nie wydarzy.
0: No,
1: więc
0: tak.
1: Więc tak.
0: Tak.
1: No
0: jeśli
1: tak.
0: to słucha moja żona, to tak, zgadzam się.
1: No
0: tak
1: właśnie,
0: jest.
1: No tak jest. Wiesz co, kurczę, tak właśnie teraz ostatnio sobie analizowałam, bo ja bardzo teraz ten czas przeżywam, bo tak jak powiedziałeś, że to jest taki trochę pik, który chcę jak najlepiej wykorzystać.
0: No jasne.
1: I nie to, że chcę się tym, wiesz, nachapać, tylko po prostu chcę wykorzystać każdą możliwość, porozmawiać z ludźmi, z których spotykam na swojej ścieżce. I po takim świetnym, udanym koncercie, po jakichś fajnych rozmowach, wracam do hotelu, czy też wracam do domu, emocje schodzą,

0: opada ta adrenalina i ciężko mi jest, wiesz, jakby znowu wbić się w buty mamy.
1: Bo takie dwa różne światy,
0: ojejku,
1: prawda?
0: Jest tak. I to mnie ostatnio tak widziałam, że troszeczkę...
1: Raz w dresach, raz w sukience balowej.
0: No. Najgorzej jest, jak się jest za długo w tych dresach, wtedy ciężko wejść w tą sukienkę balową, wiesz. I na odwrót, nie? I na odwrót. Tak. Także to jest trudne. To jest trudne, ale z drugiej strony cieszę się, że mogę tak wiele barw w ogóle mieć w swoim życiu i tak wiele smaków i zapachów. Więc to mnie, no, myślę, że jestem na fajnej pozycji. I wszystkim ludziom w ogóle życzę czegoś takiego, żeby mogli właśnie sobie tak posmakować różnych rzeczy, żeby nie być zamkniętym tylko w domu.
1: Żeby nie powiedzieć sobie, że jest monotonnie. No bo nie ma
0: to
1: monotonii.
0: Bo to też, widzisz, to też jest i za dużo jest źle i wiesz.
1: No
0: i
1: ten
0: i za mało.
1: Stały schemat każdego dnia, gdy on się tak powtarza przez lata, no to i tak wpadanie w taką rutynę. No, na pewno nie dla kogoś, kto ma duszę artystyczną, to jest za trudne.
0: O, nie.
1: A jakie wartości według ciebie muzyka może dać Heniowi?
0: Jeżeli bierzemy pod uwagę muzykę jako takie kombo, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, szkoła muzyczna, czy koncert, czy w ogóle słuchanie muzyki, no to na przykład, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, no to dyscyplina. To znaczy wartości, w sensie jakby... takie oddanie, zaangażowanie, taka prawdziwość, systematyczność, to. Jeżeli chodzi o w ogóle o muzykę, no to ja w ogóle, jakby słuchanie muzyki dla mnie jest równe z tym, że jakby przeżywam jakieś, wiesz, jakieś takie duchowe
1: tak.
0: na poziomie duchowym różne, wiesz, różne emocje, więc to uduchowienie, to jest bardzo ważne też u człowieka, to żeby on był wrażliwy i był uduchowiony, żeby czuł piękno, żeby potrafił rozróżniać też tak, jakby też potrafił ocenić, bo ważne jest umieć, wiesz, jakby powiedzieć, że to jest fajne, to mi się podoba, a to jest niefajne. Więc myślę, że w ogóle uprawianie muzyki i słuchanie muzyki też tego uczy, że możemy, wiesz, możemy jakby, jesteśmy w stanie oceniać w ogóle to, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest ważne, bo wtedy nie siedzimy tak jak takie myszy pod miotłą i zgadzamy się na wszystko, tylko po prostu mamy jakby swoje zdanie. I to są, mi się wydaje, że to są takie główne rzeczy, które jakby niesie ta muzyka ze sobą.
1: Myślisz, że ty się zmieniłaś jako muzyk, jak zostałaś rodzicem? Zauważyłaś zmiany?
0: Jako muzyk?
1: No.
0: Czy jako muzyk? Właśnie, kurczę, nie wiem, właśnie, chyba nie. Chyba tak samo bardzo mi zależy. Znaczy, może jeszcze bardziej ze względu na to, że mamy tego czasu mniej. O, to może tak, pod tym względem rzeczywiście, że po prostu wiem, że mam tego czasu mniej i muszę to w tym małym, w tej małej cząstce to wszystko zrobić teraz tu, więc pod tym względem, czyli że trochę szybciej coś robię, nie zostawiam czegoś na ostatni moment, że jeżeli ktoś mi coś obieca, że chce, że to zrobi, to ja to szybko chcę, wiesz, zweryfikować, szybko odhaczyć i lecimy dalej. O, to pod tym względem rzeczywiście jako muzyk się zmieniłam, że już nie myślę o tym jako takim długotrwałym, rozwlekłym procesie.
1: Nie ma czasu.
0: O takim romantycznym podejściu, wiesz, nie ma czasu. Nie ma czasu po prostu, ale to też jest fajne, no. To też jest fajne.
1: A jakiej muzyki słuchacie wspólnie?
0: Czego słuchamy wspólnie?
1: Henio potrafi sam już wybrać te ulubione piosenki?
0: Tak, ogarnia Spotify. Ogarnia, zresztą on już...
1: A potrafi was zaskoczyć? Jakimś wyborem swoim?
0: Nie, ostatnio, tak jak wspominałam, to nie.
1: Okay.
0: Ostatnio jest monotematyczne, ale to są dobre piosenki, wiesz. Jakby to czego słucha ostatnio, to są bardzo dobre piosenki. To są piękne melodie, więc... Niech słucha.
1: O, piękne melodie.
0: Piękne melodie. I ja właśnie w ogóle jestem z tego teamu piękne melodie.
1: Ja też.
0: No, uwielbiam.
1: Piosenka zaczyna się od melodii. No,
0: oczywiście, że tak.
1: Tam mogą sobie grać, nie wiadomo jak, z szacunkiem dla każdego instrumentu.
0: Melodia jest bardzo ważna. No tak jak mówisz, to jest w ogóle prym, wiedzie w piosence. Więc ostatnimi czasy nas nie zaskakuje, ale też może to wynika też z tego, że miałam taką przygodę właśnie współpracy z Krzyśkiem Zalewskim. Też bardzo lubi Krzyśka słuchać. Więc uważam, że u nas w domu słucha się dobrej muzyki. W ogóle słucham dużo polskiej muzyki. Z lat 90. też. Ja w ogóle jestem fanką lat 90. I słuchamy też muzyki dziecięcej, ale tej takiej wartościowej. Na przykład, jeżeli mogę, nie wiem, coś tutaj zareklamować, czy niekoniecznie. Jest taka dziewczyna, kompozytorka, autorka tekstów, Anna Weber, która prowadzi coś takiego jak Pomelody. I tam tego bardzo dużo słuchaliśmy. Bardzo
1: super.
0: Dużo. Ostatnio słyszeliśmy Cezika też sporo. No, tak. Układ słoneczny i w ogóle. Ale wiesz co, to jest

0: fajne. Ja nawet, ja to włączałam wielko, nawet z teledyskiem dziecku, bo...
1: Życzę artystom popowym, żeby mieli takie wyświetlenie jak Cezik.
0: I turbo dużo, nie?
1: Tak.
0: Ale fajna, fajna treść tam idzie za tymi piosenkami i mądre rzeczy, więc to... To są takie w sumie u nas teraz gorące tematy muzyczne rzeczywiście.
1: Mhm. A mi od razu się przypomina, bo faktycznie mój syn teraz też słucha tego, co głównie my słuchamy w domu, ale miał taką fazę na Mamy śpiewamy.
0: No właśnie, mam, tak. Z Górki na Pazurki na przykład.
1: Jedziemy z Górki.
0: Z Górki na Pazurki.
1: No,
0: tak, w ogóle to są... Anka jest, no, jest niesamowitą dziewczyną. Ona tak, jest tak zdeterminowana, świetnym rodzicem. Zresztą my chyba rok temu czy dwa lata temu byliśmy wspólnie przypadkowo spotkaliśmy się w Zaiksie na nartach, tam w Domu Pracy Twórczej i z całą rodzinką Ani i my, ja, Henio i Błażej. To są świetni rodzice, a ona przy tym w ogóle robi tak super piosenki
1: tak.
0: I to jest w ogóle zagrane wszystko to na prawdziwych instrumentach, nie komputer.
1: Tak. Byłem też na koncercie. Więc
0: no, my jeszcze
1: naprawdę
0: nie byliśmy na koncercie, ale to już teraz sobie obiecuję, że pójdziemy, jak będzie tylko wolna chwila. Także tak, Mamy śpiewamy też.
1: Czy zdarzały się takie momenty, że musiałaś zrezygnować z występów, prób na rzecz rodziny? I czy to jakoś wpłynęło na twoją karierę?
0: Wiesz co, teraz konkretnej daty nie pamiętam, ale na pewno tak było. Na pewno tak było przy okazji jakichś tutaj dolegliwości zdrowotnych. Czy wpłynęło? Nie, bo jeżeli nawet z czegoś zrezygnowałam, to były jakieś pewnie joby albo coś takiego. Znaczy nawet inaczej. Być może, że to był koncert, ale na szczęście ja się otaczam, współpracuję z takimi ludźmi, którzy totalnie rozumieją to, że jestem mamą i że zdarzają się takie sytuacje. Choćby sytuacja, jak się okazało, że jestem w ciąży. I bardzo się bałam. Bardzo się bałam, że mówię, co ja teraz zrobię? W ogóle jak ja będę śpiewać? Że z brzuchem? Że w ogóle, przepraszam teraz za te głupie myśli, za te słowa samą siebie i w ogóle wszystkie mamy. Ale gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, poczułam tą, bo w ogóle poczułam presję też tego, że ja muszę cały czas grać. Muszę cały czas grać. Muszę być cały czas w ogóle w super formie, świetnie wyglądać, być szczupła i w ogóle... I teraz brzuch? Nie. Mówię, wyrzucą mnie. A zadziała się zupełnie inaczej. No po prostu mam takie szczęście, że mam przy sobie ludzi, którzy... Wiesz, no zresztą moja głupia myśl, co ja sobie myślałam, że w ciąży to jest co, coś złego, no ale gdzieś to tak, wiesz,
1: no,
0: zostało wykreowane.
1: Pewnie z jakiej strony też włączyła ci się taka odpowiedzialność, żeby
0: tak,
1: to się nie stało.
0: Tak, ale słuchaj, do 9 miesiąca byłam normalnie na scenie, wszystko się udało i
1: no to
0: i
1: dziwić się, że Henio idzie w ślady muzyki.
0: No, no to właśnie tak, dlatego teraz już chyba się nie dziwię, ale wiesz, mieliśmy w pewnym momencie, tak jak on się urodził, już taki był komunikatywny, że już potrafił powiedzieć parę słów, bardzo często zasłaniał sobie uszy właśnie rękoma i jak na przykład ja śpiewałam, mówię, o Boże, coś jest nie tak. O nie. O nie. Że nie śpiewaj, nie śpiewaj. Ale to wynikało z tego, że po prostu jakąś tam wysoką wrażliwość mamy też tutaj. I...
1: No tak.
0: No więc...
1: Znam to też.
0: Też tak pewnie miałeś.
1: Moja żona przepięknie śpiewa, a czasem słyszymy po prostu, nie róbcie tego, nie śpiewaj.
0: No właśnie.
1: Tak. Ale gdy śpiewa Melody Gardo, to nie ma tego problemu. Więc no, bywa różnie. Czy są takie umiejętności, które zdobyłaś jako muzyk i przekładają się na to, że na przykład jesteś lepszym rodzicem?
0: Jezu, w ogóle nie wiem, czy ja jestem dobrym rodzicem, to po pierwsze. W sensie, no chyba Henio jest zadowolony, że ma taką mamę, ale czy jestem... To znaczy, w ogóle nasza praca polega głównie na dobrej organizacji. Ja w momencie, kiedy jeszcze właśnie nas jest dwoje w domu pracujących na wyjeździe, to ta dobra organizacja musi być w ogóle na wysokim poziomie, więc to trochę się łączy z byciem dobrym rodzicem, no bo organizacja, no to jest jakby też, wiesz, ta pierwsza rzecz, nie?
1: Tak.
0: Pierwsze, z czego to w ogóle wychodzi. Z tego to nie wychodzi, wiesz,
1: tak.
0: bo musisz mieć wszystko totalnie zaplanowane, znaczy totalnie zaplanowane, no, powiedz mi o swoich planach, nie? Powiedział Bóg, nie? Ale jakby, czyli ta dobra organizacja, to myślę, że moja praca mnie tego nauczyła, właśnie dobrej organizacji, to się przekłada jednak trochę na wychowanie i na to, żebyśmy nie tracili czasu, żebyśmy właśnie wyciągali z tych małych chwil jak najwięcej, żeby jak najwięcej być ze sobą wspólnie, później... Wiesz co, to, że w ogóle jestem muzykiem i kocham muzykę i jestem przy tym wrażliwym człowiekiem, to też myślę, że bardzo dobrze wpływa w sensie wiem, jak chcę wychowywać, jak bardzo chcę, żeby ta wrażliwość była u nas w domu, więc to też dała

0: dało mi zawód muzyka i uprawianie muzyki. W naszym zawodzie jest też dużo zabawy, bo gdyby tego nie było, no to wiesz, o czym by to było.
1: Jasne.
0: Więc dzięki temu jestem wyluzowanym rodzicem i mogę, i nie jestem tak zwanym, w cudzysłowie, ściśnieniowaną mamą, bo naprawdę nie jestem. Nauczyłam się odpuszczać i to jest też dobra relacja właśnie z dzieckiem. Oczywiście są granice, wiadomo, że to musi być gdzieś tam granica między rodzicem a dzieckiem, ale nie mam tego takiego ciśnienia, że wiesz, teraz musimy iść tutaj, wymyć rączki, bo po prostu, wiesz, masz brudne i dramat będzie, chociaż nie, no dobra.
1: Dziecko brudne, dziecko
0: szczęśliwe, ale wiesz, nie ma ciśnienia, tylko jest dużo zabawy.
1: Jasne.
0: Dużo zabawy, a to jest bardzo ważne.
1: A w drugą stronę, to, że jesteś rodzicem, inspiruje cię do muzykowania? Pisanie?
0: Tak, bo są takie dni, że chcę uciec i właśnie... Mówię szczerze.
1: Tylko szczerze.
0: O tym to jest, wiesz, o tym ten twój podcast jest, żeby po prostu właśnie pokazać, jak to jest być rodzicem pracującym i muzykiem, więc...
1: Natalia Grosiak w ostatnim odcinku... Bardzo szczerze opowiada o wszystkim.
0: No.
1: I wspólnie, i myślę, że każdy rodzic, który pojawił się w tym podcaście, potwierdził to, że są chwile cudowne, są chwile bardzo trudne.
0: Bardzo trudne.
1: Tak. I to, jeżeli ktoś mówi, że rodzicielstwo jest tak na 100% takie przepiękne, to kłamie.
0: No oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz,
1: to jest najtrudniejsza praca, jaką się wykonuje.
0: Jasne, że tak. Nie oszukujmy się, nie ma różowych, za przeproszeniem, bąków. No, po prostu.
1: I te trudne chwile też mogą być inspirujące.
0: Mogą, jak sobie z nimi dobrze poradzisz, jak w odpowiednim momencie też jakby, no nie zapędzisz się w ten kozi róg, nie wejdziesz w to wszystko za głęboko, bo to naprawdę jest cienka linia. Czasami, znaczy ja ze swojej perspektywy oczywiście mówię teraz, bo każdy pewnie ma inaczej, ale ja mówię tak, że jestem bardzo wrażliwa i bardzo szybko może mnie coś po prostu jakby, wiesz, zgnieść i mogę się poczuć zmęczona, ale też wielokrotnie mam ochotę po prostu wyjść z domu, uciec, wyjść, połazić tam, gdzie mieszkamy, po prostu pokrzyczeć w poduszkę, bo jest tego za dużo. Ja nie wiem, jakbym miała jeszcze drugie dziecko, nie wiem, może się spotkamy za kilka lat, może będę miała wtedy drugie, może będzie mi wtedy łatwiej, bo dwójka, słyszałam, że niby się bawią razem, ale też słyszałam ostatnio od kolegi gitarzysty wczoraj w zasadzie, że ma brata, który ma trójkę i mówi: guzik, prawda. One się tak tłuką, to jest jeszcze gorzej niż z jednym. więc tak, no są, to jest właśnie dużo.
1: No ja mam dwóch starszych braci i w ogóle mnie nie interesowali pod względem wspólnej zabawy. Ja byłem już, ja chciałem swoje wszystko.
0: No ty chciałeś, a ciekawe, co twoi rodzice na to, w sensie jak oni się w tym, czy oni rzeczywiście...
1: No lekko nie mieli.
0: No, widzisz,
1: szybko się z domu wyprowadziłem, szybko. Wracałem do domu, mówię: mama, dostałem się do takiego zespołu, tam wylatuję na 2 miesiące do Brazylii. Gdzie? No musisz iść do szkoły, powiedzieć, że ja tam, trochę mnie nie będzie.
0: Ostro.
1: No, a miałem 18 lat.
0: No to już widzę, co tutaj, tak jak się ruszało na szyi, pewnie
1: jak
0: taka
1: żyłka. Jak wróciłem do domu po 2-miesięcznej trasie koncertowej, to moja mama była chuda jak patyk. Stres taki.
0: Widzisz?
1: No.
0: To jest właśnie rodzicielstwo.
1: A jeszcze byłam w takich czasach, że tam dzwoniło się, wiesz, z budki telefonicznej i wykonałem...
0: O ile ona w ogóle gdzieś była, nie?
1: Tak, więc tam może z 3 razy zadzwoniłem w tym czasie
0: nie,
1: do domu. No, także... No
0: właśnie ja się boję tego momentu. Właśnie wszyscy się tak śmieją. Zobaczysz, jak przyjdzie pierwsza dziewczyna do domu, do Henia. A ja tak się trochę śmieję, ale
1: no
0: wiesz, nie wiem, jak zareaguje.
1: Będzie bardziej wyluzowane, ty czy
0: może
1: Błażej.
0: Mi się to zmieni, nie?
1: Ale może Błażejowi, tacie.
0: Mi się spodoba?
1: Nie, właśnie uruchomi się coś takiego, że no ja zapraszam cię, tu porozmawiajmy,
0: no.
1: A kim są rodzice, a najlepiej podaj PESEL,
0: zobaczymy, to chyba nie, myślę, że ja tutaj tą pałeczkę będę jednak cały czas trzymać. Ale...
1: Ale chyba nie masz takiego wzorca idealnej kobiety dla twojego syna.
0: Absolutnie. Nie, bo ja sama,
1: no
0: nie chciałabym, żeby, sama nie chciałabym, żeby teściowa w ogóle mnie jakby w takich, wiesz, no. Zamykała w takich jakichś ryzach.
1: Myślałam, że będziesz blondynką. No trudno.
0: No,
1: to są takie przegięcia.
0: Są
1: nie,
0: że... przegięcia, są przegięcia.
1: A ty jesteś tłuściutka?
0: A ja wtedy, dobrze, proszę pani, to ja schudnę. Nie, chyba nie będę. Nie będę taką.
1: Chociaż od razu mi się przypomina taka sytuacja. Jedna z wydawczyń, z którą miałem ostatnią audycję, wspominaliśmy też jakiś czas i mówiła, że no miałem kiedyś takiego, to było dawno, dawno temu, miałem super chłopaka, ale wiesz co, on, i byłam szczuplutka, piękna byłam w ogóle wtedy, i on do mnie powiedział: no wszystko fajnie, ale mogło być troszkę

0: No widzisz, czyli i tak źle, i tak niedobrze, no. Wiesz co, mam różne doświadczenia a propos tych właśnie takich rzeczy i może wyciągnę wnioski i właśnie tak sobie, wiesz, z góry obserwuję i pewnie będę jeszcze długo obserwowała różne tego typu sytuacje i wiem, czego nie mówić chyba, no. Nie, jakby dajmy tym dzieciom naszym prawo wyboru.
1: Tak.
0: Nie zamykajmy ich w naszych jakichś ambicjach, absolutnie. W ogóle nie róbmy tego, bo to jest najgorsze.
1: No ale czasem warto podpowiedzieć.
0: Ale tak, właśnie chodzi o to, żeby to dziecko miało możliwość, żeby inaczej, żeby chciało. Żeby chciało się zapytać nas.
1: O, właśnie.
0: To jest chyba clue w ogóle tego naszego rodzicielstwa.
1: To są takie etapy, że dziecko jak jest małe, jest takie, przychodzi, przytuli się, da buziaka, później jest takie, że
0: trochę nie. Później to już w ogóle do szkoły lepiej. Mamo, zostań przy bramce, tam nie odprowadzaj mnie.
1: Później są takie etapy właśnie, nie będziesz mi mówiła, co mam robić. A później jest kolejny etap, że po tą poradę jednak przyjdzie, nie?
0: No właśnie. Tobie życzę i sobie życzę, żeby przyszło.
1: Wiesz,
0: no są różne scenariusze pisze i różnie to bywa. Żeby dziecko chciało przyjść, żeby przyszło i to wtedy będzie dla nas największa nagroda chyba.
1: Mam nadzieję, że nasze dzieci, jak będą już dorosłe, posłuchają sobie tego podcastu i takim jasno mówimy, że zawsze możecie do nas przyjść i porozmawiać. Choćby to był najtrudniejszy temat świata, to ta rozmowa zawsze pomoże.
0: Zawsze.
1: Po pierwsze, poczujesz ulgę, że pogadałaś.
0: Zdecydowanie tak.
1: A po drugie, nigdy nie wiesz, kto coś może ci doradzić. I samemu nie wpadniesz może na takie rozwiązanie.
0: No i jeszcze chyba nasza w tym rola, żeby w takiej sytuacji problematycznej nie oceniać. Że właśnie, że to my jesteśmy tą jednostką, do której to dziecko może się zwrócić bez takiej, bez sytuacji, że będzie po prostu oceniane, wysłuchane. To jest po prostu taka wartość rodzicielska. Jeżeli coś takiego jest, no to w ogóle ukłony.
1: Jaki jest plan Diuli na najbliższe miesiące?
0: Nowy singiel. Nagrywamy teraz teledysk. Kolejny, czyli drugi, bo wcześniej jakby powierzyłam tę rolę innej osobie, ale teraz drugi raz ja sama wejdę w buty reżysera. I w ogóle tych około właśnie tych wszystkich takich produkcyjnych rzeczy. Bo oczywiście singiel już jest nagrany, jest wyprodukowany, wszystko jest gotowe, tylko ten obrazek, więc ja się tym zajmę. To wyjdzie najprawdopodobniej, no nie wiem, czy to jeszcze w grudniu, bo tak trochę święta mogą to, wiesz jak to jest, no. Święta, będzie Last Christmas, zresztą już jest i nie wiem, czy to się po prostu przebije, a chciałabym. Ale z drugiej strony teraz mam gorący moment, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy...
1: Trzeba kłuć.
0: Więc chyba po prostu będziemy kłuć. No i najbliższy koncert, taki mini koncert, czyli support przed Natalią, odbędzie się za tydzień w Warszawie 5 grudnia w Palladium. Wszystkich zapraszam.
1: Jeśli ktoś odpalił od razu podcast, to się o tym dowie. Jeśli ktoś trafi na ten podcast za 3 lata, to taki koncert się odbył.
0: Odbył się, tak. To właśnie, taki koncert się odbył i pewnie... No, nieważne.
1: Jeśli nas teraz słuchacie i na przykład nie znacie Diuli, możecie ją oczywiście znaleźć we wszelkich serwisach streamingowych, ale to jest tylko rozmowa albo aż i... Gdybyś miała przenieść do tego świata wyobraźni, teatru wyobraźni, jak opiszesz swoją muzykę po prostu słowami? No bo nie słuchamy w podcaście piosenek. Więc zapraszamy oczywiście na kanały, gdzie znajdziecie muzykę Diuli. Ale gdybyś w kilku słowach miała opisać siebie jako Diuli?
0: Romantyczna, melancholijna. Akurat mówię na przykładzie tych piosenek, które są... myślę, że momentami nieszczęśliwa, bo też... Dużo jest o tym w tych piosenkach, które do dziś zostały wydane. Tak, to w zasadzie są takie trzy. I jeszcze co mi się kojarzy, że to te piękne melodie, takie właśnie melancholijne.
1: Potwierdzam.
0: O, dziękuję.
1: Potwierdzam. Więc mam nadzieję, że po tym naszym podcaście te algorytmy wzrosną po tych słowach.
0: No, życzę sobie tego. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo dużo dobrej muzyki, bardzo dużo. Każdy chce jakiś tam sobie skrawek tego miejsca.
1: Każdy coś chce

0: coś tortu, chce.
1: Tak.
0: Ale, no ale to, jeżeli mam, wiesz, jakby mogę dużo zrobić, żeby to gdzieś tam... No algorytmów nie oszukam, ale mogę po prostu organizować fajne koncerty i na przykład spotykać się z takimi fajnymi redaktorami jak ty i widzisz, powiedzieć dużo od siebie i zachęcić ludzi do tego, żeby

0: że nie chcę twoich rad.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt.

Thank you.